0: Śląska 106.6.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

Wywietrzały. Dostałem w łeb od taty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularu. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo zapytaj sąsiadek.

słowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: RMFFM. RMFFM. RMFFM. RMFFM. RMFFM.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz. Yo!

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: SK 106,6.

0: Cały czas ciemno i niestety dziś może odrobinkę popadać. 19 stopni to maksymalna temperatura. Jutro nieco cieplej, 24 i zdecydowanie więcej słońca. No to czekamy na wtorek.
1: Jest 6, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Najbliższe tygodnie i miesiące będą okresem bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej, zapowiada premier Donald Tusk. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów i służb. To po serii rosyjskich ataków przy granicy z Polską.
2: To będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy.
1: Rosyjskie drony w nocy z soboty na niedzielę uderzyły w 13 celów, w tym m.in. w stację benzynową 800 metrów od przejścia granicznego w miejscowości Jagodzin, co doprowadziło do pożaru dwóch ciężarówek, a także w pociąg relacji Warszawa-Kijów. Celem rosyjskiego ataku przy granicy z Polską mogli być dyplomaci. Takiej wersji wydarzeń nie wyklucza ukraińska kolej. Chwilę przed atakiem na stacji był skład, którym jechali europejscy dyplomaci. Pocisk ostatecznie uderzył w inny pociąg. Pasażerowie mówią, że poczuli ulgę przekraczając granicę.
3: My jakby nas
1: szybko nas stamtąd wydostali, pomogli nam się ewakuować, ledwo zdążyliśmy uciec. Ta gerbera przeleciała tuż nad naszymi głowami, a potem nastąpił wybuch. To było przerażające, mówiła jedna z pasażerek. Zaatakowany pociąg Kijów-Warszawa dotarł do polskiej stolicy z około 7-godzinnym opóźnieniem. Małopolska Tour za nami, czyli święto rowerzystów w Nowym Targu. Wczoraj na trasę ruszyły całe rodziny. Najdłuższy dystans miał ponad 40 km, a w wydarzeniu wzięło udział ponad 1300 osób.
4: SK Żary News.
0: Krystian Machalica. Te narzędzia warto mieć w telefonie, jeśli ruszacie na grzyby. Aplikacja MDBL pomoże m.in. zachować orientację w terenie, nawet gdy zabraknie zasięgu.
5: Z tej aplikacji możemy pobrać mapy w wersji offline, z których skorzystamy w terenie, będąc na grzybach.
0: Mówiła Urszula Kaczała z Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Tymczasem uważajmy na szopy pracze. Te ostatnio pojawiły się w okolicach Zielonej Góry i sprawiają sporo problemów.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama
6: i Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: Dzień dobry, Polsko! Nowy tydzień w kalendarzu, aczkolwiek ja jeszcze myślami i ciałem trochę przy weekendzie, bo pół kraju zjechałam, popracowałam, SK Music Tour dwa razy poprowadziłam, więc dla mnie weekendunio 8 na 10 i hajsu trochę przybyło, no.
9: A ile konkretnie?
8: XXXXXXXXXX. Wiktor niestety nadal chory, więc u niego zdecydowanie weekend na jedynkę. Pytanie, jaką wy ocenę wystawiacie weekendowi? Eskowy Messenger, czekko!

0: Pojechałem, słuchajcie, po drodze, dlatego dopiero teraz jestem do Wiktora. Zadzwoniłem, zapukałem, przez wizjoner w swoich drzwiach kaszlnął mi. Był dowód, jest chory. Powiedział, że jeszcze kaszle, pomachał mi, powiedział, leć do radia robić kawę, no i tyle. No.
1: U Wiktora weekend na 1 u ciebie?
0: A u mnie, no, takie mocne 9. Byłem na PGN Narodowym, było driftowanie, Polak wygrał.
1: Tak. Miło z jego strony.
0: Naprawdę fantastyczna historia, niesamowite, 55 tysięcy ludzi, mnóstwo dymu, mnóstwo atrakcji, coś pięknego. U mnie naprawdę wysoko.
1: Iwonka do nas napisała, że ona miała 2 dni grzybobrania, więc weekend uważa za udany, aczkolwiek to, że człowiek idzie na grzybobranie, jeszcze nie oznacza sukcesu.
0: Zgadza się, ale to pewnie przez to, że my robiliśmy w piątek mapę grzybów, gdzie są grzyby w kraju, no i ludzie wiedzieli, gdzie iść. No i mamy efekty. Poszli, pozbierali, jest okej.
1: U mnie swego czasu był też, bardzo blisko, w pralni, bo okazało się, że niestety wilgoć była.
0: No dobra, jeszcze pytamy was cały czas. Jak u was, jak, no, 1 do 10, jak to wygląda, jeśli chodzi o weekend?
2: No, oczywiście, że piątka.
1: Dlaczego?
2: Zostało kształt. Chyba.

0: to za ziewanko?
1: No właśnie, pani Jadziu, co to za ziewanko?
2: Ziewam? Poranne? Prasowanko!
0: Zabieramy się za prasowanie, oczywiście jest z nami cudowna nasza Jadzia. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
1: Czy ty, Jadziu, nie masz jakieś tatuaże? Boga, i ty masz jakieś tatuaże?
3: Nie mam jeszcze.
1: Ty masz ja jaki mam, tatuaż?
0: Ja mam tatuaż, właśnie no. Dwie literki moich synków.
1: No, jot, jot. Ja nie mam żadnego, ale myślę o tym. I chyba będę myśleć o tym coraz bardziej intensywnie, bo, uwaga, nie tylko nasz pan prezydent Karol Nawrocki ma tatuaże. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale ma. Ostatnio fotoreporterzy zauważyli, że pierwsza dama ma na nodze nad kostką.
0: Wow!
4: Co ma?
1: Ma wytatuowaną taką malutką, dyskretną kotwicę.
0: Myślałem, że tribal spadł z nad...
1: Tam jej fotoreporterzy nie robili zdjęć.
0: A, dobra, okej. No to dobrze, gratulujemy oczywiście.
1: No a gdyby, Jadziu, twoje dziecko przyszło i zapytało, czy może sobie zrobić tatuaż, to co ty byś powiedziała?
2: Zawsze mówiłam, żeby sobie na czole zrobili, ale...
5: Poranne prasowanie. Tylko
2: mało miałam do powiedzenia.
0: Ja mam eskę na czole, na której wytatuowaną.
1: Moja mama też mówiła, na czole sobie zrób. Wiesz, ile bym już miała tatuaży? Panie, no. Trzeba by nie.

0: Wersja hiszpańskiego zaliczona z samego rana, nadal nie wiem, o czym śpiewają.
1: No to teraz za kilka chwil zabieramy się za newsy w Radiu SK oczywiście. Zapukamy do PKOL-u.
0: A, czyli będzie lekcja WF-u.
1: Tak, no prawda, bądźcie blisko radia. Za chwilę przewrót w przód. A potrafisz, Kama, zrobić przewrót w tył?
0: Oczywiście, proszę pana, i to ze szpagatem w powietrzu.
1: Wow.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.
7: Zwiększa się ruch, zwłaszcza w okolicy obwodnicy miejskiej, drogi wyjazdowe, dojazdowe do miasta. Tamtych pojazdów przybywa z każdą chwilą. Warto mieć to na uwadze, planując podróż.
8: Już prawie 6.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Dziś zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mają zapaść decyzje w sprawie aresztowanego pod koniec sierpnia prezesa Radosława Piesiewicza. Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Chicago Fire przegrało u siebie z New England Revolution 1-2. Robert Lewandowski rozegrał całe spotkanie, ale nie wpisał się na listę strzelców.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
9: SK Sport News.
8: Kolejna pewna wygrana polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pokonali Macedonię Północną 3-0 i po trzech meczach nadal są bez straty seta. Był to najniżej notowany rywal w grupie B i w żadnym secie nie był w stanie zdobyć w meczu z Polakami więcej niż 20 punktów. Teraz przed biało-czerwonymi mecz z Ukrainą, to jutro o 18. Legia zremisowała z Widzewem 1-1 w ósmej kolejce piłkarskiej ekstraklasy. W innych wczorajszych spotkaniach Wisła Płock wygrała z Krakowią 3-1, a Pogoń pokonała Wieczystą 2-0.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Jankes.
11: Kama.
10: Kama i Wiktor.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Radio SK.
12: Dzień dobry, witamy. Nasz weekend, no prawie na dyszkę. A jak wasz? O to was cały czas pytamy.
13: Oby to nie było tylko 10 punktów karnych.
12: Dawidowi podsiadło, wystawiamy ile? No, dyszkę.
13: No, on grał koncert na SK Music Tour i powiem ci, że tam było co najmniej 50 tysięcy osób.
12: Podsiadło czy Kwiatkowski?
13: Kwiatkowski.
12: Bardzo dobrze.

0: 23 minuty do godziny 7 tutaj SK w poniedziałek, 14 września.
1: Ty jesteś dosyć grzecznym chłopakiem.
0: Ja jestem grzeczny. No właśnie, Kama, to jest ode mnie dla ciebie ten podkład. Żałuj za grzechy.
1: Ojej, mamy tyle czasu?
0: Słuchajcie, nowe grzechy mamy na liście, a dokładnie jeden nowy grzech. Papież Leon XIV przemówił, wszedł na ambonę i powiedział o grzechu ekologicznym. Naprawdę, mamy grzech ekologiczny.
1: Co to jest grzech ekologiczny? Bo gdybym chciała go nie popełniać, to czego nie wolno mi robić?
0: Chodzi oni o nieniszczenie przyrody. Nie wolno niszczyć przyrody, środowiska, czyli uważajcie, co robicie z planetą, bo okazuje się, że tam na górze mają porządny monitoring i patrzą.
1: Podoba mi się to, że matka natura dostała wsparcie od Matki Boskiej. Jankes
2: i Wiktor w Radiu SK.
0: A teraz wszyscy żałujmy za grzech.
3: Reklama.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
3: I po reklamie.

0: Czy orkiestra gotowa?
1: Gotowa! Happy birthday
2: to you! Basia, Baśka!
3: Eska budzi w urodziny.
0: Basia, która dzisiaj obchodzi... No mogę powiedzieć Baśka, czy nie? Jest pozwolenie?
4: Jest pozwolenie.
0: 30 urodziny. Brawo, brawo, brawo! I od razu, Basia, mamy stówkę dla ciebie urodzinową.
4: Dziękuję bardzo.
0: A co tam? W co zainwestujesz? Tak
4: co
0: duże pieniądze?
4: Ciężko powiedzieć. Na zachcianki.
2: I to jest bardzo dobry kierunek, bardzo mi się podoba. Słuchaj, czy ty masz pomysł w ogóle, kto do nas napisał?
4: Domyślam się, moja siostra Ewelina, tylko ona ma takie pomysły.
2: To prawda. A jakimi jesteście siostrami? Jesteście super podobne do siebie, czy akurat właśnie wręcz przeciwnie, każda z was ma zupełnie inny pomysł na życie?
4: Każda z nas ma zupełnie inny pomysł na życie, inny charakter i... Różnimy się całkowicie.
0: Mhm. Okej, a plan na urodziny jaki jest? Coś robicie? Tańczycie? Czy raczej spokojnie, grzecznie?
4: Dzisiaj grzecznie, imprezka za 2 tygodnie.
2: Znaczy poczekaj, bo skoro już wiemy, że Ewelina jest tą bardziej szaloną siostrą, to może się jeszcze okazać, że dzisiaj skończysz za granicą.
4: Nie sądzę.
0: A słuchaj, twoja siostrzyczka Ewelina rzeczywiście napisała tak: niech te 30 lat będzie dopiero początkiem najpiękniejszej części twojej historii.
4: O, bardzo pięknie.
2: I
4: tak
2: żeby zawsze było z happy endem.

0: No i co, Kama, już wszystko wiesz? Kto prowadzi, jeśli chodzi o tytuł Mistrza Świata na żużlu?
1: Oczywiście, ten, który jest na miejscu pierwszym.
0: Ale się działo w weekend. Pozdrowienia dla oczywiście wszystkich fanów czarnego sportu. W Toruniu za kilka dni wszystko się wyjaśni, kto w tym roku zostanie Mistrzem Świata na żużlu.
1: Niezgodne, nadal będą w lewo skręcać.
0: Cały czas, proszę pani. No.
1: To Marcin Procki też pozostanie w motoryzacyjnych klimatach, bo będzie tym razem mówił o wyścigach samochodowych.
2: Kuba Krzyżak.
1: A, no tak, Kuba
0: no.
1: Krzyżak.
0: No tak, on ma
3: reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: 8 200
6: 8 600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
8: Potrzebujemy towaru
9: i pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku, szynka bez kości, kilogram 9,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
18: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
19: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
22: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
23: I po reklamie.

0: Na ulicach żar, ruch dosyć niewielki, choć przybywa oczywiście samochodów z każdą chwilą. Czy stopni Celsjusza będzie przybywać? Owszem, ale tylko do 19 stopni. Dziś odrobinkę opada.
1: Jest 7 i SK News. Jakub Krzyżak. Zapraszam. Polska wzmacnia działania na granicy z Ukrainą po rosyjskich atakach tuż przy naszym terytorium. Wczoraj rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Trafiona została też jedna ze stacji paliw. Po nadzwyczajnej odprawie premier zapowiedział ruchy, które mają zabezpieczyć przejścia i zapobiec ich ewentualnemu paraliżowi, bo taka sytuacja według strony polskiej będzie się powtarzać. Więcej Mateusz Gołębiewski.
2: Chodzi m.in. o niedopuszczenie do zatorów i gromadzenia się przy przejściu ciężarówek, na przykład z paliwem. Donald Tusk ostrzega, że w najbliższych tygodniach Rosja może nasilić działania mające dezorganizować przejścia graniczne.
3: Te ataki wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu.
2: Rosyjskie drony uderzały jednak bardzo blisko Polski, jeden nawet około kilometra od granicy.
1: Więcej o rosyjskich atakach piszemy na sk.pl. Skompromitowanego prezesa ma zastąpić jeden z wiceprezesów. O 13 w Warszawie zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to kontynuacja posiedzenia prezydium zarządu z ubiegłego wtorku. Zgodnie z rekomendacją kierownictwa aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpi prawdopodobnie jeden z 8 wiceprezesów. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia korony gór Polski.
4: SK Żary News.
0: Krystian Machalica. Wieczorny wypadek na S3 koło Zielonej Góry. Na wysokości Cigacic zderzyły się dwa samochody, ranne zostały 2 osoby. A dziś kończy się druga tura rekrutacji na Uniwersytet Zielonogórski, mówi rzeczniczka uczelni Katarzyna Doszczak.
5: Drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. Ten termin dotyczy studiów również niestacjonarnych.
0: Rok akademicki rusza 1 października.
6: Jankes,
7: Kama
6: i Wiktor
7: w Radiu RTSK.
8: Ach, wszystko się zgadza, 2 minutki po godzinie 7. Jak tam wasz weekend w skali 1-10?
9: Jankes, weekend na dyszkę, bo Apator zlał motor i jesteśmy w finale.
10: Nie mam pojęcia, o czym on mówi.
8: Ready! Nie wierzę, grajmy, zagrajmy.
10: Ale cóż, czuję, że jedziemy dalej.
8: Jedziemy dalej, dokładnie.

0: Jesteśmy cały czas gotowi, cały czas czynni. Jesteśmy gotowi na cały tydzień działania pobudki z samego rana, teraz 9 minut po godzinie 7.
1: Ja miałam niesamowitą przyjemność jeździć pociągiem w weekend i to całkiem sporo, bo z Krakowa jechałam do Wrocławia, z Wrocławia do Wałbrzycha, z Wałbrzycha do Rawicza.
0: Jest sygnał, że jedzie kama. Uwaga, uwaga, i zwaniały pociągi na przejazdach.
1: Na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 na godzinę. Muszę przyznać, że było to całkiem niezłe wyzwanie. Ale. Sama jazda może nie była akurat w tym momencie najlepsza, ale zarówno zaliczyłam dworzec w Krakowie, jak i dworzec we Wrocławiu.
0: I co tam
1: nie
0: ciekawego?
1: Wiem, czy słyszałeś o tym, ale to właśnie te dwa dworce znalazły się w pierwszej dziesiątce rankingu na najlepsze dworce kolejowe w Europie. Wrocław na 4, a Kraków na 9 miejscu.
0: Czyli
1: najlepszy europejskich dworców kolejowych.
0: Rewelacje, czyli PKP, pięknie. Kurka.
1: Pięknie.
0: Pięknie, bardzo dobrze.
1: Może jej pociąg ma 5 godzin opóźnienia, ale przynajmniej na dworcu jest ładnie.
2: Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za utrudnienia w podróży.

0: Áno, halo. 57. vygrievam či nevede, bo tak na to čekam, že normálne nemohli seba čekať.
1: Bedže.
2: 7. vygrieva v Rádiu SK.
1: Bedže, bedže.
3: Bedže, bedže, zapraszam oczywiście na 7. vygrieva vašom ulubionom i našom też zabavę. 7 pytań, kto odpowie pierwszy na 7. pytanie, ten zgarnie nagrodę.
1: 6644-02-302 SK-owe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej jest do zdobycia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: No i fajnie, dzień dobry, lecimy z pierwszym oczywiście, pyk.
2: Zabawa rozpoczęta.
1: Słuchaj, jest poniedziałek, ale nie chce ci się iść do pracy. Co robisz? Podaj dwa pomysły.
4: Szefie, nie widzę się dzisiaj w pracy. Mam problem ze wzrokiem, nie widzę się dzisiaj w pracy. I mówię, że boli mnie brzuszek.
3: Bardzo dobrze zaliczamy oczywiście. Teraz zabieramy się za drugie. Drugie, jajecznica. Ile palców ma kura?
1: Możesz pomylić się o jeden.
4: Trzy.
1: Ma cztery, chociaż bywają takie, które mają pięć. I tym byłam, szczerze mówiąc, zaskoczona.
5: To zdobna.
1: Bo krabowe paluszki to kumam, ale kurze paluszki to jakoś mi nie siedzi.
3: Lecimy dalej.
1: Co wczoraj było u ciebie na obiad?
3: To już trzecie.
4: Klapki ziemniaczane z sosikiem grzybowo-cebulowym.
1: Nie zaprosiłeś, skandal.
3: Lecimy teraz już czwórka, uwaga, co to za bajka. Czwórka nastoletnich detektywów wraz ze swoim tchórzliwym i żarłocznym gadającym dogiem niemieckim rozwiązują tajemnicze zagadki.
1: Jedna tam pani była ruda.
5: No?
4: Scooby-Doo!
1: Piąte pytanie, jutro będzie 14 czy 15 dzień września?
4: 15, urodziny mojego brata.
3: Dobra, teraz już szóste, czy w Radiu SK pracuje ktoś, kto ma na imię Rafał? Na antenie naszej radiowej.
4: Nie.
1: Otóż tak, Rafał Adamczak. Uwielbiamy go, naprawdę fantastyczna postać. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Widzisz, to była zemsta za te placki.
3: Dobra, lecimy dalej. Rafcio. Siódme pytanie, ostatnie. Halo.
1: Jak masz na imię?
6: Cześć, Karol.
1: Karolku, zaśpiewaj piosenkę, jaki ten poniedziałek jest fajny.
6: Jaki ten poniedziałek wspaniały, la.
1: Wspaniale jest ci wręczyć cieskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej.
3: Powiedz nam jeszcze, u kogo się uczyłeś tak pięknie śpiewać?
6: Ja jestem Samołkiem.
1: Samołk!
5: Słychać!
3: To było słychać rzeczywiście.
2: W Radiu SK.
3: Dziękujemy pięknie. Tu teraz, profesjonalnie pojawi się Dua Lipa na antenie Radia SK.

0: pedał gazu. To co, szukałem pedału gazu, nie mogłem go znaleźć. Już znalazłem.
1: Słuchajcie, za momencik Jakub Krzyżak będzie w newsach mówił o tym, co się dzieje na Zakopiance, a jedno jest pewne, niestety współczujemy wam, bo korek jest gigantyczny.

0: SK.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie

0: od 30 lat.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: I po reklamie.
17: Rośnie liczba samochodów w żarach, dzień się nam rozkręca, więc w teorii wszystko idzie tak jak trzeba. To, że mamy taką jesienną pogodę, no cóż, jesień też powoli przybywa.
18: Minęła 7.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Uwaga kierowcy na Zakopiance. Po wypadku utworzył się kilkukilometrowy korek w pobliżu Jawornika. Samochód dostawczy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zakopanego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Co najmniej 6 osób zginęło, a 129 uznaje się za zaginione. Po tym jak statek pasażerski przewożący ponad 240 osób przewrócił się na Morzu Jawajskim. Uratowano co najmniej 108 osób, ale akcja ratunkowa wciąż trwa.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
20: SK Sport News.
18: Aleksander Zverev zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiec w finale US Open pokonał Amerykanina Bena Sheltona. W dzisiejszym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję. Prowadzenie z dużą przewagą zachował nieobecny w Nowym Jorku z powodu kontuzji Włoch Jannik Sinner. Dziś ostatnie spotkanie 8. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 19.00 Radomiak podejmie u siebie Piasta Gliwice. Z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze. O 18.00 Raków zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20.30 Górnik zmierzy się z Koroną.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
21: Jak to się stało, ale mamy już poniedziałek i jakby co, to chciałam tylko przypomnieć, że ten poniedziałek wcale nie musi boleć.
22: Jak to?
21: No po prostu, jeżeli boli cię poniedziałek, uderz się w kolano i nie będzie cię poniedziałek bolał, tylko kolano.
22: Przestań!
23: Bolnęło się właśnie w kolano przed chwilą, serio.
21: No widzisz, i poniedziałek już tak nie boli, no mamy to.

0: Tutaj SK 7:38. Mamy pytanie. Pani Krystyno, czy pani jeszcze może?
1: Czy pani jeszcze może?
2: No pewno.
0: No właśnie, słuchajcie, pani Krystyna, niesamowita historia, którą teraz wam przekażemy. 84 lata. Brawo, Krysio!
3: Brawo!
4: Pani Krystyna, nie dość, że ma 84 lata, to zdobyła w weekend rysy, kończąc tym samym trwające 7 lat wyzwanie zdobycia korony gór Polski.
0: Niesamowita historia, brawo, brawo, Krysiu. Krysia szczytowała 6 godzin, jeśli chodzi o rysy, najwyższy szczyt, punkt naszego kraju. Weszła na górę, padło pytanie, pani Krysio, i co, jak się pani czuje? Powiedziała, a spoko, jestem zadowolona.
4: To jest w ogóle niewiarygodne, bo my czasami wchodzimy na piąte piętro schodami i jesteśmy zmachani i to jest nasz największy wyczyn. I teraz przy takiej pani, jak ma 84 lata i wchodzi na rysy, hej, na rysy, to nasze schody to mały pikuś. W związku z tym pytanie, jaki wy największy wyczyn dokonaliście w swoim życiu?
0: Pochwalcie się oczywiście, to czego tutaj doświadczyliście, dajcie znać, będziemy trąbić na lewo i prawo. Ja w weekendy swoimi synkami przetrwałem weekend z uśmiechem. To jest też mój taki szczyt, muszę powiedzieć. Jestem bardzo zadowolony, szczęśliwy.
4: Ja dlatego dzisiaj
1: w pale nie mieści.
4: Dlatego dzisiaj zapewne będziesz niesamowicie długo w pracy.
0: Właśnie.
4: Eskowy Messenger czeka. Dajcie znać, jakie największe osiągnięcie jest u was.
5: Reklama.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Wujku, widziałem zebrę!
12: To chyba normalne na drodze.
11: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
12: Co to za zoo?
11: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
12: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
11: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
13: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
14: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
16: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
16: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
16: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
16: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
16: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
17: I po reklamie.

0: Kamcia, jak tam twoje nóżki? W wannie twojej.
1: A, w wannie, to dobrze, bo już chciałam powiedzieć, że moje nieogolone.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To się ogoli później oczywiście. Zabieramy się za akcję Wanna w Radiu SK.
2: Woleliśmy tego nie wiedzieć.
1: A twoje bogaj ogolone?
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Tak? Dzień dobry, z pałacu telefonuję. Wyciągnęła Wioleta, czy ja do pani Julii się dodzwoniłam, która miała rezerwację sobota i niedziela u nas w pałacu weselnym?
5: Tak.
4: Proszę mi powiedzieć, bo ja nie chcę robić tej awantury, bo dyrektorowa mi kazała to załatwić. Co tam się działo w pokoju numer 13?
5: To jest nasz weselny pokój.
4: Tylko pytam się, co tam się działo, proszę pani, bo może pani sama mi to powie, bo ja nie chcę tutaj, proszę pani, dochodzić.
5: A tam się nic nie działo.
4: Z wanny nie korzystane było?
5: Nie, tylko na sesję wchodziliśmy, ale nikt nie korzystał.
4: Co robiliście?
5: Nogami się wchodziło na sesję, ale nikt nie korzystał.

0: do wyniesienia dla państwa.
1: No musieli pani dać chwilę, musiałem kogoś tu poszukać.
0: No tak, tylko że ja na ten weekend mam rezerwację. No i co ja powiem tym osobom?
1: Ale no ja teraz przez 2 minuty pani tego nie zrobię, no muszę kogoś poszukać.
0: Dobrze, tylko mi pani powiedz, co pani zrobić, bo jeżeli pani będzie tą wannę nam zabierała, żeby dać nową,
1: to nie będziemy tego zabierać, najwyżej kogoś tam damy.
0: A jak pani teraz tą nóżkę naprawi, tej wanny?
1: Nie wiem, może ktoś tam przyjedzie i mi to naprawi.
0: Bo tam nie można na cegłę, proszę pani, bo już mi będzie tym bardziej, proszę pani, paskudnie to wyglądało.
2: Może pani mam dać 5 minut?
0: A kto to mówi do mnie teraz?
1: Mój mąż.
0: A, proszę pani, to może Ola będzie miała jakieś rozwiązanie?
3: Julcia, to też kręcona w Radio SK.
1: Jezus Maria.
3: Julcia, nic się nie stresuj, wanna jest cała.
1: Jezus. A ja naprawdę jestem w radiu?
4: No self kręca w Radio SK.
5: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
6: I tak właśnie rodzą się później ludzie, którzy tylko i wyłącznie biorą prysznic.

0: Ała.
1: No i dobrze. Ała, to ja, o, mamy już stówę. Bardzo dobrze. Ja tak samo miałem skojarzenie. Poniedziałek to ała, oczywiście. Za kilka chwil po godzinie 8 w Radiu Jacka zabieramy się za 5 słów 5 stów.
0: Dajcie znać na Jackowym Messengerku wasz numer telefonu. Wrzućcie. Za momencik będziemy dzwonić. No i zabawa polega na tym, żeby 5 skojarzeń dać do naszych skojarzeń, a potem my dajemy nasze skojarzenia. Jeśli się będą zgadzać, to 5 stów może być wasze.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
15: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
16: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
17: A w tym zestawie...
18: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
19: To będzie dla mnie zaszczyt.
20: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
21: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
22: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
21: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
23: Skoda.
24: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
27: I po reklamie.

0: dziś maksymalnie na termometrach w żarach 19 stopni, jutro 24 i to będzie raczej pochmurny tydzień z temperaturami koło właśnie tej 20 maksymalnie.
1: Wybiła ósma, czas na SK News Jakub Krzyżak. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Zakopiance. Jak już wiecie z Eski, w pobliżu Jawornika samochód dostawczy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Utworzył się kilkukilometrowy korek. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zakopanego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Pociąg pełen europejskich dyplomatów i byłych europejskich przywódców mógł być celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską, podejrzewają Koleje Ukraińskie. Skład krótko przed atakiem odjechał. Dron finalnie uderzył w pociąg osobowy relacji Kijów-Warszawa. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
2: Skład opuścił stację Jagocin wcześniej niż planowano. Chwilę później dron uderzył w lokomotywę innego pociągu relacji Kijów-Warszawa. Jechało nim ponad 200 osób. Nikomu nic się nie stało.
3: Wybuch, ja już
2: poczułam wybuch, będąc w wagonie. Nie zdążyłam nawet nic wziąć. Wybiegłam tak jak stałam, w klapkach, bez kurtki.
3: Kiedy ty na bez kurtki?
2: Wcześniej na stacji był też dyrektor CIA David Petraeus.
1: Zapach palonej gumy i ryk? No właśnie bez ryku silników. Choć będą to samochodowe mistrzostwa Europy. 19 września w Belgii powalczą auta napędzane energią słoneczną. W prestiżowym, całodobowym wyścigu pojazdów solarnych weźmie udział również ekipa z Łodzi, zdobywca wicemistrzostwa Europy.
4: Trzeba za dnia oszczędzać energię, żeby mieć w nocy na czym jeździć.
5: Jakie macie konkretne cele?
6: Pierwszy cel, przejechać 24-godzinny wyścig. Interesuje nas tylko i wyłącznie podium.
1: Z załogą Łódź Solar Team rozmawiał Grzegorz Mnich.
7: SK Żary News.
0: Krystian Machalica. Plaga szopów praczy w Zielonej Górze. Wyglądają niewinnie, ale robią sporo szkód, przyznaje Jacek Banaszak z Polskiego Związku Łowieckiego.
8: Poniszczone jakieś elementy elewacji, poniszczone mienie. Tu jedna sztuka występująca to jest nadmierna.
0: A takie sytuacje warto zgłaszać do Urzędu Miasta. Dziś o 16 w Zielonogórskiej Filharmonii zajęcia muzyczne dla kobiet w ciąży i niemowlaków. Te pod nazwą muzyczne raczkowanie mają przyciągnąć do muzyki.
9: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor
10: w Radiu RTSK.
11: Dzień dobry, good morning, witamy, buongiorno, 2 minutki po godzinie 8, poniedziałek, 14 września.
12: Odbieramy od was oczywiście telefony i sprawdzamy, jakie niesamowite wyczyny osiągnęliście.
13: Eska, moim największym wyczynem jest to, że urodziłam 4 dzieci. Pozdrawiam.
12: Dziękuję bardzo w imieniu mojej przyszłej emerytury.
11: Tak, właśnie, dziękujemy. Czwórka dzieci, Kamcia?
12: Mhm.
11: To jest w ogóle jakiś kosmos, tak mi się wydaje.
12: No ale słuchaj, w sumie to tyle mamy. Ja dwójkę, ty dwójkę, to razem czwórka.
11: Proszę bardzo, i Damiano David w Radiu SK. Bądźcie z nami, za chwilę do was wracamy. I pięć słów, pięć słów czeka.

0: widzę, że u Jankiego weszła kolejna kawka, czyli jest już gotowy na 5 słów, 5 stów.
1: 5 słów, 5 stów.
0: No ale weź łyka.
2: To prawda.
0: No weź łyka, żeby...
2: Jeszcze jednego łyka nie mogę, już patrzeć, co się dzieje. Natalka z nami, dzień dobry, witamy.
3: Natalka, witam.
2: Była kawka, czy jeszcze nie było kawki dzisiaj u ciebie?
3: Jeszcze nie było kawki.
0: No spokojnie, Janki wypił za ciebie, za siebie i za całą twoją rodzinę.
2: To prawda.
3: O, super.
2: Kawa się leje, kasa się sypie, do wzięcia 5 stów oczywiście w akcji 5 słów, 5 stów.
0: Ale najpierw musisz wybrać jedną osobę, która według ciebie będzie myślała podobnie, a najlepiej tak samo jak ty.
2: Mieszkamy!
0: Czy to będzie Jank S, czy to będę ja?
3: Dokładnie, Kama.
2: Dobrze! Kamcia kocha tę akcję. Kamcia, nie denerwuj się, będzie dobrze, będzie 5 stów, zobaczysz.
0: Natalka, to powiedz mi, co ty lubisz na co dzień robić?
3: Co ja lubię? Myślę, że mam tak intensywny dzień, każdy dzień, że lubię odpoczywać.
0: To co robisz w pracy, że jest tak intensywnie?
3: Pracuję na wypożyczalni i dodatkowo jeszcze praca biurowa, dodatkowo wynajem, więc sprzątanie, pranie, pracowanie, no i mama dwójki chłopaków dorastających.
0: Rozumiem. Okay. Matka Polka z ADHD. Się. Wszystko się zgadza w takim razie. To, kochana,
2: w takim razie
0: faktycznie mamy tak samo. Dokładnie. To ja wychodzę i pamiętaj, kochanie, im prościej, tym lepiej.
2: Dobra, Kama wychodzi. Kama nie będzie słyszała za chwilę twoich skojarzeń, później te skojarzenia Kamy muszą się pokryć z twoimi. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej kasiory. No dobra, gotowa?
3: Tak jest.
2: To zaczynamy. Uwaga, pierwsze słowo i szybkie twoje skojarzenie. Makaron.
3: Spaghetti.
2: Bardzo ładnie. Kasztan.
3: Jesień.
2: Okej, okay. Jest dobrze, fajne, szybkie, ładne, przyjemne skojarzenie. Kolejne słowo, teraz trwają Mistrzostwa Europy. Siatkówka. Halo?
3: Wygrana,
2: słowo wygrana, zwycięstwo, dobrze. Szkoła, czwarte słowo. Szkoła.
3: Sprawdzian.
2: Szkoła, sprawdzian i po ostatnie, niestety zaczyna szaleć, grypa!
3: Katar.
2: Mamy to. Makaron, kasztan, siatkówka, szkoła, grypa, katar, sprawdzian, wygrana, jesień, spaghetti. Bardzo dobrze, życzymy smacznego. Dziękujemy tobie, słuchaj. Krótka przerwa teraz, krótka pauza. Dwa numery. Pojawi się Avicii, pojawi się Zalia. No i za chwilę wraca do studia Kama. Będziemy czekać na jej skojarzenie. Będziesz mogła troszkę podpowiedzieć. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej kasiory. Wszystko jasne?
1: Pięć stów.
2: Tak, to dobrze.

0: Zalia w Radiu SK 18 po 8. 5 słów, 5 stów. Dzisiaj o 5 stów walczy Natalia razem z naszą Kamcią. Natalka, jesteś?
1: Jestem.
0: No dobra, to szybciutko przypominamy. Makaron, z czym skojarzyłaś?
1: Spaghetti.
0: Kasztan.
1: Z jesienią.
0: Siatkówka.
1: Wygrana zwycięstwo.
0: Szkoła.
1: Sprawdzian.
0: I ostatnie słowo, grypa.
1: Katar.
0: Zapraszamy Kamę, Kama. Zapraszamy naszą Kamcię. Za chwilę Kama będzie kojarzyła do tych słów oczywiście, które przed chwilą przekazaliśmy. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej kasiory, dobra?
1: Super, tak.
0: Można podpowiadać, ale z głową, bez przesady, no. Trzeba mi się wersji.
2: Chociaż
0: tak
2: Kama jest tak dobra, że jej nie trzeba podpowiadać.
3: Dobra, dawajcie.
0: No dobra, to co, lecimy, Kamcia. Uwaga, uwaga.
4: Pierwsze słowo.
0: Makaron.
4: Makaron. Czy to będzie rodzaj klusek lub ewentualnie tak samo nazywa się danie?
0: Ha!
1: Tak.
4: Spaghetti.
0: Yeah!
4: Słuchajcie, to jest ulubione danie mojego dziecka.
2: Tak?
4: Tak, jak słyszę
1: makaron. Moich dzieci też.
4: No, jak słyszę makaron, to ja już wiem, że chodzi o spaghetti. Tak, no i tyle.
0: I bardzo dobrze, stówka jest wasza, super dziewczyny. Kolejne słowo, kasztan.
1: Super.
4: Kasztan. Czy to jest coś, co robimy z kasztanów?
1: Nie.
4: O, okej. A czy to jest w takim razie...
0: Kama patrzy na mnie. Kama, mnie to nie ma.
4: Tak, to prawda, ty nie podpowiadasz.
0: W radiu nie widać.
4: A Bogaj zawsze mówi na odwrót.
0: No właśnie.
4: Czy to jest ten taki egzamin, który piszą dzieciaki w maju?
1: Nie.
0: Dobra, to już koniec.
4: Jesień!
2: A to był szum morza?
1: Bardzo dobrze. To był halny.
0: Lecimy dalej. Kolejne dwie stówki już na koncie. Super. Siatkówka.
4: Ojej, siatkówka.
0: Mistrzostwa teraz trwają.
1: Zwycięstwo. Jest.
0: Dobrze.
4: Naprawdę?
0: Zaliczamy, nie mówiliśmy. Wygrana, zwycięstwo, zaliczamy. Tak. Nie, no wygrana, zwycięstwo to jest pochodne. Super. Jak najbardziej.
2: Ja po prostu lubię się czepiać.
0: Szkoła, czwarte słowo. Już 300 na waszym koncie, super.
4: No
0: szkoła?
4: Dobra, to mam dwa typy. I teraz pytanie, czy chodzi o to, co ma uczeń, czy chodzi o to, co musi robić rodzic?
2: Nie.
4: Ani to. O nie, dobra, to obstawiam.
0: Dawaj, Kamcia, będzie dobrze.
4: To obstawiam. Jest.
1: Masakra. Zestresowana jestem.
2: Ściągam panią. Miało być tak lub nie.
4: No to stawiam na sprawdzian.
0: Dobrze!
1: Yes!
4: Tak? No to się pytam, czy to co uczeń musi robić.
0: Czwarta stuwa i ostatnie słowo. Grypa.
4: Grypa kojarzy mi się z dwoma rzeczami. Jedna to jest wysoka temperatura, druga to jest katar, więc ewentualnie jeszcze zwolnienie.
0: Grypa. Dawaj, Kamcia.
2: Podkład się kończy dobrze.
4: Jajku, to zaciśnienie. Dobra, to zwolnienie.
0: Katar.
4: Ale
0: taki oto sposób zgarniacie 400.
4: Powinno być 450, bo powiedziałam temperatura, katar,
0: nie ma
4: zwolnienie.
0: 400 od Radia SK, 5 dych od Kamy. Mamy...
1: Jest.
0: Gratulacje, ale naprawdę. Super. Mamy rekord chyba. Nie, 400 już kiedyś
2: było.
0: Dobrze.
2: Ale liczyliśmy na 5.
0: Ale było blisko. Natalka, 400 od Radia SK, gratulacje.
4: Ale wiesz, co to znaczy? Że, kochanie, te 400 przeznaczasz na siebie.
1: Tylko i wyłącznie.

0: My też w Stanach mówimy cichosza, dlatego że Krzyżak zbliża się wielkimi krokami i będzie miał dla nas najnowsze newsy.
1: Rzeczywiście, wszystko się zgadza. Bądźcie blisko radia, bądźcie na bieżąco. Najlepiej z nami, z Radiem Męska. Za chwilę do was wracamy.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: SK. SK. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
2: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
1: Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Honda od dekad nie projektuje aut, projektuje precyzję. Silniki, które pracują jak japoński zegarek. Niezawodność, na której wzorują się inżynierowie na całym świecie. Jeśli pracujesz w zawodzie zaufania publicznego, jesteś lekarzem, nauczycielem, mundurowym, Honda GZ ma dla Ciebie dodatkowe 5% rabatu. I co ważne, ten rabat łączy się z innymi promocjami i wyprzedażą rocznika. Salon Honda GZ, Zielona Góra, ulica Batorego 69A. Japońska inżynieria w cenie, którą będziesz chciał się pochwalić.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: I po reklamie.
7: Dziś nie powinno być takich wielkich opadów, taka raczej jesienna mrzawka. Jutro trochę cieplej, dziś 19 stopni maksymalnie, a na ulicach żar, pojawia się coraz więcej samochodów. Budzimy się!
8: Jest 8.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Policjanci w Częstochowie zatrzymali Słowaka za usiłowanie zabójstwa na zlecenie na terenie Ukrainy. 56-latek był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna jest znany organom ścigania. 2 lata temu został zatrzymany za udział w gangu podrabiającym pieniądze. Ropa mocno drożeje na początku nowego tygodnia. Ceny wyraźnie przekraczają $100 za baryłkę. To na razie nie przekłada się na ceny paliw w Polsce. Tu stabilnie 95 kosztuje około 8 zł za litr diesel. Poniżej 9. Polskie piłkarki poznały rywalki, z którymi powalczą w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Zmierzą się z reprezentacją Kolumbii. Polki po 3 wygranych w grupie zajęły w niej 1. miejsce, Kolumbijki w swojej grupie były 3. O awans do ćwierćfinału biało-czerwone zawalczą w czwartek w Bielsku-Białej.
9: Janke, Kama i Wiktor.
10: W Radiu SK.
11: Hej, tu SK, poniedziałek, 14 września.
12: Mam wrażenie, że skoro Wiktor jest chory, to dla niego największym wyczynem będzie przejście oczywiście z sypialni do toalety, bo bidulka ma gorączkę.
11: Oj, no zależy, czy to grypa gorączka, grypa żołądkowa, bo wtedy jest problem rzeczywiście. No dobrze, dobrze. Jak z waszymi tutaj patentami, jak z waszymi występami? Pochwalcie się.
13: No dla mnie największy wyczyn to jest chyba rzucenie papierosów po 8 latach palenia. 2 lata już nie palę, także jestem z siebie bardzo dumny. Pozdrawiam.
12: Zazwyczaj śmieszkujemy ze wszystkich naszych słuchaczy, ale tym razem brawo!
11: Brawo!
14: Brawo!
11: Pochwalcie się, cały czas czekamy oczywiście na eskowym messengerze.

0: Śląska 106.6.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Dawid Kwiatkowski, jego można było zobaczyć i usłyszeć na SK Music Tour w Rawiczu. Przyciągnął naprawdę gigantyczne tłumy, nawet jeżeli był bez Margaret.
1: No dobrze, dobrze, dobrze. Słuchajcie, przenosimy się na chwilę do Szwecji. Do Szwecji gdzie?
2: Na lewo.
1: Do Szwecji zawsze na lewo.
3: I do góry chyba też.
0: No.
1: Do Szwecji na lewo, tak było.
0: Tak?
1: Tak, no dobra.
0: To dlatego ja się gubię.
1: Szwedzi do Szwecji na lewo, Szwedzi wybierają nowe władze, prawie 100 Polaków jest na listach, niesamowite.
0: A naprawdę?
1: Obywatele Szwecji wybiorą wkrótce swoich przedstawicieli do parlamentu, rad regionów i gmin, a na listach znalazło się naprawdę prawie 100 Polaków. Pięknie,
0: więc
1: niesamowite.
0: Tak.
1: No.
0: Jak wygrają, to niech najpierw powiedzą, jak to było z tym potopem, a po drugie, jak wygrają, to niech powołają komisję śledczą, by sprawdzić, czy klopsiki w sklepach meblowych są robione z klientów, którzy nie znaleźli wyjścia.
1: Masz kogo?
4: Co bolało?
5: Jak patrzyłaś, co z Polską czyniły najazdy Kozaków, Szwedów i Tatarów? Bo mnie bardzo.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Taco. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
7: I po reklamie.

0: Brawo dla pani Krysi, naszej polskiej Krysi, 84 lata, która zdobyła 28 szczytów i w weekend jeszcze wlazła dziewczyna po 6 godzinach na rysy. Brawo, brawo, brawo!
1: Ale nie dość, że weszła, to jeszcze zeszła i to wszystko o własnych siłach. Naprawdę wielkie gratulacje. Na nas zrobiło to wielkie wrażenie, bo szczerze mówiąc, ja chyba najwyższy szczyt, jaki zdobyłam, to...
0: Nie mów!
1: 10 piętro u moich rodziców w bloku, no.
0: To dobrze, chwalcie się swoimi wyczynami. Czekamy na eskowym messengerze.
2: Hej, tu Gosia. Moim największym wyczynem 21 lat temu był przyjazd do Holandii za miłością mojego życia. Nadal tu mieszkam, nadal go kocham ponad życie. W zeszłym tygodniu obchodziliśmy 16. rocznicę ślubu.
0: Wow.
2: No i to był chyba mój największy wyczyn jak do tej pory. Dzięki, pozdrawiam.
1: Hej. A wiesz, jak nazywa się 16. rocznica ślubu w Holandii?
0: Tulipan?
1: Trawiasta.

0: już tylko 4,5 minuty do godziny 9. Słuchajcie, no my przetrwaliśmy naszą pracę dzisiaj w poniedziałek, więc wy też przetrwacie.
1: Będzie pięknie, jest wspaniale. Trzymajcie kciuki. Trzymamy kciuki oczywiście za wasz poniedziałek, za cały tydzień. Będzie wspaniale. My wracamy jutro o godzinie 6.
0: Co więcej, jest szansa, że będzie jutro Wiktor.
1: O kurde, serio?
0: No.
1: Wiktor, słuchajcie, jeszcze kaszle, ale mówi, że tak kończy kaszleć i wpadnie do nas. No zobaczymy.
0: Ale
1: zobaczymy,
0: po podaniu czopków będzie lepiej. Jankes! Kama! I Wiktor!

0: Ale doustnie?
1: Tak.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kaz Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: I po reklamie.

0: Dzisiaj słońca to my nie uraczymy, w każdym razie no będzie za chmurami schowane. Jutro wyjdzie trochę szerzej, dziś 19 stopni maksymalnie i takie krótkotrwałe opady będą nam towarzyszyć przez cały dzień.
1: Wybiła 9, czas na SK News. Jakub Krzyżak, to nie są ćwiczenia. Mówimy o bardzo poważnej eskalacji ze strony Rosji, przyznaje wiceszef MON. Cezary Tomczyk ujawnił w TVN24, że ostatni raport CIA to element tych ostrzeżeń. Rosja lub osoby związane z Federacją Rosyjską mogą planować kolejne zamachy w Polsce i Europie Zachodniej. Wczoraj Rosja uderzyła w stację benzynową i pociąg pasażerski Kijów-Warszawa tuż przy granicy polsko-ukraińskiej.
2: To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie.
1: Mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski w Kijowie na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji. Utrudnienia na trasie S7 w miejscowości Maciejówka koło Grójca w kierunku Radomia. Doszło tam do wypadku ciężarówki. Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca pojazdu wjechał w bariery energochłonne, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
3: Kierujący trafił do szpitala. Utrudnienia na trasie w kierunku Radomia potrwają jeszcze jakiś czas, zwłaszcza w czasie, kiedy będzie ten pojazd wyciągany z rowu.
1: Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Wracamy do Małopolska Tour, czyli święta rowerzystów w Nowym Targu. Wczoraj na trasę ruszyły całe rodziny. Najdłuższy dystans miał ponad 40 kilometrów.
4: Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
5: Okay? Najważniejsze, kask i samopoczucie dobre.
6: 3, 2, 1, start!
1: W wydarzeniu wzięło udział ponad 1300 osób.
7: SK Żary News.
0: Krystian Machalica. Bachus oddał klucze do miasta, winobranie w Zielonej Górze zakończone, więc pytamy, jak było.
8: Nie różniło się dla nas, że tak powiem, pewnie programem, natomiast oczywiście artyści byli inni.
9: Były inne karuzele niż w ostatnich latach. Dużo ludzi. Wydaje mi się, że było fajnie.
0: Kończy się druga tura rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dziś ostatni dzień, kiedy można składać dokumenty.
10: Lepiej to już było, ale dobrze też będzie. 2 minuty po godzinie 9:00, to jest poniedziałek, może nie jest to nasz ulubiony dzień tygodnia, ale perspektywa weekendu trochę to zmienia. To nic, że on będzie dopiero za kilka dni. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, Shawn Mendes już teraz w Radiu SK.

0: 17 minut po 9. Sean Paul, Give It To Me w Radiu SK. Wiem, że jest poniedziałek, wiem, że łatwo to już było, to teraz czas na coś przyjemnego. 30 sekund tylko dobrych informacji. Polki i ich psy wracają z medalami. Zawodniczki Dog Frisbee, które są mistrzyniami Polski z tegorocznych Mistrzostw Europy, przywiozły także brązowy medal. 22-latka stworzyła robotyczne dłonie, które tłumaczą umowę nauczyciela na język migowy. To w Kenii. Robotyczna dłoń słucha nauczyciela, no i potem pokazuje uczniom odpowiednie znaki. Ma 99 lat i przeszedł cały szlak Apalachów. Dokonał tego Dale Graybird Sanders ze Stanów i został najstarszą osobą, która ukończyła ten szlak. Zajęło mu to 359 dni. To jest taka podpowiedź. Jeżeli wam się dzisiaj nie chce, no to chyba po tym, co usłyszeliście, nie mamy już wyjścia.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
5: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
4: Vito. Twój dom. Twój styl.
5: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
4: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
5: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Wujku, widziałam zebrę!
8: No to chyba normalne na drodze.
7: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
8: Co to za zoo?
7: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
8: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
7: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
8: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
9: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Kia GZ Zielona Góra. Ulica Batorego 69A.
10: Kia. Movement that inspires.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Bardzo dobry numer wydała. Miley Cyrus, Persuades w Radiu SK, 23 minuty do 10. Jeżeli dzisiaj się nie wyspaliście, to nie dlatego, że budzik zadzwonił za wcześnie, tylko dlatego, że łóżko macie źle ustawione. Nie ja tak mówię, tylko internet. I teraz moim zdaniem po tym, co przeczytałam, nie do końca są tutaj dobre rozwiązania, bo tak, łóżko przy kaloryferze odpada. Najczęstszy błąd dlatego, że zbyt wysoka temperatura nie sprzyja jakości snu, no a jednak w Polsce kaloryfer działa dosyć często. Pod oknem też wydaje się ciekawym rozwiązaniem, no, ale może powodować to, że będzie chłodno. Plus pod oknem najczęściej oznacza jednak pod kaloryferem. Najgłośniejszy punkt mieszkania to też nie jest miejsce na łóżko. Jeżeli łóżko z jednej strony stoi przesunięte do ściany i dwie osoby nie mają dostępu z dwóch stron, to też nie jest dobre rozwiązanie. Jeżeli stoi obok zimnej ściany, to też nie jest dobre rozwiązanie. Nie wiem, trzeba byłoby mieć chyba jakąś ogromną willę z basenem i postawić łóżko na środku największego pokoju i wtedy prawdopodobnie eksperci byliby zadowoleni. Nasze konto w banku mniej. Sanach już za chwilę w SC.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: I po reklamie.

podpowiadam hit internet Deli Supreme, MJ Deli w Radio SK 5 minut do godziny 10. Dzień walki z wypaleniem zawodowym jest dziś w kalendarzu, 14 września co roku, ale w tym roku wypada akurat w poniedziałek. Przypadek? Nie sądzę. Gdybym miała coś radzić wszystkim szefom tego świata a propos walki z wypaleniem zawodowym, to poradziłabym: przedłużcie nam w związku z tym świętem dziś weekend o jeden dzień i zobaczycie, z jakim jutro uśmiechem wrócimy do pracy. Nie wiem, czy to się sprawdzi, ale zaryzykować chyba warto. Po 10 w Radiu SK kolejne hity, a także kilka słów o nowym urlopie być może dla wszystkich Polek. Yeah.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: I po reklamie.
11: To będzie mrzawkowy dzień w Żarach, jeśli można powiedzieć tak w języku polskim, jeśli nie można, i tak to powiedziałem. Ale jutro będzie nieco bardziej słonecznie i takie słowo istnieje. Jutro 24 stopnie, dziś maksymalnie 19.
12: Punktualnie 10:00, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma wybrać, kto zastąpi aresztowanego Radosława Piesiewicza. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 13:00 w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że obowiązki prezesa do końca kadencji przejmie jeden z 8 wiceprezesów. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
13: Wybrany wiceprezes ma pokierować komitetem do kwietnia przyszłego roku, kiedy odbędą się wybory. Zarząd ma też rozmawiać o finansach PKOL i przeprowadzeniu audytu.
14: Na dziś taka jest rekomendacja prezydium, więc na pewno będzie to głównym punktem posiedzenia poniedziałkowego zarządu.
13: Wyjaśnia Katarzyna Kochania-Groman z PKOL-u. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto.
12: Wybuch był tak silny, że szyby w placówce po naszej stronie zadrżały, relacjonują strażnicy graniczni, którzy pełnili służbę w czasie niedzielnych rosyjskich ataków. Funkcjonariusze zgłosili premierowi pilną potrzebę dodatkowych zabezpieczeń na granicy.
15: Czy byłaby taka możliwość od wojska szybkiego implementowania tak zwanych hasko-bastionów? To są takie wielkie ala schrony wypełniane piaskiem.
12: Na ten moment po ogłoszeniu alarmu funkcjonariusz musi udać się do miejsca schronienia poza linią granicy. Zakopianka znów przejezdna, zakończyły się utrudnienia w Jaworniku. Jak wiecie ze Ski, rano samochód wypadł tam z drogi. Ranne zostały 3 osoby, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
16: Jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Pozostałe 3 osoby nie wymagały hospitalizacji.
12: Służby badają teraz przyczynę zdarzenia.
17: SK Żary News.
11: Krystian Machalica. Piłkarze Lechii Zielona Góra pokonali na wyjeździe Resowie Rzeszów 1-0. To w ramach 8 kolejki drugiej ligi. Gola na wagę 3 punktów zdobył dla zielonogórzan Igor Kurowski. Mamy też koszykarzy ze Stalu, którzy przegrali z Kingiem Szczecin 92-101. To w ramach memoriału Romana Wysockiego właśnie w Szczecinie. A sezon w Orlen Basket Lidze, na który wszyscy czekamy, ruszy na początku października.
18: Kawa jakaś? No to jest jakaś dobra opcja, uważam, na 2 minuty po godzinie 10:00. Niby dopiero, być może dla niektórych początek pracy, ale energii trzeba mieć dużo. Dawid Podsiadło na Błysk w Radiu SK. Będzie też jedna z naszych nowości. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Może więcej urlopu będziemy miały, drogie panie. 18 minut po 10:00, Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK. Co prawda na razie to jest tylko sondaż przeprowadzony, ale być może wzbudzi temat do dalszej dyskusji. Mowa o urlopie menstruacyjnym. Przeprowadzono badania w Polsce na ten temat. 84% Polek opowiedziały się za wprowadzeniem właśnie takiego urlopu, który miałby wynosić, to tak powiedzmy, jeden dzień w miesiącu na ten najtrudniejszy czas, kiedy po prostu zwyczajnie menstruacja przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Nie wiadomo, czy to w ogóle jakkolwiek zostanie zauważone przez ustawodawców, natomiast myślę sobie, że już słyszę panów, którzy mówią, ale jak to niesprawiedliwe. Drodzy panowie, myślę, że nie tylko ja, ale dużo kobiet by się z wami chętnie zamieniło i po prostu oddało tych kilka dni w miesiącu, tak żebyście też sobie mogli brać taki urlop. Tylko że widziałam ostatnio takie testy na panach, gdzie im symulator bólu właśnie okresowego podczepiono do ciała i no niełatwo było, niełatwo.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
5: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
4: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
5: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
4: Nie bujasz?
5: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
6: Hyundai Zielona Góra. Ulica Sulechowska 26A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Chip SC.
1: I z okazji poniedziałku też mamy dla Was kolejny hit. What if, czyli co jeśli? To jest pytanie, które zadaje sobie każdy z nas przynajmniej raz na jakiś czas, nie znając do końca odpowiedzi, bo nie każdy odważy się zrobić coś poza zadaniem pytania, ale Neptunika, bo o nim mowa, właśnie chyba to zrobił i wydał swój kolejny kawałek. To jest niemiecki DJ i producent, który pochodzi z Hamburga, ale jego kawałki już wyszły poza granice tego kraju i tego miasta. Neptunika, What if, już teraz w Radiu Łaska. We'll be right back.

0: Former Young, Jay-Z, Mr. Hudson w Radiu SK, Kungs, Galaxy. Zagram wam za chwilę 20 minut do 11. I co potem? Plany na ten poniedziałek, żeby był to najprzyjemniejszy poniedziałek na świecie. Przyjmuję teraz wszystkie głosówkami na deskowym Messengerze. Jeżeli takie macie, to się podzielcie, chętnie skorzystamy. Bo czasami jednak brak planu to jest najlepszy plan. Czyli na przykład powrót do domu i kanapa, koc i herbata. Nie żebym namychyła, pokazuję tylko możliwości. Jeżeli wy macie coś innego na myśli, to głosówki na deskowym Messenger Radia SK tam czekam.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina. Marian?
3: Ty, Nosel,
4: a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Leap Motor świętuje rekordowe wyniki sprzedaży i przyspiesza z nowymi elektrycznymi modelami. Poznaj B05, sportowego hatchbacka segmentu C, który łączy dynamiczny charakter z nowoczesną technologią. Odkryj także model B03X, kompaktowy elektryczny crossover stworzony do miejskich wyzwań. Zobacz je na żywo już dziś. Leap Motor. Inteligentne technologie w zasięgu ręki. Zapraszamy do salonu Leap Motor GZ, Zielona Góra, Batorego 69A i na gz.pl.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: Mama! Cześć, kochanie.
9: Co chcecie na obiad?
10: Cebulę z pire!
11: Pierogi z serem!
12: Makaron carbonara!
13: Fasolka po brytońsku.
9: Kochani, to nie jest restauracja.
13: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
9: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
7: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

Shop Low, Talking Bogging, Bad G. No, właśnie na antenie Radio SK 5 minut do 11. O Jezu, poniedziałek nie jest łaskawy w ogóle. Nie wiem, czy dla was też, ale jeżeli nie jest, to nagrajcie głosówkę na SK Messenger. Może razem coś z tym zrobimy. Jak jest, to też nagrajcie, będziemy się po prostu mniej lubić. Po 11 kolejne hity.

0: so don't call me up.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Jejku, widziałem zebrę.
1: To chyba normalny na drodze.
0: Nie na drodze, w zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię.
1: Co to za zoo?
0: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
1: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
0: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
2: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
3: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
8: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: I po reklamie.
16: Dziś maksymalnie 19 stopni i taka mrzawka. Dosyć chłodno, jutro ciepło, 24 nawet, ale później wrócimy do temperatur koło 20. To może być taki deszczowy i mało słoneczny tydzień.
17: Jest 11, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Policja poszukuje kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek w miejscowości Kury, niedaleko Wołomina pod Warszawą. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj późnym wieczorem.
18: Kierujący pojazdem marki Toyota na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w ogrodzenie. Na miejscu zginęła pasażerka pojazdu.
17: Mówi nam Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Analitycy ostrzegają, że na stacjach będzie jeszcze drożej. W przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć do 8,95. Drożeje też benzyna. W przyszłym tygodniu ceny powinny się jednak ustabilizować. Więcej Mateusz Gołębiewski.
19: Za tym, co widać na pylonach, takich jak ten na Ostrobramskiej, na który obecnie patrzę, stoją przede wszystkim rosnące ceny ropy. Baryłka Brent na giełdzie podrożała w ciągu tygodnia o ponad $10. Szczególnie trudna jest sytuacja na rynku diesla. Dostawy z Bliskiego Wschodu są utrudnione, a Rosja do końca września utrzymuje zakaz jego eksportu. I tu sprawa jest jasna. Im mniej ropy dociera na stary kontynent, tym paliwo będzie droższe.
17: Orlen w komunikacie zapewnia, że mimo trudnej sytuacji na świecie dostawy paliw są niezagrożone. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. Najczęstsze objawy to coraz większe zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne, mówi psychoterapeutka Anna Małaśnicka.
9: Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
17: Do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą.
15: SK Żary na czasie.
16: Dziś w zielonogórskim CRS-ie o godzinie 20:00 Rafał Pacześ i Łukasz Lotek-Lotkowski zaprezentują zupełnie nowe premierowe programy specjalnie napisane na trasę Pacześ i Lotek Tour. Każdy z nich minimum 45 minut świeżego materiału, zero powtórek, maksimum ognia. Tak prezentują w informatorze. A jutro w Auli UZ-u o godzinie 18:00 wystąpi inny komik Maciej Brudzewski w programie Podaj Dalej.
2: 2 minuty po godzinie 11:00. Justin Bieber. Może ktoś właśnie marzył o tym, żeby go usłyszeć, to takie marzenia już teraz spełnia. Margaret też będzie, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: prima balerina, Madonna. Madonna Margaret w Radiu SK. Może będzie naszą polską Madonną za jakiś czas. Jak wam mija poniedziałek i co jest z nim nie tak? Bo najwyraźniej wszystko jest nie tak. Gabrysia, już teraz.
1: Poniedziałek jest średnio dla mnie łaskawy. W nocy wróciłam ze słonecznej Hiszpanii, w której było 32 stopnie, a tutaj 18.
0: Zderzenie z rzeczywistością. To się właśnie tak nazywa. I witamy w Polsce. Jesień dopiero się zaczyna.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze? Gdzie pójdziemy na kolację?
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
7: Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Zielona Góra, ulica Batorego 118A i na www.gazette.pl.
10: I po reklamie.
11: SK

0: miejsca, w których ta piosenka leci zdecydowanie częściej niż w Radiu SK. Donna Omar, Lukenzo, Danza Kuduro w Radiu SK, 22 minuty do 12. O Mikołaju myślę, który nagrał głosówkę na SK-owy Messenger.
1: Ja mam tak samo jak koleżanka, ciężki poniedziałek, wróciłem z Turcji, tak samo zderzenie z rzeczywistością.
0: Normalnie to bym może powiedziała, oj, ale jesteście biedni, byliście na wakacjach, teraz trzeba wrócić do pracy, ale powiem to, co większość Polaków teraz pomyślała. Nawet nam was nie żal.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
17: I po reklamie.
18: SK.

0: przyjemnie się to kończy. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu SK tuż przed godziną 12. 12 oznacza prawie koniec pracy, choć wiem, że to ostatnie godziny będą wam się dłużyły.
1: Ostatnie, tam niektórzy jeszcze do 17, ja to mówię o ostatnich godzinach.
0: Rafał Adamczak zostaje z wami, gra najlepsze hity na czasie Wesce.
2: SK.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
3: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach

0: ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów, stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
1: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9:17, sobota, 8:16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
4: I po reklamie. Dosyć spokojnie na ulicach Żar, choć dziś taka pogoda, że wycieraczki na szybach muszą pracować co jakiś czas. A to powoduje, że musimy być bardzo ostrożni na drogach. Póki co bezpiecznie, ale sporo samochodów.
5: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Rosjanie mogli celować w pociąg przewożący zachodnich dyplomatów. Nie wyklucza szef polskiego MSZ Radosław Sikorski powiedział w BBC, że nie znamy intencji Rosji, ale jest ona zdolna do przeprowadzenia takiego ataku. Wczorajsze uderzenie uszkodziło lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa.
6: Rosja chce pokazać, uderzamy w kolej, bo nie będzie dalszych transportów militarnych dla Ukrainy, dalszego uzbrojenia.
5: Mówi dr Aleksander Olech z portalu Defense24. Do ataku doszło w Jagodzinie, niedaleko granicy z Polską. Zatrzymano pociągi i utrudnienia dla pasażerów na trasie kolejowej między Nowym Sączem a Tarnowem. To po śmiertelnym potrąceniu mężczyzny na torach w Kamionce Wielkiej.
7: Ruch pociągów w kierunku Tarnowa został wstrzymany. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
5: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Zmowa na rynku pracy i ogromna kara dla Biedronki. Ponad 500 000 000 zł ma zapłacić właściciel stacji sieci sklepów i współpracujące z nim firmy transportowe. Według UOKiK-u przewoźnicy ustalili, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Geronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie.
8: W efekcie tysiącom kierowców przez lata ograniczono swobodę zmiany pracodawcy.
5: Tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chrustny. 570 milionów złotych kar mają zapłacić sieć Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych.
9: SK Żary na czasie.
4: W Zielonej Górze kilka okazji do śmiechu będzie, m.in. dziś stand-up Paczesia i Lotka. Pacześ i Lotek, który w Zielonej Górze o 20. Jacek Stramik będzie w zielonogórskim lokalu Café Noir 17 września. Kuba W 23 września również ze swoim programem. A jeśli ktoś chce posłuchać muzyki, i to tej dobrej, najlepszej polskiej, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów 26 września w auli UZ-u wystąpi. Wybrzmią m.in. największe przeboje Budki Suflera.
10: Już poniedziałkowe popołudnie, czyli jakbyśmy na sprawę nie patrzyli, idzie lepsze, no bo fajrant niedługo, jeszcze tylko trochę wytrzymamy i będzie dobrze. Ale teraz też będzie dobrze i zrobimy to za pomocą hitów na czasie. Balsa Magnetic, Rafał Adamczak, witajcie.

0: A tam takie przeszukiwanie przez policemana. Najważniejsze jest to, co wy przeszukaliście w weekend, bo wiadomo, że weekend to czas porządku, więc na pewno ktoś sprzątał garaż, ktoś piwnicę, ktoś zajrzał do szafy. No i być może coś w ramach tych przeszukań porządków wykopaliście dawno niewidzianego, dawno nienoszonego, dawno nieużywanego i zrobiliście takie o. I za tym o krył się albo wielki sentyment do jakiejś rzeczy, albo zaskoczenie, że w ogóle kiedyś coś takiego mieliście, albo że to się w końcu znalazło i wam się teraz przyda. Jeżeli chcecie się takim znaleziskiem pochwalić, to ja zapraszam z głosówkami na Messengerze Eskowym, ewentualnie SMS-ami pod 664-402-302. Ja znalazłem koszulę. Ja wiem, jak to brzmi, ale uwaga, jest pomarańczowa, sygnowana logo Formuły 1 z roku 2005. Może nie powinienem tego mówić, ale zrobiłem takie o! Koszula została. Dobra, słuchajcie, to teraz czekam na wasze znaleziska, dajcie znać, a na pewno jakieś prezenty też znajdę w naszej jaskowej szafie i wam podaruję. A teraz znalazłem kolejne hity na czasie, które na pewno wam się spodobają. Będzie Lizot i Bonnie M, a teraz Temper City, Self-Aware i już za chwilę w Radio SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24,35.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
10: O.
9: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: Tym dzwonkiem teraz drętnął też Mata, czyli Mata, R&B, Ring My Bell w remixie od Maty właśnie. 23 minuty będzie godzina 13, to jest Tesca u nas, hity na czasie dla Samaneskiej na Babyset. Jeżeli chodzi o to, co być może znaleźliście w garażu, w szafie, w piwnicy w czasie weekendowych porządków i zrobiliście wielkie o, to się okazuje, że nie tylko garaż, piwnica i szafa to są miejsca, gdzie można było robić porządki i niekoniecznie wielkie o, wielkie wasze odkrycie było z tym związane. Napisała Monika, wczoraj o 20 znalazłam niezrobione zadanie domowe mojej pierwszoklasistki, no i było wielkie o. I tu są pozdrowienia dla Melusi, wychowawczyni z SP5 w Lubinie. No i pozdrowienia przesyłamy. Słuchajcie, idąc tym tropem i żeby nie było takich zaskoczeń niedługo, bo dopiero się zacznie, jak będą kasztany, jak będą prawdziwe żółte jesienne liście i różne takie. Słuchajcie, jak teraz wychodzimy do lasu na spacer, ewentualnie idziemy na grzyby, a się uda znaleźć coś wcześniej, jakieś, wiecie, dary przyrody. Może weźmy to do domu na tak zwaną czarną godzinę wcześniej, że jak się dziecku przypomni o 23, że trzeba było liście albo cokolwiek innego z lasu, to my już to będziemy mieć!
1: Reklama. Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
5: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
6: Wujku, widziałam zebrę!
7: No to chyba normalne na drodze.
6: Nie na drodze, w ZOO, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
7: Co to za ZOO?
6: ZOO Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
7: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
6: Tuż przy granicy. A czynne jeszcze stały rok od godziny 9:00.
8: ZOO w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24,30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Esko.

To jest Sliwka i Poza Tobą nic w Radiu SK. Takie hity na czasie dla Was mamy, taką nowość i to jest zapowiedź albumu Sliwki, na który bardzo czekamy. Słuchajcie, taki pomysł się u nas zrodził, żebyśmy sobie tutaj w Radiu akwarium zrobili. To jeszcze nigdy nie było akwarium. To nikt nigdy nie miał akwarium i żadnych rybek. I teraz tak minimy, jak do tego podejść organizacyjnie. I to będzie taki nasz pierwszy raz, jeżeli Wy też chcecie coś zrobić po raz pierwszy. Na przykład może też założyć sobie akwarium. No, Sońta i Korościel mogą w tej sprawie pomóc. Mają warunki sprzyjające, czyli kasy na ten Wasz pierwszy raz, no bo bez kasy wiadomo. Ani rusz. Wszystko opisujecie na SK.pl albo w naszej eskowej apce. Wysyłacie i cyk! Trzymacie kciuki. Może się uda. A Sońta i Korościel każdego dnia u nas od godziny 15, w piątki nawet od 14. Dzisiaj uwaga, z małym twistem i małą niespodzianką.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Maszkar On. 8

0: 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: I po reklamie. Dzisiaj 18-19 stopni, ale jutro temperatura wzrośnie do plus 24. Zimno cały czas w nocy, tylko 8-9 stopni. Teraz duży ruch na przykład na Tunelowej oraz na ulicy Wrocławskiej.
5: Agata Chruściak, zapraszam. A na początek informacja sprzed chwili. W rejonie plaży koło Jarosławca wydobyto z Bałtyku drona. Wstępnie ustalono, że to rosyjski bezzałogowiec, podał szef MON-u. Na miejscu pracują służby. Radosław Piesiewicz zostaje w areszcie. W tym samym czasie zarząd PKOL zdecyduje, co dalej ze stanowiskiem prezesa. Sąd okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia obrony i utrzymał wcześniejszą decyzję o aresztowaniu Piesiewicza. A właśnie w tym momencie powinno rozpoczynać się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które zdecyduje o tym, kto pokieruje komitetem. Przed siedzibą PKOL-u jest reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Prezydium PKOL zarekomendowało w zeszłym tygodniu, by obowiązki Radosława Piesiewicza przejął do końca kadencji, czyli do kwietnia, jeden z 8 wiceprezesów. Jak powiedział dzisiaj dziennikarzom wiceprezes PKOL Andrzej Supron, na liście jest już tylko 6 potencjalnych nazwisk, bo ani on, ani wiceprezes Nowicki nie zamierzają zgłaszać swoich kandydatur.
7: Ja już powiedziałem wyraźnie, że ja takiej kandydatury nie zgłoszę. Pan Mieczysław Nowicki powiedział również, że swoją funkcję spełnił.
6: Także odwołania Radosława Piesiewicza raczej nie będzie. Obecnie obowiązki prezesa pełni dotychczasowy wiceszef komitetu Mieczysław Nowicki.
5: Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Kilkudziesięciu strażaków w akcji i słup dymu nad Białymstokiem, pożar w dużej jednostce wojskowej przy Kawaleryjskiej na obrzeżach miasta. Zapalił się dach jednego z budynków, a armia na razie nie podaje szczegółów.
8: SK Żary News.
4: Maciej Juszczak. Bachus oddał klucze do bramy miasta. Winobranie się skończyło, a jego kluczowym elementem był barwny korowód.
9: A bardzo się podoba.
10: Umalowane osoby przede wszystkim, udekorowane wianki.
11: Jest super, dużo ludzi, pogoda fajna.
12: Zaczęło się bardzo pięknie, z wielkim entuzjazmem zaśpiewała grupa.
4: Na miejscu była Ola Kanoniak. Tłoczenie winogron, gry terenowe czy korowód z bachusem. W najbliższą sobotę winobranie w Zaborze.
13: I już dwie minuty po godzinie 13. Łatwo ganki Michael. Tak rozpoczniemy, z nimi rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie. Później Robin Schulz i James Blunt. Okej, będzie też Oscar Sims bez końca. Oby to bez końca nie odnosiło się do naszej pracy i tego, co nam szef na dzisiaj zlecił, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jak się leci gdzieś w trasie taką ekspresówką albo autostradą, to dobrze sobie taki numer zrobić odpowiednio głośno. To Biro Mio, Fly High w Radiu SK. To są hity na czasie. 16 minut po godzinie pierwszej. Zaraz będzie Zalia, tylko kochaj mnie. Potem Kygo z Khalidem i Griffinem i Save My Love. Słuchajcie, odnośnie tych znalezisk, na które wpadamy w szafach, piwnicach czy garażach w czasie mniejszych bądź większych porządków, no to jest jedno, że czasami rzeczywiście coś tam przez przypadek zostanie zapomniane, gdzieś nam tam spadnie, gdzieś się wsunie, potem rzeczywiście na to trafiamy. No i wielkie o, wielkie zdziwienie, ale czasami jest tak, że z lenistwa, prawda, kiedy na przykład siedzimy przed telewizorem na swojej ukochanej kanapie i też przy okazji produkujemy śmieci, nie chce nam się z tym papierkiem albo czymś tam gdzieś wyjść, prawda? I go tak gdzieś w jedyne sobie słuszne miejsce i znane nam... Tam chowamy tak, żeby nikt nie widział, prawda? I potem o tym zapominamy i nam się na tym miejscu robi taka niezła kapsuła czasu. Pamiętajcie, ktoś to kiedyś na pewno znajdzie i też może zrobić wielkie o i być zszokowanym. Podobnie było w czasie remontu w pałacu Buckingham. Tam robotnicy, którzy prowadzą pracę, trafili na przykład na bilet na partię Vista. To taka popularna kiedyś gra, to bilet z 49 roku, ale trafili też na kupony pewnej loterii oraz but. Ja nie wiem, po co ktoś chował gdzieś tam but i o nim zapomniał, chyba że to absolutnie świadoma i specjalnie taka przygotowana kapsuła czasu, to coś innego. Ale jak dzisiaj wieczorem po robocie w poniedziałek zasiądziecie przed telewizorem, pamiętajcie, jak już coś tam się zdarzy mieć pod ręką, jakiś śmieć czy skórkę od banana, no to raczej jednak byłbym za opcją do kosza. Zdecydowanie do kosza.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę. Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: 8200, 8600.
5: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
6: Potrzebujemy towaru
7: i pieniędzy.
5: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15:55, a o 16:55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
12: Honda od dekad nie projektuje aut, projektuje precyzję. Silniki, które pracują jak japoński zegarek. Niezawodność, na której wzorują się inżynierowie na całym świecie. Jeśli pracujesz w zawodzie zaufania publicznego, jesteś lekarzem, nauczycielem, mundurowym, Honda GZ ma dla ciebie dodatkowe 5% rabatu. I co ważne, ten rabat łączy się z innymi promocjami i wyprzedażą rocznika. Salon Honda GZ, Zielona Góra, ulica Batorego 69A. Japońska inżynieria w cenie, którą będziesz chciał się pochwalić.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
14: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
15: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
14: I w ekstra cenie, to rozumiem.
15: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
16: Regulamin na circlek.pl.
17: I po reklamie.
18: Esko.

0: Radio Wioska, hity na czasie Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. 22 minuty, będzie godzina 14. Słuchajcie, Australia, tamto charakterni politycy są. Teraz idą po raz kolejny na wojnę z gigantami, szczególnie jeżeli chodzi o social media. To jest w ogóle pierwszy kraj, który podjął odpowiednie regulacje, że osoby poniżej 16 roku życia nie mogą zakładać kont w serwisach społecznościowych. Inne kraje aż na taką dolną granicę wieku się nie zdecydowały, ale uwaga, teraz australijscy politycy idą o krok dalej. I co tam będzie możliwe? Co chcą zrobić? Otóż wyobraźcie sobie, że otwieracie taką aplikację, wasze ulubione media społecznościowe, i zamiast niekończącego się strumienia jakichś rolek, filmików, postów i kont wybranych przez algorytm, widzicie przede wszystkim i jedynie treści ludzi i twórców, których sami postanowiliście obserwować. I właśnie Australia chce, żeby to użytkownik miał prawo wyboru, czy chce widzieć to, co podrzuca algorytm, czy chce widzieć to, na co się świadomie sam zdecydował. No algorytm w takim wypadku nie jest niczym złym, bo dzięki niemu możemy odkrywać nowe treści, nowych twórców, nową muzykę na przykład, ale chyba czasami mamy już przesyt tego, co nam te algorytmy podrzucają i decyzji, jakie za nas podejmują. Ja bym tutaj innym politykom też sugerował z tego pomysłu zrobić kopiuj i wklej.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
6: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
5: Vito. Twój dom. Twój styl.
6: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
5: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
6: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.

5,5 minuty, będzie godzina 14, to jest SK Hit na czasie. Temper City, Reverse Psychology już za nami. Nowość na naszej playliście. Słuchajcie, dzisiaj 14 września mamy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. No tak się nieszczęśliwie nam ten dzień zbiegł z tym, że to poniedziałek, a w poniedziałki z zasady jesteśmy wypaleni już na starcie po weekendzie. Już od samego rana nam się nie chce, jakoś tak powoli się wdrażamy, ale podchodząc do tematu całkowicie serio, bo sprawa jest poważna, to bardzo proszę poczynić autoobserwację, jeżeli praca powoduje, że nagle spada jakość tej pracy, że na przykład macie zaburzenia nastroju, że też duże dolegliwości, na przykład, nie wiem, no was gdzieś tam łupie w kręgosłupie albo migreny częste, albo w ogóle postrzegacie ją jako zagrożenie dla siebie, to może warto wybrać się po jakąś pomoc albo spróbować coś zmienić. No wiadomo, to się łatwo mówi, ale jak coś się zacznie robić, to może to wszystko gdzieś tam ku lepszemu, ale faktycznie z drugiej strony podchodzą do tematu z przymrużeniem oka, no w tym roku nam się lepiej, w cudzysłowie, zdarzyć się mogło. Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym, poniedziałek, tak? I to ma zadziałać, tak?

0: Reclama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie

0: 30 lat.
1: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Wujku, widziałem zebrę!
4: To chyba normalny na drodze.
3: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię.
4: Co to za zoo?
3: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
4: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
3: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
5: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5

0: Ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
3: Coraz cieplej, dzisiaj 19, jutro do 24 stopni, w środę deszczowo i do plus 21, tak wyglądają najbliższe godziny. Teraz nieco więcej samochodów na przykład na Czerwonego Krzyża.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
4: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Rosyjski dron na plaży, a na miejscu żandarmeria, policja i saperzy. Służby w akcji w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wojsko wydobyło z Bałtyku bezzałogowca. Prawdopodobnie to rosyjski dron Gerbera.
5: To jest dron powietrzny, który najprawdopodobniej przydryfował na nasze wody terytorialne.
4: Informuje rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Polska jest celem numer jeden, jeżeli chodzi o ataki hybrydowe. Musimy być ciągle gotowi, komentuje wiceszef MONU Cezary Tomczyk.
6: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani.
4: Na specjalnej odprawie służb w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. Tymczasowy areszt dla 28-latka po ataku w Krakowie. Ten ostrym narzędziem miał zranić innego kibica przed meczem Wisły z Jagiellonią Białystok. 28-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
7: Przyznał się do tego zarzutu, natomiast z jego wyjaśnień wynika, że nie do końca pamięta okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.
4: Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wulkan Etna na Sycylii znów aktywny, to dlatego lotnisko w Katanii nie przyjmuje samolotów. Przyloty są wstrzymane do 16, a w pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność Etny spowodowała, że odwołano kilkaset lotów.
8: SK Żary News.
3: Maciej Juszczak, zmiany w Urzędzie Miasta, Tomasz Winiecki, nowym wiceprezydentem Zielonej Góry.
9: Wyzwań przed Zieloną Górą bardzo dużo, zwłaszcza związanych z tym nową perspektywą finansową Unii Europejskiej. Prawdopodobnie ostatnią, tak dostatnią dla miasta i dla regionu.
3: Tomasz Winiecki zastąpił Jarosława Flakowskiego. Ostatnie godziny na złożenie dokumentów. Dzisiaj kończy się rekrutacja na UZ-cie, a początek roku akademickiego tradycyjnie 1 października.
10: Jak ktoś dopiero teraz na zaległy urlop śmiga, to poczuje się fajnie z numerem, który zagram na otwarciu tej godziny. A jak ktoś jest dawno po urlopie i po wakacjach, ten będzie mógł sobie powspominać, no bo to taki wakacyjny numer, gdzie mont. Ocean Drive. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 18 po drugiej MJ Deli, Deli Supreme. To był numer jeden tydzień temu w Rap 20, ale nowa Rap 20 już dzisiaj o 23 w Radiu SK. Może się coś zmienić, a może nie. Wszystko od was zależy, bo to wy głosujecie na sk.pl, wytworzycie tę listę. Ja już teraz zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Słuchajcie, w ogóle sytuacja jest taka, że przecież Rap 20 zaczyna się jeszcze przed północą, to jeszcze będzie ten dzień, jeszcze będzie poniedziałek, nie? A mówię o tym dlatego, że Mati Fuczyło ma dzisiaj urodziny. Weźcie coś, przygotujcie dla niego. A przede wszystkim bądźcie z nim, słuchajcie Rap 20 i głosujcie na swoje ulubione hip-hopowe numery. Ten numer jeden sprzed tygodnia, MJ Deli, Deli Supreme, właśnie wam zagrałem. Tak sobie myślę, że niektórym to się dzisiaj w pracy mocno nudzi. Chyba. Nie wiem, czy to jest dobry wniosek, który szybko postawiłem, bo Beata napisała do mnie pod 664 402 302. Halo, czy może ktoś sprawdzić i przypomnieć, kiedy to jest ta zmiana czasu zimowa, czyli na czas zimowy, kiedy przestawiamy zegarki i kiedy najbliższe niedziele handlowe? Pojemy. Beata, odcięli dostęp do internetu, czy jak? No ale dobrze. Jeżeli was to interesuje, słuchajcie, zegarki przestawiamy w nocy z 24 na 25 października, czyli jeszcze miesiąc z małym haczykiem i wtedy rzeczywiście cofamy je z trzeciej na drugą, czyli albo godzinę dłużej imprezujemy, albo godzinę dłużej śpimy, co kto woli, z 24 na 25 października, a jeżeli chodzi o niedziele handlowe, najbliższe dopiero w grudniu przed świętami będą aż 3.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Kia GZ Zielona Góra. Ulica Batorego 69A.
12: Kia. Movement that inspires.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
15: I po reklamie.

0: I od razu lepiej z tym poniedziałkiem, prawda? Idzie, jak się pojawiły dane, nie sam, bo T-Rex mu towarzyszy. If Only You, tak nazywa się ten numer, to już taki klasyczek wśród hitów na czasie, a wcześniej nowość od Sanach, Cichosza. To jest taka nowość też na naszej eskowej playliście, która zapowiada i zwiastuje początek nowego etapu w karierze Sanach. A ja nie wiedziałem i Sanach mnie zaskoczyła, że ona jest wielką fanką Formuły 1. Gdzie była w ostatni weekend? W Madrycie, tam gdzie właśnie Formuła 1. No i zazdroszczę jej tego, że była, że mogła sobie z kierowcami pogadać. Jak widać, rzeczywiście miała wiele w tym temacie do powiedzenia. Gdzieś tam śledziłem, więc jestem raz, że pełen podziwu, a dwa to wielkie zazdro jednak. 20 minut i będzie godzina 15, za chwileczkę u nas muzycznie Tame Impala i Jenny, no i będzie Dracula. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Proszę, się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.
15: Eska.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting to jest nowa rzecz na naszej eskowej playliście. A czemu ty dzisiaj, kolego, jesteś sam, powiedz mi?
1: Bo ile można z innym mężczyzną dzielić życie? Dzisiaj będę dzielił życie antenowe z kobietą. Ola tu jest, ale jeszcze wstydź.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
15: Około 15 rozpoczynamy popołudniowy szczyt komunikacyjny. Dużo samochodów na przykład na Bohaterów Getta oraz na ulicy Tunelowej, podobnie na Telemana oraz na ulicy Trauguta. Dzisiaj 19, w nocy tylko do plus 8 stopni.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
16: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Kluczowe decyzje mają zapaść lada moment. Trwa głosowanie członków Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wybierają osobę, która pokieruje PKOL-em. To kontynuacja ubiegłotygodniowego spotkania prezydium, które rekomenduje, by obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza przejął jeden z wiceprezesów.
17: Wizerunek PKOL-u i olimpijczyków został bardzo mocno naszarpnięty.
16: Mówił przed wejściem na głosowanie jeden z wiceprezesów Andrzej Supron. PKOL-u Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony

0: utrzymał dziś w mocy wcześniejszą decyzję o areszcie dla Piesiewicza. Pożar na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Trwa akcja gaśnicza. Na szczegóły zna nasza reporterka Julia Łata.
1: Na miejscu cały czas pracuje 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali po godzinie 11. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
0: A z powodu strategicznego znaczenia jednostki armia na razie nie przekazuje szczegółowych informacji. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. W Warszawie odbywa się właśnie dzień otwarty. Wolontariat wymaga czasu i zaangażowania, ale przynosi mnóstwo satysfakcji.
2: Czasami trzeba tą rękę podać, czasami trzeba przyjść, porozmawiać, zauważyć, bo czasami po prostu tylko tego potrzebują, żeby gdzieś tam ruszyć do przodu.
0: Mówi Karolina, która dołączyła 7 lat temu. Aby zostać wolontariuszem, wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki i zgłosić się do akcji.
3: SK Żary News.
4: Maciej Juszczak, muzyczne raczkowanie, czyli muzyka dla kobiet w ciąży i niemowlaków, już dzisiaj w Filharmonii, mówi wicedyrektorka placówki Marta Wesołek.
5: Mamy rozłożone kolorowe dywany, zabawki dla dzieci. Przy każdym spotkaniu prezentują się inne instrumenty. W tym tygodniu to są skrzypce, altówka i wiolonczela.
4: Początek o 16. Będzie nowy most przez Odrę w Nowej Soli. Taką decyzję podjął Zarząd Dróg Wojewódzkich.
3: Sonta i Koroście.
6: Czyli SK.
3: SK w Radiu SK.
7: No właśnie, wcale nie SK. Sonta, proszę Państwa, pojechał na operację plastyczną. Nie wiemy dokładnie jaką, mamy nadzieję zobaczyć. I pojawiła się Ola Kot. Teraz będzie audycja KK.
8: Właśnie tak, Radiu też SK. Sobie pomyślałam, KK, że KK.
7: Albo może być Kot Rościel.
8: Kot Rościel chyba takie bardziej kreatywne niż kaka, bo to mi się z takim dzieckiem kojarzy. Mamo, kaka.
7: Kaka, tak. I właściwie wiadomo, co to kaka oznacza. Olu, czy jesteś gotowa spędzić tu 3 godziny w moim przesympatycznym towarzystwie? Bo ja w twoim naprawdę tak.
8: Ja nigdy w życiu nie byłam tak gotowa. Zaczynajmy.
7: Trochę kłamiesz, ale zaczynamy.

0: Kwe Bonafide, Izalia w Radiu SK. Tu Ola Kot i Michał Korościel, bardzo nam przyjemnie. Ola jest już wypoczęta, ale w weekend osiągałaś swoje szczyty. Ja wiem, że to brzmi dwuznacznie, ale trzeba to traktować literalnie, prawda? Olu, opowiedz naszym radiosłuchaczom, czego ty dokonałaś.
1: To były szczyty szczytów, ponieważ ja w piątek zdobyłam Śnieżkę.
0: Sama, bez konia.
1: Bez konia, z przyjaciółką, ale ona mi nie pomagała.
0: Ona nie była twoim szerpą.
1: Nie. Ona wręcz przeszkadzała, bo rozmawiała, opowiadała, wymagała ode mnie, żebym ja też mówiła. Aha. I wiadomo, że automatycznie człowiek się wtedy bardziej męczy.
0: Tak, moja żona mi mówi, że moje przyjaciółki też mi przeszkadzają, także nie jestem specjalnie zdziwiony, że twoja ci też przeszkadza. I zrobiłaś to bez dodatkowego tlenu.
1: Bez.
0: Także... Rewelacja absolutna. Bądźcie jak Ola, kochani. Jakie są wasze szczyty? Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Czekamy. Czy ktoś ma jakiś poważniejszy niż Aleksandra? Czekamy na wasze głosówki.

0: You're a womanizer, baby. Wiesz, co znaczy womanizer, Ola?
1: Na pewno coś dobrego.
0: Na pewno. A chciałabyś być womanizerem? Jesteś womanizerem?
1: Ja kocham Britney Spears, więc wszystko, co ona powie, ja to zrobię. Oprócz tańca z nożami.
0: Wiadomo. Proszę Państwa, Ola w weekend zdobyła Śnieżkę i to jest przyczynek do dyskusji. Co Wy zdobyliście? Co jest dla Was szczytem? Nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Słuchamy.
2: Ja ostatnio zdobyłem szczyt w kapslach.
0: W kapslach?
2: Czyli zdobyłem nowe kapsle. O. I to jest dla mnie szczyt. Aha. Szczyt, że zdobyć coś nowego, to jest dla mnie szczyt.
0: No i co? I co robimy z panem?
1: Nie, no ja myślę, że to zasługuje na nagrodę, na nasze klapki, na nasze skiety. Ja jestem zaskoczona.
0: Ja też. A gdybyśmy mieli jeszcze eskowe kapsle, też byśmy dorzucili, no bo pan
1: może
0: jest zbieracz.
1: Może zróbmy to.
0: Może tak. Trzeba się odezwać z naszego działu promocji i marketingu.
1: Jakaś orężatka z kapselem Radio SK.
0: To. Co zdobyliście? Jakie szczyty? Czekamy na wasze głosówki.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Passenger, Alex Warren w Radiu SK. Tu Ola Kot i Michał Korościel, czyli audycja, która nazywa się Kot Rościel. I wiesz co, ja wiem, że to, co ja teraz robię, jest nieeleganckie, bo nie można się upominać o prezenty. Do dziecko może, mamo, a kiedy dasz mi prezent? Ale na początku, ale tak na początku powiedziałaś, że dasz mi ten prezent, już czekam pół godziny i tak, kurczę, proszę, robi się trochę niezręcznie.
1: Proszę bardzo, wręczam prezent.
0: Aha, proszę, czekaj. Bardzo. O, bardzo dziękuję. Mogę otworzyć teraz?
1: Tak, tam jest trochę rzeczy, więc nie wiem, czy nie musimy tego podzielić na dwie części.
0: A co to jest ten guzik?
1: To, się... to jest taki guzik, że jak na przykład ja bym gadała jakieś głupoty, nie chciałbyś mnie już słuchać, to wtedy naciskasz to i ja już przestaję mówić.
0: A co, czekaj, zobaczymy, czy działa? Działa, ale ekstra. Słuchaj, a to... Wiesz, że ja nie mam włosów i to jest złośliwe. To jest, to, ten prezent jest złośliwy.
1: Ale to jest taki masażer do głowy. To relaksuje, ale też pobudza cebulki. Może ty masz uśpione.
0: A ja już nie mam co pobudzać. No nie da się pobudzić trupa, wiesz? Nie da się pobudzić trupa. Także ten prezent pierwszy mi się podoba, drugi jest złośliwy, ale rozumiem.
1: Dobra, to damy Soncie.
0: Trzecia to jest ramka z Sońtą i to też jest prezent złośliwy, czyli złośliwe to dwa, niezłośliwe
1: nie,
0: jeden.
1: Nie. To nie jest złośliwe. Chodzi po prostu o to, że ja wiem, że wy jesteście ze sobą bardzo blisko. Aha. I możesz mieć taki moment dzisiaj.
0: No. Ja
1: w trakcie naszego programu,
0: Sońtę.
1: Że będzie ci smutno, że będziesz za nim tęsknił, więc po prostu Sońta jest tutaj razem z nami.
0: Okej. I tutaj mam jeszcze takie do spania okulary.
1: To jest z kolei, jak już po prostu znudzi ci się moja twarz, już nie będziesz mógł na mnie patrzeć, to wtedy sobie zakładasz.
0: Wiesz, to tak naprawdę to bardzo ci dziękuję. O kolejnych prezentach jeszcze będę informował. To jest bardzo miłe z twojej strony, wiesz?
1: Ależ, proszę bardzo.
0: Nieprawdziwe są te plotki, które pojawiają się na korytarzu o tobie, wiesz? Teraz już mogę je z całą pewnością zdementować.
1: Aha.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Olu, co chciałabyś zrobić pierwszy raz w swoim życiu?
1: To, co robię teraz, czyli prowadzić z tobą program.
0: Ja też właśnie takie marzenie mam i właśnie oboje to marzenie spełniamy. Jakie wy macie marzenia? Co chcielibyście z Radiem SK zrobić po raz pierwszy? Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl i serio, jesteśmy gotowi te marzenia sfinansować. sk.pl, tam was odsyłamy. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
3: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: Whatever Turns You On w Radiu SK. Lubisz tę piosenkę, Ola?
1: Lubię, lubię. Tak od razu człowiek chciałby ruszyć biodrem i udać się na jakąś imprezkę.
0: Ale naprawdę ją lubisz, czy mówisz tak dlatego, bo stoi tu dyrektor muzyczny za twoimi plecami? Lubisz naprawdę?
1: Bardzo ją lubię. Bardzo. A Pawełek jest najlepszym dyrektorem muzycznym
0: w Radiu SK.
1: Wszędzie, na całym świecie.
0: Za chwilę newsy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Hyundai Zielona Góra. Ulica Sulechowska 26A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Bohaterów getta, aleja Jana Pawła II czy też ulica Żagańska. W tych miejscach o tej porze ruch dosyć duży. Noga z gazu także przy przejściach dla pieszych. Dzisiaj w nocy 8 stopni, jutro w ciągu dnia do plus 24.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Marian Kmita będzie kierował PKOL-em do

0: końca obecnej kadencji władz, a więc do kwietnia przyszłego roku. Taką decyzję podjął zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita był jedynym kandydatem. Poparło go 43 członków zarządu, przeciw było 9. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kmita przejmuje obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Jednym z głównych problemów kwestie finansowe.
1: Dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
0: Marian Kmita zapowiada też przeprowadzenie audytów PKOL-u, a przypomnijmy, w śledztwie w tej sprawie afery Zonda Krypto zarzuty usłyszał szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Utrudnienia na A2 w Wielkopolsce, trasa w kierunku Poznania jest teraz zablokowana, to między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg. Ciężarówka miała wjechać w bariery energochłonne, utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Co najmniej do wieczora zamknięte będzie lotnisko we włoskiej Katanii, wcześniej zawieszone były tylko przyloty, a to przez aktywność wulkanu Etna na Sycylii. Przez popiół powstała chmura o wysokości 4 kilometrów.
2: Eska Żary News.
3: Maciej Juszczak. Od środy można zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego, zachęca wiceprezydent miasta Marek Kamiński.
4: Namawiam też tych, którzy w tej przygrywce, która była gdzieś tam wiosną, nie udało im się przebić ze swoim pomysłem z różnych względów, żeby to spróbowali powtórzyć, poprawić po prostu swoje wnioski.
3: Zgłaszanie projektów do 29 września. Czas na żużel. O 17 przy W69, 16 ostatnia runda rywalizacji o drużynowy puchar Ekstraligi 500R.
5: Solta i Koroście, czyli SK.
6: SK w Radiu SK.
7: Powiem Ci, Olu, że ten nasz lektor jest delikatnie niereformowalny. Już drugą godzinę mówi, że Sońta i Korościel, tymczasem Kot i Korościel, czyli Kot Rościel w Radiu SK.
8: To prawda, ale ja chyba wezmę tą winę na siebie, bo ja się mogłam po prostu lepiej na te gościnne występy przygotować i taki po prostu dżingiel zmienić.
7: Mogłaś, ale nie mamy pretensji. Ty tu jesteś pierwszy raz z nami, ja tu jestem pierwszy raz w ogóle. Myślę, że słuchacze są wyrozumiali, nie będzie afery z tego wielkiej.
8: Ja myślę, że za chwilę i tak będzie Zalia mówiła, że tylko kochaj mnie, więc...
7: A, piękna zapowiedź, gramy.

0: Post Malone i Sunflower w Radiu SK. Tu Aleksandra Kot i Michał Korościel. Witamy serdecznie, kochani. Rozmawiamy dzisiaj o szczytach, ponieważ Aleksandra Weekend zdobyła Śnieżkę. Ty masz zakwasy jeszcze?
1: Jeszcze takie delikatne są.
0: Ale... W którym miejscu?
1: Piszczele, aha, łydki. Aha. Bardzo miałam tak twarde łydki. Aha. Naprawdę jak taki piłkarz. Wydaje mi się, że no, nigdy nie dotykałam, ale wydaje mi się, że Robert Lewandowski chyba też ma takie twarde
0: łydki. Nie dotykałaś
1: łydki.
0: Nigdy łydek Roberta Lewandowskiego?
1: Nie. Aż ale dziwne. Ani Lewandowskiej tak.
0: Naprawdę?
1: Byłam z nią kiedyś na obozie sportowym, no to gdzieś tam, wiesz, podczas zdjęcia tu tego sprawdzałam.
0: Jak ona spała, trochę nieelegancko.
1: Ale... czy coś się stało?
0: Nic nie
1: czy
0: stało.
1: Komuś krzywdę
0: w ogóle
1: zrobiłam?
0: Ci się nie dziwię, w ogóle. Kochani, wy nagrywacie na eskowym messengerze głosówki w sprawie swoich szczytów. Słuchamy.
2: Każdy ma swój szczyt. Dla jednych szczytem jest zdobycie Monteverestu. Dla mnie szczytem jest wejście na czwarte piętro z nogą w gipsie. Pozdrawiam wszystkich.
1: To jest rzeczywiście szczyt, to jest osiągnięcie. Ja serdecznie gratuluję. To my może podrzucimy nasze eskowe klapeczki. One mają takiego rzepa, na taki rzep.
0: Na ten gips.
1: Tak, więc na ten gips spokojnie można, o, tak założyć i można śmigać w klapku.
0: I gitara, no to wysyłamy.

0: Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK, gdzie mamy swoje pierwsze razy. Zgłaszacie te pierwsze razy na sk.pl i na przykład budżet na jeden pierwszy raz, tak strzelam, Aleksandra, może być 3000. Gdybym ja ci nagle powiedział, Olu, sumka, no. Mam dla ciebie 3000, co z tym zrobisz, ale musi być to po raz pierwszy w twoim życiu, to co robisz?
1: Wsiadam w samolot, lecę do Barcelony i opłacam sobie prywatną lekcję baciaty.
0: Wow, to by wystarczyło chyba.
1: Widzicie? Jeszcze by coś zostało.
0: No, think big, myślcie z rozmachem, kochani, tak jak Ola. Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl, za chwilę dzwonimy. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: El Mismo Sol w Radiu SK, gdzie spełniamy wasze marzenia, wasze pierwsze razy. Piszecie na sk.pl, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a my dzwonimy i załatwiamy temat. Ada jest na linii. Cześć, Ada.
1: Cześć.
0: Czy zasłaniać okna wypada?
1: Wypada, ale Adzie to nie wiem, czy wypada, bo nie zasłania od 2 lat.
0: No właśnie, czemu nie zasłaniasz okien? Nie masz tych zasłon, jak to się nazywa, tak? Czy firanek?
1: Tak, tak, okna są duże, więc tych pieniędzy na te zasłony też trochę potrzeba, a no w nowym domu to po prostu wydatków jest tyle, że na te zasłony ciągle nie starcza.
0: Dobrze, wiesz co, Ada, bo jest w studiu, to się bardzo dobrze składa, znana dekoratorka wnętrz, która ci pomoże, tak, dekoratorko?
2: Cześć, Ada, z tej strony Ola Kod. Ja też jestem w trakcie teraz remontu i wybierałam ostatnio zasłony. Jakie zasłony cię interesują, moja droga? Ja ci powiem, czy one pasują do twojego vibe'u.
1: Oj, wiesz co, tak szczerze to jeszcze się tak dokładnie nie rozglądałam, bo po prostu wiem, że na razie mnie na nie nie stać.
2: Ale takie całkowicie zaciemniające, kolor. Tak? Chcesz sobie robić, wiesz, taką atmosferę w domu?
0: Intymną, tak? O to
1: tak. To tak, bardziej bym wolała takie zaciemniające i w kolorze kaszmiru, no to tyle ci mogę powiedzieć.
0: Kaszmiru, a jaki to jest kolor kaszmiru?
2: Ja dokładnie takie wybrałam, 100% zaciemnienia i odcień kaszmirowy, no my jesteśmy zaginionymi siostrami, moja droga, od zasłon.
1: No, chyba tak.
0: A możecie powiedzieć normalnym ludziom, jaki kolor to jest kaszmir,
2: no,
0: to jest niebieski,
2: beżowy,
0: żółty.
2: No taki beżowy.
1: Szaro-beżowy.
2: Taki szaro-beżowy.
0: Szaro-beżowe zasłony, krótko. To co, pani dekoratorko, wręczamy
2: tak, zawieszamy te zasłony.
0: Dobrze, a ile potrzebujesz pieniędzy? Pieniędzy jeszcze powiedz.
1: No powiem szczerze, że wpisałam 2000. Mam nadzieję, że starczy. Chociaż nie jestem pewna, okna są takie duże, ale no to już na pewno będzie duża cegiełka.
2: Dobra, Ada, to my te 2000 dajemy, a jakby co, to po prostu do mnie przedzwonisz i tam pogadamy jeszcze, jakby to jedno okno zasłonić, co?
1: Dobra, super.
0: Gratulujemy super, serdecznie. Na inne zgłoszenia czekamy na sk.pl, bo zawsze robimy coś po raz pierwszy w SC. Zapraszamy, sk.pl.

0: Yes.
1: Can't Hold Us, czyli Macklemore w Radiu SK. Proszę Państwa, dzisiaj prowadzę program z Aleksandrą Kot i jest nam bardzo miło. Ola przyniosła prezenty, ale przyniosła coś takiego i to pewnie świadczy o mnie bardzo źle, że ja nie wiem, co to jest. Takie kolorowe, miękkie i się gdzieś wtyka. Co to jest, Olu?
2: No, to się nie wtyka w to miejsce, o którym ty teraz myślisz, bo tutaj chodzi o uszy.
1: Co za rozczarowanie.
2: Tak, chociaż no, nie wiem, no można spróbować, no do odważnych świat należy.
1: Oczywiście, dziękuję Ci, Aleksandro, nie sądziłem, że to pójdzie w tę stronę, ale jak już poszło, to cię tego nie cofnie, prawda?
2: No nie, to już wszystko na żywo poszło.
1: Dawid Podsiadło za moment w Radiu SK.
3: Reklama.
4: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
13: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
18: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
17: Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
21: I po reklamie.

0: Rocking Body w Radiu SK. Za chwilę będą newsy, ale przed newsami będzie prognoza pogody. Olu, czy ty jesteś gotowa do tej prognozy pogody i czy możesz zapewnić, że ona będzie optymistyczna?
1: Ja mogę obiecać, że ja ją przedstawię optymistycznie. O, tak się możemy umówić, bo jaka jest pogoda, no to każdy
0: widzi. Jak koń, każdy widzi, tak.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Do 24 stopni jutro, w środę 20, natomiast cały czas zimno w nocy, najbliższej tylko 8-9 stopni na plusie. Teraz w szarach sporo samochodów na ulicy Wrocławskiej, a także na Zielonogórskiej.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Przejmuje stery i jak zapowiada, od razu bierze się do pracy. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. To decyzja zarządu PKOL. Na miejscu w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Powiedz, co zamierza Marian Kmita?
18: Audyt finansów, odbudowa relacji z Ministerstwem Sportu i nowy statut komitetu to plan Mariana Kmity na dokończenie kadencji, która potrwa do kwietnia przyszłego roku.
19: Myślę, że tych zadań jest bardzo dużo. Czyli statut, czyli sponsorzy, wizerunek, który mocno został naczerpnięty.
18: Marian Kmita do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa w PKOL-u i dyrektora do spraw sportu w telewizji Polsat. Na czas pełnienia urzędu przestanie pełnić tę funkcję. Kmita zapowiedział też, że do czasu wyprostowania sytuacji w komitecie nie planuje pobierać pensji.
17: Przypomnijmy, zmiany w PKOL to pokłosie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Zderzenie samochodu osobowego z autobusem, 3 osoby nie żyją. Do wypadku doszło w Białej Wsi w Wielkopolsce, a to trasa Poznań-Nowy Tomyśl. Ofiary to pasażerowie samochodu. Na miejscu pracują teraz służby, droga jest zablokowana. Akcja trwa już ponad 6 godzin.

0: Strażacy nadal walczą z pożarem na terenie jednostki wojskowej przy Kawaleryjskiej w Białymstoku, mówi rzecznik oddziału Mariusz Braciszewski.
1: Powód pożaru to będzie ustalany na pewno przez straż pożarną.
0: Na szczęście nie ma poszkodowanych.
2: SK Żary News.
3: Maciej Juszczak, tydzień zabawy za nami. Winobranie 2026 przeszło do historii. Jak je oceniacie? Sprawdziła Ola Kanoniak.
4: W tym roku winobranie było fajne.
5: No ale fajne było to, że w tym roku były inne karuzele niż w ostatnich latach. Dużo ludzi. No, wydaje mi się, że było fajnie.
3: Lubuscy strażacy najlepszymi ratownikami w kraju. Czteroosobowa drużyna naszej komendy zdobyła Mistrzostwo Polski w ratownictwie medycznym.
2: Słońca i koroście. Czyli SK. SK w Radiu SK.
6: No właśnie, KK w Radiu SK. Ola, Kot i Michał Korościel. Audycja nazywa się Kot Rościel. Olu, czy ty wolisz Aleksandra czy Ola? Bo tego jeszcze nie ustaliliśmy.
7: No już ty zdążyłam policzyć, powiedziałeś dwa razy Aleksandra. Nikt nie mówi do mnie Aleksandra. Aleksandra to czytali w dzienniku. Aleksandra Kot i wtedy ja obecna.
6: A Ola Kot, wiesz co, twoje personalia to są chyba najkrótsze personalia w Polsce. Ola Kot, w sumie 6. 6 liter, to ja mam w samym imieniu, wiesz?
7: Ja chciałabym sobie tak oficjalnie zmienić, bo w dowodzie mam Aleksandrę, ale chciałabym tak oficjalnie być Ola. Ale nie mówmy o mnie, bo w tej godzinie będziemy o tobie więcej opowiadać, wiesz?
6: Okej. Ja jestem taką egocentryczną osobą, także chętnie na to przystaję.
7: Super.
6: Zapraszamy.

0: Can't Fight This Feeling w Radiu SK. Proszę Państwa, już 12 minut po 17, także czas najwyższy, żebyście szli z pracy do domu, a Aleksandra ma dla mnie jakąś znowuż niespodziankę. Słucham.
1: Nie, bo ja uważam, że my na antenie SK powinniśmy Cię po prostu lepiej poznać.
0: Jeszcze lepiej?
1: Bo jak ja sobie myślę o Tobie, no to myślę sobie o tym takim jednym radiu i myślę sobie o żużlu.
0: Tak.
1: I to that's all, a chciałabym więcej
0: wiedzieć. Jestem otwarty, tak, ja się nie boję żadnych pytań. Mam nadzieję, że będą straszne, intymne, wszystkie.
1: Dobra, to są takie szybkie strzały. Okay. Zobaczymy, jak Ci z nimi pójdzie, ewentualnie ja mogę potem zmodyfikować.
0: Dobra, okay.
1: Dobrze, kot czy pies?
0: Pies.
1: Pomarańczowy czy czerwony?
0: Pomarańczowy.
1: Lewandowski czy szczęsny?
0: Szczęsny.
1: Kawa czy herbata?
0: Kawa.
1: Gotowanie czy zamawianie jedzenia?
0: Zamawianie.
1: SK odwołuje zimę czy morsowanie w Mielnie?
0: Odwołuje zimę.
1: Morze czy góry?
0: Morze.
1: Dudek czy zmarzlik?
0: Dudek.
1: Żużel czy żużel?
0: Żużel.
1: No, wygrałem, nie? Tak, wygrałem.
0: Wygrałem. Wiecie wszystko.

0: Riviera i She Doesn't Mind w Radiu SK. Aleksandra Kot i Michał Korościel. Rozmawiamy, proszę Państwa, tutaj o wielu rzeczach poza anteną, o stanach emocjonalnych, o tym, czy Oli się dobrze pracuje w telewizji, dobrze się pracuje w telewizji.
1: Było też o gołych pośladkach, możemy zdradzić.
0: Było. Myślałem, że tego nie będziemy zdradzać, ale jak już zdradziliśmy...
1: Co ciekawe, nie chodziło o moje gołe pośladki, tylko twoje.
0: No nic, mieliśmy pogadać, ale trzeba grać piosenkę. Nic. Alex Warren za chwilę w Radiu SK.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Leap Motor świętuje rekordowe wyniki sprzedaży i przyspiesza z nowymi elektrycznymi modelami. Poznaj B05, sportowego hatchbacka segmentu C, który łączy dynamiczny charakter z nowoczesną technologią. Odkryj także model B03X, kompaktowy elektryczny crossover stworzony do miejskich wyzwań. Zobacz je na żywo już dziś. Leap Motor. Inteligentne technologie w zasięgu ręki. Zapraszamy do salonu Leap Motor GZ Zielona Góra, Batorego 69A i na gz.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.
10: SK.

0: Ariana Grande w Radiu SK. Za 27 minut będzie 18, także mam nadzieję, że państwo już w drodze z pracy do domu. Czytam coś, co może zdenerwować mężczyzn z brodą. Myślę, że powinienem to mówić, czy nie? Twoja decyzja.
1: Opowiedz. Tak.
0: Najwyżej jakoś to złagodzisz.
1: No, po prostu na pewno jakąś puentę wymyślimy w tym kierunku.
0: Czytam, że brodacze mają w swoich brodach średnio tyle samo bakterii, co w psiej sierści.
1: Czyli jak ja całuję swojego psa, no to jakbym całowała jakiegoś brodacza, tak? Na przykład.

0: A biodra nie kłamią. Nie,
1: to jest biodra, tytuł tej piosenki?
0: Biodra nie kłamią. Nie.
1: A co znaczy twoim zdaniem, że biodra nie kłamią?
0: No że wiesz, ja uważam, że jak jest dobra muzyka, no to wtedy to biodro idzie samo i jest super impreza, a kiedy robiłam ci szybkie strzały, to sam wybrałeś, że wolałbyś pojechać na SKO2 zimę niż na morsowanie w Mielnie.
1: Tak.
0: Jesteś dobrze ciepłolubny? Wybrałem?
1: Ja jestem bardziej ciepłolubny, tak. A ty jesteś zimnolubna?
0: Nie, ja też jestem ciepłolubna.
1: To po co się pchałaś na Śnieżkę w weekend? Tam jest pewnie zimno.
0: Nie, no bo ja jestem po prostu typem zadaniowca, no jak sobie coś postanowię, a w pogodzie powiedziałam w TVN-ie, że wejdę, no to musiałam po prostu wejść. O to chodzi.
1: No lepiej wejść na Śnieżkę niż Śnieżka na ciebie, nie?
0: No to też prawda. Chociaż teraz spróbuję sobie wyobrazić, jakby to wyglądało, gdyby Śnieżka na mnie wchodziła, ale może
1: Królewna Śnieżka.
0: Nie, idźmy w tym kierunku. Ale byłbyś w stanie morsować w Bałtyku?
1: Chyba tak, chociaż wiesz, co się dzieje z mężczyzną, kiedy wejdzie do zimnej wody. To jest strasznie wstydliwe.
0: Ale to tam Nosel czy Jankes by ci takie gacie specjalne pożyczyli, żeby nic nie było widać.
1: A to jest coroczna tradycja w Radiu SK, tak?
0: Tak,
1: morsowanie.
0: Tak. Ja myślę, że skoro wy jesteście z Sońtą, wiesz, takimi świeżakami, to może to by dobre było, żebyście tam pojechali
1: pomorsowali
0: z nami.
1: No to jest takie, wiesz, to jest trochę męskie trochę i przydaje do męskości. Jesteś takim samcem alfa, że wychodzisz, robisz takie... No właśnie. Tak. A i tylko warunek, żebyś mieć te gacie, bo jakbyś nie miał tych gaci, to by się okazało, że to wcale nie takie męskie.
0: Dobra, no to weźmiecie sobie zwykłe gacie i po prostu tam do środka wsadzicie skarpetki.
1: Umówieni.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
7: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
6: Vito. Twój dom. Twój styl.
7: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
6: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
7: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.

0: Kaigo i Take Me Back w Radiu SK. Ale szybko nam program zleciał, co Olu?
1: No bo to była taka czysta przyjemność.
0: Tak, wszystko dobre, co się dobrze kończy. To chyba akurat nie pasuje do tego do przysłowia, ale tak chciałem jakoś zakończyć.
1: Najważniejsze, że my pasujemy do siebie, wiesz?
0: Oczywiście.
2: Marcin Sońta może się czuć zagrożony, powiem wam. Ja słuchałem was w radiu. Jak chcecie, to zostańcie jeszcze ze 3 godziny dłużej. Zapraszam.
0: Zostaniemy, a Sońciak powinien pójść do Wojewódzkiego Urzędu Pracy chyba teraz, nie?
1: I złożyć tam papiery.
0: To jest jego problem.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Maszkar On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Dzisiaj w nocy tylko do plus 8-9 stopni. Będzie dosyć zimno, ale jutro w ciągu dnia temperatura podskoczy do plus 24 kresek. Teraz w szarach sporo samochodów, na przykład na ulicy Wrocławskiej.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Rosja i Ukraina mają wstrzymać ataki na obiekty energetyczne, przekazał Donald Trump. Prezydent USA ogłosił, że oba państwa się na to zgodziły. Ocenił również, że historycznie najwyższy w USA wzrost cen oleju napędowego jest spowodowany wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną z Iranem. Donald Tusk już po spotkaniu z ministrami i dowódcami Wojska Polskiego i służb tematem działania dotyczące wzmocnienia granic. A to pokłosie ostatnich incydentów na granicy Polski z Ukrainą.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
10: SK Sport News.
9: Przed nami ostatnie spotkanie 8. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Za godzinę Radomiak podejmie u siebie Piasta Gliwice. Z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze. O 18.00 Raków zmierzy się z Zagłębiem Lubina. O 20.30 Górnik zmierzy się z Koroną. Minimalny spadek Świątek i zmiana liderki po 107 tygodniach. Jest nowy ranking tenisistek WTA. Na szczycie po raz pierwszy w karierze znalazła się Jelena Rybakina. Iga Świątek spadła z 8 na 9 pozycję.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: SK Żary News.
8: Maciej Juszczak, tłoczenie winogron, gry terenowe czy korowód z Bachusem. W najbliższą sobotę winobranie w Zaborze. Zmiany w Urzędzie Miasta.

0: Tomasz Winiecki nowym wiceprezydentem Zielonej Góry zastąpił Jarosława Flakowskiego, który zrezygnował ze względów osobistych. Świetne informacje dla kierowców, będzie nowy most przez Odrę w Nowej Soli. Taką decyzję podjął Zarząd Dróg Wojewódzkich. Obecny most jest w opłakanym stanie.
1: Imprezka. I proszę bardzo, o 6 rano, jak dzwonił pierwszy budzik dzisiaj, to myśleliśmy, że nie ma opcji, ja nie dam rady do tej 18.02 wytrzymać. A jednak się udało, słuchajcie, poniedziałek już odpuszcza, razem odpoczywamy, a na odpoczynek najlepsze są hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie! I tutaj jest taki pan, który chciałby na kanapie poleżeć do góry brzuchem razem z nami. To Damiano Dawid, a ja za chwilę powiem o pewnej bardzo znanej młodej mamie. Zostańcie z Radiem SK. Zaczynamy poniedziałkową imprezkę.

młoda mama na antenie Radia SK. Lady Gaga została mamą, urodziło jej się dziecko. Słuchajcie, wszystko się wydało przez paparazzi. Lady Gaga szła sobie ze swoim partnerem i z dzieckiem na rękach i ktoś ich gdzieś tam przełapał. Zdjęcie poszło w świat i teraz już cały świat wie, że Lady Gaga została mamą, spełniło się jej wielkie marzenie. Mamy te zdjęcia na SK.pl, więc wpadajcie i czytajcie, tam mamy wszelkie szczegóły. No a my się możemy tylko domyślać, co się teraz dzieje w domu u Lady Gagi. Pewnie tam słychać takie dźwięki. Dopóki dziecko do szkoły nie pójdzie, spokoju miała nie będzie raczej. O właśnie. A i na zmianę z tym, to też czasami pewnie tam słychać. Ale u nas na pewno ziewania nie będzie. To jest imprezka poniedziałkowa z Radiem SK. Nowość odliwki już teraz.

0: Temper City w Radiu SK. Tak razem odpoczywamy po poniedziałku. To już wieczór, ten dzień już prawie minął, 22 minuty po godzinie 18. To jest imprezka w Radiu SK. Słuchajcie, odczarujmy ten poniedziałek razem w tym momencie. Co dzisiaj mogłoby się wydarzyć, tak na dobry koniec poniedziałku? Co chcielibyście, żeby się dzisiaj wydarzyło? Może chcielibyście, żeby wam dziecko nie płakało tak jak u Lady Gagi przed chwilą, a może marzy wam się teraz w samochodzie, jak wracacie do domu, że jak wejdziecie do środka, to nagle kuchnia będzie posprzątana, że ogólnie będzie porządek w mieszkaniu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co mogłoby się dzisiaj wydarzyć, żeby uznać, że ten poniedziałek był ogólnie dobry? Czekam na głosówkę na Messengerze Eski, a w Radiu SK za chwilę m.in. Swedish House Mafia.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
4: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry tak. Chwale.
5: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
6: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
5: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: I po reklamie.

0: SK odwołuje poniedziałek waszym ulubionym hitem, bo to numer jeden gorącej 20 radia SK, H i Mata. Te wersje tego hitu z udziałem Maty zagraliśmy jako pierwsi w Polsce jeszcze przed premierą. Wszystkie hity zaczynają się w SC, no a poniedziałek na szczęście się już kończy, za 20 minut godzina 19. No i dajecie znać, co by się mogło dzisiaj wydarzyć, żeby ten dzień okazał się tak po prostu fajny. I teraz uwaga, Kasia jedzie samochodem do domu, tak jak wielu z was, i sobie marzy.
1: Ja to bym bardzo chciała wrócić za chwilę do domu i zobaczyć cudownie pachnący obiad na stole. Taka niespodzianka od męża.
0: No a mąż pewnie teraz siedzi i tak myśli: jeju, jak to dobrze, że żona wraca, bo ja już głodny jestem. Ale dobrze, że mu to zakomunikowałaś przez radio, jakie masz oczekiwania. To może przynajmniej mięso z lodówki wyjmie, albo wymyśli, czym był tak bardzo zajęty, że obiadu nie zrobił.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 35.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Oj, właśnie tego nam trzeba w poniedziałek wieczorem, żeby trochę siły uzupełnić. Tobi Romeo w Radiu SK. Jak odczarować poniedziałek? Oto jest pytanie. Szukamy sposobów, co by się mogło wydarzyć, żeby wam poprawić humor na koniec dnia. No i Wiktoria to chyba chce nas troszeczkę wkurzyć. Chce się czymś pochwalić. Posłuchajcie.
1: Hejka, hejka. Ja powiem tak, żeby u nas poniedziałek można było uznać za udany, no, to mogłyby się walizki na wyjazd spakować same, bo wylatujemy w czwartek na dwutygodniowe wakacje, a jeszcze nic nie mamy przygotowane.
0: Co? Zaraz, zaraz, stop. Wiktoria wylatuje w czwartek i ona chce już w poniedziałek mieć coś gotowe na ten wylot? Wiktoria, bez przesady. Tak jakbyś w sobotę miała wesele, a w środę już miała zrobiony makijaż.

0: bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Zielona Góra, ulica Batorego 118A i na www.gazet.pl.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
6: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
5: Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Żary na czasie.
9: Cześć, witajcie po raz kolejny. Maciej Juszczak. No i na początek sprawdzam, co dzieje się w klubie Hot Shots. Tam bilard, snooker, ale także jest opcja, by pograć w kręgle czy w darta. A kto z Was chce zobaczyć najnowsze produkcje w Cinema City, proszę bardzo. Niebo nad Normandią to oczywiście dramat wojenny. Jest również polska komedia pod tytułem 100 dni. Misja Zeus. Dobrej zabawy.
10: Muzyką się żyje.
11: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na rzadką nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni i odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i w sobotę zagrała wielki koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się, mówiła artystka ze łzami w oczach tuż po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On z Titanic. I to nie koniec koncertów tej gwiazdy, zapowiedziała w sumie 20 występów, a więcej o tym piszemy na sk.pl. Imprezkowy klimat prosto z Ibizy, bez wyjeżdżania z Polski, to czeka nas już 10 października. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowa imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata, a Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską i Azję, no a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce, także Ibizę mamy w domu.
10: Imprezka.
12: Imprezka.
11: No i powiedzmy sobie szczerze, Ibizę, dobrą imprezkę macie też w Radiu SK. Odreagujmy razem po poniedziałku, punktualnie godzina 19. Razem odpoczywamy. Hity tak przyjemne, jakbyśmy zasypiali w świeżo wypranej pościeli. O, coś takiego sobie wyobraźcie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. W drodze do domu, na przykład po zakupach, można śmiało podgwizdywać. Nikt was nie słucha, jesteście sami w samochodzie, sam na sam z Dawidem Podsiadło. To jest Radio SK. To są wieczorne hity na czasie.

Adam Lambert w Radio SK. To są wieczorne hity na czasie. A tymczasem ZUS, uwaga, ujawnił najwyższą emeryturę w Polsce. Rekordzistą jest mieszkaniec z województwa śląskiego, który, uwaga, co miesiąc dostaje 54 tysiące złotych. Słuchajcie, jeśli ta osoba ma wnuki, to prawdopodobnie bardzo często go odwiedzają i bardzo często do siebie zapraszają. Jeśli ten ktoś nas teraz słucha, to ja się bardzo chętnie odezwę i zaproszę na swoje wesele. A teraz zagram wam taką nowość, przy której powiecie: ej, dobrze ta SK gra. Tini Tempa i Afrojack. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: FM Impala w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie. A te uderzenia na koniec tego numeru bardzo dobrze się komponują z pikaniem czujnika parkowania, jeśli właśnie parkujecie pod domem. To jest Radio SK, a ekspertka od Feng Shui ma bardzo ważną radę przed spaniem dla nas wszystkich. Radzi, którą stronę łóżka mamy wybrać, żeby się najlepiej wyspać. I się okazuje, że to jest tak, że osoby, które potrzebują regeneracji i spokoju, powinny wybrać prawą stronę łóżka, a osoby, które z natury są aktywne i czujne podczas snu, powinny położyć się po lewej stronie. Znaczy, słuchajcie, zacznijmy od tego, że najważniejszą zasadą Feng Shui jest to, żeby nam po prostu druga połówka nie chrapała i kołdr nie zabierała. A strona ma drugorzędne znaczenie. Znaczy, no wiadomo, lepiej wybrać tę stronę, przy której jest gniazdo.
1: Radio SK. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Najprostsza droga do sprawnego diesla tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
6: I po reklamie.

Rudimentali Khalid w Radiu SK. To jest naprawdę niesamowite osiągnięcie. 84-letnia pani Krystyna z Opola zakończyła zdobywanie korony gór Polski. To 28 najwyższych szczytów w naszym kraju i uwaga, w wieku 84 lat ostatnio weszła na najwyższą górę w Polsce, na Rysy. Słuchajcie, niesamowite. Ta pani jest w tak dobrej formie, że ona może pomagać 20-latkom wnosić zakupy na górę. I ona na pewno nie jedzie wozem konnym nad morskie oko.

Armin van Buuren w Radiu SK. Ten pan w każdy piątek po 23:00 tylko w Radiu SK gra swój set w programie SK Live Remix. Setów DJ-skich możecie też słuchać teraz w naszej SK-owej apce na smartfony, a tymczasem za 7 minut będzie godzina 20:00. Poniedziałek się już powoli kończy, więc ja myślę, że już same przyjemności na ten dzień nam zostały. No właśnie, na co to jest dobry moment? Żeby pójść na spacer z psem? Może poczytać w spokoju książkę? Może ktoś jest tak szalony, że jeszcze na siłkę jedzie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dokończcie po prostu zdanie. To jest dobry moment na co? Nagrywajcie się. Na pewno jest dobry moment, żeby posłuchać hitów na czasie w Radiu SK. I to wam załatwię już za chwilę. Radio SK. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by blue light.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50.

0: Od 30 lat.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: I po reklamie.
5: Żary na czasie.
6: Witajcie po raz kolejny w poniedziałek. Maciej Juszczak, rozpoczynamy kolejny tydzień. No i już sprawdzam, co ciekawego będzie się działo. X-Demon czy też klub One Love. Tutaj będzie okazja się pobawić w najbliższy weekend, piątek, sobota od godziny 21. Natomiast 19 września o godzinie 18. Druga liga, oczywiście piłka nożna. No i spotkanie Lechii z MKS-em z Liczem Pruszków.
7: Muzyką się żyje.
8: Sanach jest wielką fanką szybkich samochodów. Artystka pojechała do Madrytu na Grand Prix Formuły 1. Miała okazję zobaczyć pracę zespołów z bliska, czym się pochwaliła w mediach społecznościowych. A w rozmowie z Eleven Sport zdradziła, że miała okazję porozmawiać m.in. ze znanym kierowcą George'em Russellem. Sanach niedawno zakończyła stadionową trasę koncertową występem na PGE Narodowym, więc teraz ma wolne i jeździ po świecie, a tuż przed koncertem wypuściła nowy kawałek, który otwiera następny rozdział w jej karierze. To numer Cicho Sza, który zagram wam już za chwilę w Radiu SK. Sezon na letnie imprezy jeszcze się nie skończył. Już w najbliższy weekend kolejna odsłona SK Music Tour. Nasza letnia trasa koncertowa odwiedzi tym razem Żagań. I to będą 3 dni koncertów gwiazd polskiej muzyki. W piątek zagra Kasbo Agane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje. A w niedzielę wystąpi królowa Edyta Górniak. Wstęp na koncerty jest darmowy. Młoda rapowa gwiazda osiągnęła szczyt Rap 20 w Radiu SK. Numerem 1 ostatniego notowania waszej rapowej listy hitów jest Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Całe notowanie czeka na SK.pl, tam głosujcie na wasze ulubione rapowe numery. No i słuchajcie, Rap 20 już dzisiaj po godzinie 23. Zapraszam Mati Fuczyło, który tym razem nie będzie sam. Dzisiaj wpadnie do niego raper AG.
9: Imprezka!
10: Imprezka!
8: Na co to jest dobry moment, Łukasz?
11: To jest idealny moment, aby właśnie jechać na siłkę. Ogarnąłem pracę przy domu, a teraz, kiedy mam czas, pakuję torbę i cisnę na siłkę.
8: To biegnij szybko, bo zaraz żona powie, skoro masz czas na siłkę, to może byś tą szafkę w końcu złożył. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Thomas Gray w Radiu SK, 14 minut po 20. U nas zawsze jest dobry moment na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu jest zawsze dużo dobrych, świeżych numerów i teraz przenosimy się do Los Angeles, bo właśnie tam mieszka Jamie Miller, czyli artysta, którego kariera nabrała rozpędu po występie w finale brytyjskiego The Voice'a. Teraz już żadne talent show nie jest mu potrzebne, on sam robi dobrą muzę i my ten młody talent na antenie Radia SK odkrywamy. Jamie Miller i Baby Doll już teraz w Esce. A wy nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze. Na co to jest dobry moment poniedziałek po 20? Aneta?
2: Halo, halo, Radio SK. To nie tylko na siłownię, teraz to się idzie również na Zumbę.
0: Przy tym numerze można praktykować.

0: kiedy w powietrzu już powoli zaczyna czuć jesień. U nas cały czas jest wakacyjnie. W Radiu SK jest letnia playlista. To bracia Fastboy, to są wieczorne hity na czasie. Wcześniej mówiłem o pewnej starszej pani, 84-letniej, która skończyła zdobywanie Korony Gór Polski, weszła na rysy. No właśnie, może wy chcielibyście po raz pierwszy zdobyć jakiś szczyt albo ruszyć w jakąś fajną podróż, tylko że kasy wam trochę potrzeba. SK załatwia, a konkretnie nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK, finansują wasze pierwsze razy. Dzisiaj na przykład słuchaczka Ada powiedziała, że po raz pierwszy robi remont i chce kasę na nowe zasłony. No i załatwione, proszę bardzo, pieniądze się znalazły w Radiu SK u Sońty i Korościela. A wy, jaki pierwszy raz chcielibyście z nami przeżyć? Dajcie nam znać, wpadajcie na sk.pl, tam się możecie zgłosić, albo w eskowej apce na smartfony, zgłoszenia są darmowe. No i słuchajcie naszego nowego popołudniowego duetu SK w Radiu SK, codziennie po południu tylko w SK.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Eska.

Jeden z największych hitów zagranych wakacji. Bibi Rexha i David Guetta w Radiu SK, ale ten numer będzie nas fajnie podgrzewał jesienią. A ja mam niezłego newsa, słuchajcie. Już niedługo nad naszymi głowami będą latały latające samochody. Holenderska firma właśnie dostała pozwolenie na rozpoczęcie produkcji latającego samochodu. Patrzę teraz na zdjęcie. To wygląda jak taki helikopter na kółkach, słuchajcie. Także w końcu komuś się udało, będzie można obejść bramki na autostradzie i odcinkowe pomiary prędkości. A nasz mechanik zamiast garażu będzie musiał hangar postawić.

wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też się u nas zaczął. To MJ Deli, rośnie nam rapowa gwiazda. To młody raper, który w młodym wieku wyemigrował do Nowego Jorku i między innymi właśnie o tym rapuje w tym numerze. A wam ten kawałek mocno wpadł w ucho, bo to aktualny numer jeden rap 20 w Radiu Esca. Nowe notowanie waszej listy ulubionych rapowych kawałków już dzisiaj startuje po godzinie 23. Zapraszam was serdecznie w imieniu Matiego Fuczyło, który dzisiaj nie będzie sam. Jego gościem będzie raper AG. A co nam ciekawego w notowaniu? Na miejscu drugim ta sama od Kiniego Simera, a na trzecim to coś od White'a 2115, czyli słynne wakacyjne Elo Elo, młody White tu jest. Także wpadajcie na sk.pl i głosujcie. Możecie jeszcze te listy układać, to jest ostatni moment, żeby zagłosować na wasze ulubione nowe numery rapowe. Łukasz Zduńczyk, dobrego wieczoru wam życzę, hej!

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Żary na czasie.
3: Słyszymy się po raz kolejny. Maciej Juszczak, tym razem zabieram Was do Auli UZ-u. Tam jutro o godzinie 18 wystąpi Maciej Brudzewski. To dla fanów stand-upu. Natomiast 17 września o 19 w Café Noir Jacek Stramik. Natomiast nieco później, bo 19 września spektakl pod tytułem Perły Opery. To w Muzeum Ziemi Lubuskiej o godzinie 18.
4: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: а шчегули сом пікарне.
1: СК. СК Жари Ньюс.
2: Jak zbierać grzyby, by nie trafić na te trujące? O tym Krystian Machalica rozmawiał z Dorotą Gonczar z Sanepidu.
3: Grzyby możemy zbierać cały rok, oczywiście w zależności od gatunku. Natomiast u nas takie pierwsze grzybki pojawiają się na wiosnę, to są głównie smardze. Natomiast taki prawdziwy ten sezon jest jesienny, rozpoczyna się już tak od połowy sierpnia i jesteśmy właśnie w pełni tego sezonu.
4: No właśnie, ten sezon, który jest w pełni zazwyczaj jesienią, jest taki najbardziej chyba obfity w grzyby, a ten wcześniejszy, ten taki wiosenny, powiedzmy, smardze, inne rzeczy, co to są za grzyby i czy wtedy też jest ich dużo?
3: Tak, jest ich dużo. Należy pamiętać, że smardze są objęte ochroną. Można je zbierać, jeżeli wyrosną w ogródku, na prywatnych posesjach, natomiast w lesie nie zbieramy. Ten sezon wiosenny jest o tyle mniej taki może atrakcyjny, ponieważ na wiosnę budzą się wszystkie zwierzęta, wszystkie robaki i szczególnie larwy muchówek, które atakują szczególnie te pierwsze grzyby, które się pojawią. Więc te pierwsze grzyby są z reguły robaczywe, jest ich mniej, dlatego ten prawdziwy sezon to już jest ten jesienny.
4: A jakie grzyby jeszcze można wiosną spotkać?
3: Od wiosny do jesieni wiele gatunków takich popularnych grzybów, czy nawet podgrzybki, czy jakieś pieczarki już się pojawiają. Natomiast dominują właśnie smardze, a jesienią to już mam pełen wachlarz.
4: Wysyp, raj dla grzybiarzy. Tak. Pani Doroto, smardze, pani wspomniała, że no nie można ich zrywać pod kątem jakiejś kary, upomnienia?
3: Tak, jeżeli spotkają nas służby leśne ze smardzami właśnie, możemy zapłacić karę.
4: A jak dotkliwa, bo nie każdy musi wiedzieć, jak taki grzyb wygląda, więc co w takiej sytuacji, czy możemy się jakoś odwołać, powiedzieć, że nie wiedzieliśmy, bo nie wygląda jak muchomor, no to zebraliśmy.
3: No to już jest sprawa, jeżeli ktoś nas zatrzyma, tak, to wtedy już możemy się tłumaczyć.
4: Dobra, a proszę powiedzieć, grzyby jadalne, niejadalne? Bardzo prosta, wydaje mi się, taka chyba najprostsza rzeczywiście różnica między nimi. Pewnie pani mnie za chwilę poprawi. Grzyby jadalne to jest taką gąbką, a niejadalne? No wręcz przeciwnie, z jakimiś takimi, z czymś dziwnym, jakby taką harmonijką pod spodem. Jak to rzeczywiście wygląda? Czy to jest sprawdzony, dobry sposób na odróżnienie grzybów jadalnych od niejadalnych, czy ta różnica jest trochę głębsza?
3: Są grzyby jadalne, niejadalne i trujące. Jeżeli chodzi o grzyby jadalne, to faktycznie większość tych grzybów jadalnych pod spodem ten tak zwany hymenofor, tak, tą gąbkę taką ma. Natomiast jeżeli chodzi o te grzyby najbardziej trujące, to właśnie mają blaszki pod spodem. Są też grzyby niejadalne, jak na przykład goryczak żółciowy, on też ma gąbkę pod spodem. Ta gąbka jest różowa, grzyb kapelusz jest jasnobrązowy, do złudzenia jest podobny do borowika. Natomiast właśnie charakteryzuje się tym, że ma tą różową gąbkę i po dotknięciu językiem jest gorzki.
4: Czyli można próbować językiem, czy też nie zawsze? Czy też tutaj ostrożnie?
3: Językiem nie powinniśmy próbować, bo jeżeli nie mamy pewności, co to jest za grzyb, a będzie on trujący, może mieć to swoje konsekwencje. Natomiast goryczaki często się tak właśnie rozróżnia.
4: Czego powinniśmy tak naprawdę zacząć wyprawę do lasu? Które źródło jest, powiedzmy, najlepsze, jeśli chodzi o wiedzę o grzybach? Oczywiście można powiedzieć internet, ale może ma pani jakieś takie bardziej fachowe? Jak się dowiedzieć o tym, który grzyb jest dobry, który nie?
3: Gdy wybieramy się na grzyby, warto zaopatrzyć się w sprzęt do tego potrzebny, czyli przewiewny kosz najlepiej. Nie zbieramy grzybów do reklamówek, plastikowych toreb, ponieważ po takim kilkugodzinnym marszu po lesie te grzyby mogą się już zacząć tam zaparzać, niszczyć. Natomiast w przewiewnym koszyku one całkiem fajnie się tam mają.
4: Do tego, taki wiklinowy może być, tak?
3: Taki wiklinowy kosz, tak. On jest najlepszy na grzybobranie. Do tego nożyk. nie ma tutaj właściwie znaczenia, jaką metodą będziemy te grzyby zbierać, czy będziemy je wykręcać z podłoża, czy będziemy je wycinać. Ważne jest to, aby nie uszkodzić grzybni. Jeżeli wykręcamy grzyby z podłoża, należy tą grzybnię z powrotem zasypać delikatnie. Natomiast jeżeli wycinamy, to też róbmy to jak najniżej przy ściółce, żeby też nie zostawiać długiego trzonka, ponieważ on też będzie gnił i tą grzybnię nam uszkadzał. Jeżeli już mamy ten kosz, nożyk, warto też mieć ze sobą atlas. Są różne wersje atlasów, nawet takie małe, kieszonkowe. Ważne jest to, żeby w atlasie były zdjęcia. Nie rysunki, nie obrazki, a zdjęcia właśnie. Wtedy one najbardziej oddają nam te wszystkie cechy charakterystyczne grzybów. Też są dostępne różne aplikacje, z których też można korzystać, posiłkować się. Tam są opisy grzybów, sprawdzać, jak ten grzyb wygląda. Ale aplikacje też czasami wprowadzają w błąd, szczególnie te, gdzie robimy zdjęcie i pytamy, co to jest za gatunek. Wtedy nam może mylnie wskazać inny niż ten, który jest faktycznie.
4: Nie wiem, czy pani mówi o sztucznej inteligencji, ale czasem z tego typu aplikacjami rzeczywiście trzeba uważać. Pani powiedziała, że grzybnie warto zasypać. Dlaczego?
3: Dlatego, żeby ta grzybnia nie wyschła i dała nam nowe grzyby.
4: Czyli to jest takie proste. A zawsze tak jest, że gdy znajdziemy grzyba, tak się zawsze mówi, więc pytam u źródła. Gdy znajdziesz grzyba, to obok niego zazwyczaj są kolejne. Tak jest w rzeczywistości, czy to też w zależności od gatunku, może od pogody, czegoś innego?
3: Grzyby faktycznie rosną rodzinami i jeżeli znajdziemy jednego grzybka, to w okolicy faktycznie mogą się pojawić takie same. Natomiast no, nie jest to duży obszar, to jest zwykle mała jakaś taka kępka, że tak powiem.
4: I zwykle rzeczywiście są te same.
3: Tak.
4: To znaczy trudno rodzinę podgrzybków spotkać i obok jakiegoś takiego dorodnego muchomora.
3: Zdarza się, wszystko się może zdarzyć, w lesie się naprawdę wszystko może zdarzyć, ale jeżeli grzyby rosną naprawdę w niewielkiej odległości, no to z reguły one są z jednego gatunku.
4: Pani wspomniała o tym, że najlepiej już zbierając te grzyby mieć oczywiście swój kosz wiklinowy, na pewno nie wiaderko czy jakąś siatkę. Co jeszcze powinniśmy zrobić, żeby dojeżdżając do domu lub przechodząc się piechotą, w zależności, te grzyby były, powiedzmy, no jak najlepszej jakości?
3: Grzyby, nasze zbiory powinniśmy zawsze sprawdzać dwukrotnie. Pierwsza selekcja jest w lesie, druga selekcja jest już w domu, przy dobrym oświetleniu, wygodnie sobie siadamy, sprawdzamy jeszcze raz te całe nasze zbiory. Natomiast grzyby no, można przechowywać nie dłużej niż 48 godzin w temperaturze poniżej 10 stopni. Więc jeżeli zbierzemy te grzyby, można je też wstępnie w lesie oczyścić, przynosimy je do domu. Jeżeli nie jesteśmy w stanie ich natychmiast przetworzyć, to do 48 godzin one mogą spokojnie w temperaturze poniżej 10 stopni nie przetrwać.
4: Rozumiem, że zwykła woda tutaj wystarczy. Grzyby to nie są gwiazdy filmowe, że trzeba je jakoś specjalnie w cudzysłowie perfumować, korzystać z jakichś środków. Tak, sama woda?
3: Tak, tak. Grzyby myjemy, obgotowujemy, czy tam suszymy. Co kto lubi.
4: No i później smakujemy. Pani Doroto, jesteśmy w inspekcji sanitarno-epidemiologicznej, to porozmawiamy o tym, jak często tutaj wy macie interwencje związane z grzybami. Gdy do was przychodzi człowiek, to najczęściej z jakim problemem?
3: Przychodzą grzybiarze tacy, którzy zbierają na co dzień grzyby, ale na przykład znaleźli jakiś gatunek w lesie, spotkali i nie wiedzą, co to jest, bo na przykład pierwszy raz widzą taki grzyb. W tym roku bardzo dużo osób przychodzi z złotoborowikiem wysmukłym. To jest popularnie nazywany borowik amerykański. I to najwięcej wzbudza takiego zaciekawienia, żeby sprawdzić właśnie, co to jest za gatunek, bo wcześniej go nie było, teraz się pojawił. To głównie jest właśnie u takich wytrawnych grzybiarzy. Natomiast jeżeli chodzi o początkujących, to właściwie każdy przychodzi. Jeżeli ktoś nawet nie zna grzybów, a lubi chodzić po lesie, lubi zbierać, zbiera, przynosi, my sprawdzamy, czy są jadalne i to tyle.
4: Powiedziała pani o tym pierwszym grzybie, o którym nawet ja nie słyszałem, więc nie powtórzę teraz nazwy. Jak często właśnie, czy często spotyka się pani też z jakimiś takimi grzybami, o których pani albo wy tutaj dosyć mało wiecie. Czy my dużo wiemy o grzybach? Po prostu my, prości ludzie, grzybiarze.
3: Tak, tak, dużo. Grzybiarze przychodzą często, już są wyedukowani, tak, właśnie przez atlasy, czy tam przez internet.
4: Czyli to jakieś ekstremalne przypadki. Ten grzyb, o którym pani wcześniej wspomniała, tak? Jakiś taki dziwny, nieznany albo podobny do czegoś, tak?
3: Złotoborowik wyschły?
4: Tak, tak, o, ta nazwa.
3: Borowik amerykański, tak. Ten grzyb faktycznie od kilku lat się pojawił w naszych lasach. Niestety jest to grzyb bardzo inwazyjny. Za jakiś czas może nawet dojść do tego, że wyprze naszego borowika szlachetnego. Jest tak samo użytkowy jak borowik szlachetny, czyli można go gotować, suszyć, marynować.
4: Inwazyjny, ale jeść go tak, można.
3: Tak, to jest grzyb jadalny, tak.
4: Czyli tutaj pomyłka wcale nie spowoduje czegoś strasznego. Jak dużo właśnie jest takich nowych grzybów, kiedy pojawiają się jakieś takie nowe informacje, powiedzmy?
3: Nie pojawia się zbyt dużo nowych grzybów. Ten to jest taki właśnie ostatnio nowy, a tak tutaj w lasach zielonogórskich czy w okolicach Zielonej Góry to właśnie grzybiarze zbierają koźlarze, borowiki, podgrzybki, kurki, maślaki.
4: Chciałem jeszcze zapytać o być może jakieś restauracje, być może jakieś takie podmioty gospodarcze. Czy wy tutaj też w jakiś sposób interweniujecie czasami?
3: Tak, każda osoba, która zbiera grzyby i chce je sprzedać, wprowadzić do obrotu, musi mieć atest. Wystawiamy takie atesty na grzyby świeże i na grzyby suszone. Atest na grzyby świeże wystawimy, jeżeli są one posegregowane według gatunku i przynajmniej raz wzdłuż linii trzonu są przecięte. Taki atest kosztuje 8 zł za kilogram i jest ważny 48 godzin. Natomiast jeżeli chodzi o grzyby suszone, też muszą być posegregowane według gatunków, muszą być posegregowane według postaci, bo grzyby suszone mogą być w całości, mogą to być same kapelusze albo krajanka. I taki atest kosztuje 32 zł i jest ważny przez rok. My oczywiście sprawdzamy, weryfikujemy te grzyby wszystkie przez osoby przyniesione i wtedy, jeżeli osoba uzyska taki atest, może je wprowadzać do obrotu, może sprzedać na przykład do restauracji albo restauratorzy, jeżeli sami chcą zbierać grzybki do swojej restauracji, też oczywiście mogą, ale po uzyskaniu wcześniej atestu.
4: Rozumiem, że grzyby, które w marketach spotykamy, też muszą jakieś tego typu atesty przejść?
3: Tak, grzyby, które spotykamy w marketach, szczególnie grzyby suszone, one są zapakowane i muszą mieć etykietę. Na etykiecie musi być napisane, co to jest za grzyb, czyli jego gatunek, kto wprowadza do obrotu, czyli producent bądź dystrybutor, i musi być numer grzyboznawcy, czyli osoby, która te grzyby sprawdziła, że one są jadalne.
4: To jeszcze na sam koniec zapytam, jak często pojawiają się różnego rodzaju zatrucia bądź nieprawidłowości w przypadku i zarówno takich podmiotów gospodarczych, restauracje, markety, i w przypadku osób prywatnych, które gdzieś tutaj przychodzą. Jakieś takie sytuacje alarmowe, ktoś może coś zjadł i nie wie, co mu się dzieje. To prędzej oczywiście na pogotowie, ale czy tutaj też są takie przypadki?
3: Zdarza się, że przychodzą osoby, przynoszą grzyby do sprawdzenia. Okazuje się, że te grzyby są niejadalne albo trujące, a osoba informuje nas, że właśnie ugotowała zupę i ta zupa gdzieś tam w domu stoi. Więc to jest takie naprawdę alarmowe i wtedy jest już tak wyścig z czasem, tak, żeby nikt z domowników nie zjadł tej zupy i żeby to się wszystko udało, żeby to się wszystko dobrze skończyło. Natomiast zatruć grzybami ostatnio nie odnotowaliśmy.
4: Pani jest grzybiarką?
3: Jestem.
4: I czy jest tak, że pani chodzi po lesie i dosłownie wszystkie grzyby pani rozpoznaje?
3: Tak, rozpoznaję, natomiast nie jest tak, że te grzyby po prostu same mi się do koszyka pchają. Nie wchodzą same. Często trzeba chodzić dłużej, żeby je znaleźć.
4: To jeszcze na sam koniec. Najlepsza pogoda na zbieranie grzybów to po takim deszczu z samego rana, czy niekoniecznie?
3: Tak, grzyby lubią wilgoć. Więc jeżeli są miejsca, gdzie są wody podziemne, gruntowe albo właśnie deszcz, jeżeli pada, to te grzyby najchętniej rosną. Jeżeli są ciepłe noce, no to one wtedy właśnie jak grzyby po deszczu wychodzą.
1: SK 106,6.
2: To scenariusz oparty na realnych zagrożeniach związanych z podejrzanymi ofertami pracy za granicą. Więcej opowie Bogumiła Gibert-Pelc z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.
5: Jak wiadomo, praca za granicą to dla wielu szansa, ale też realne ryzyko. Po Zielonej Górze właśnie krąży wystawa na temat przeciwdziałaniu handlu ludźmi. Taka wystawa była również u nas i chciałam zaznaczyć, że tu zapraszamy do współpracy wszystkie szkoły w celu podpisania porozumienia z nami i możemy taką wystawę również przedstawić w różnych szkołach. Docelowo ta wystawa jest skierowana do uczniów ostatnich klas, czyli 5 klas technikum, 4 klas liceum. Nie ukrywam również, że do uczniów również młodszych, ale jak najbardziej do tych osób, które szukają pracy, które chcą wejść na rynek, do osób, które szukają pracy za granicą. Tutaj chciałam zaznaczyć, że można się zgłosić w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Kupców Pracy do doradców i asystentów EURES, którzy mają wszystkie prace za granicą sprawdzone. Są to prace legalne, są to prace weryfikowane przez nas. Zawsze jest umowa, także taka praca jest na pewno przez nas sprawdzona. Także serdecznie zapraszamy. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze tworzy współpracę z lokalną młodzieżą uczącą się na terenie całego województwa lubuskiego. Zdarza się, że uczniowie wychowują się w środowiskach naznaczonych bezrobociem, ubóstwem, a również niedoinformowaniem zawodowym. Współczesny świat niesie za sobą wiele wyzwań i zagrożeń, którym młodzież codziennie stawia czoła. I handel ludźmi jest to jedno z najbardziej poważnych naruszeń praw człowieka. Dlatego bardzo często ofiary są oszukiwane, obiecuje się im dobrą pracę, wysokie zarobki, lepsze życie. I kluczowe jest to, że sprawcy tutaj wykorzystują bardzo trudną sytuację życiową, o której wspomniałam wcześniej, brak doświadczenia lub niewiedzę. To przestępstwo nie zawsze wygląda tak jak w filmach i często zaczyna się od zwykłego ogłoszenia w internecie. Jeżeli chodzi o tą naszą wystawę, to tak jak wcześniej wspomniałam, zapraszam wszelkie szkoły Zielonej Góry do podpisania tego porozumienia. Podczas wystawy najpierw będzie wykład z panią podinspektor, panią Violettą Sokołowską-Domagałą. Taki wywiad na pewno poszerzy wiedzę młodych ludzi, ponieważ często ludzie sobie nie zdają sprawy z takiego zagrożenia. Myślą, że handel ludźmi to jest zwykły jakiś handel, a to po takim wykładzie dowiedzą się dużo więcej. Są różne przypadki, o których nawet młodzi ludzie nie mają wiedzy. Chciałam również zaznaczyć, że nasze Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przygotowało taką grę na styl Escape Room. Tytuł tej gry jest Uważaj, to może być pułapka. Taka gra posiada 5 etapów. Tutaj jednym z etapów może być analiza ogłoszenia o pracę. Uczestnicy otrzymują wydrukowaną ofertę pracy lub ofertę wyjazdu za granicę i tu muszą zaznaczyć, które elementy są sygnałami ostrzegawczymi. Wcześniejszy wykład pani podinspektor, tak jak wcześniej mówiłam, pewno pomoże w odpowiednim wyborze odpowiedzi. Następnym etapem jest nieznajomy w sieci. Wiadomo, że wszelkie komunikatory, różne aplikacje w internecie bardzo są niebezpieczne. Są różne techniki manipulacji, dlatego tutaj też podczas tej gry nieznajomy w sieci również uczniowie będą mogli weryfikować przykładowe wiadomości. Następnym etapem jest również walizka decyzji. Tutaj będzie do wyboru 10 przedmiotów, które uczniowie będą musieli wybrać ze sobą do pracy za granicę. Zaznaczam, że nie w podróż, ale do pracy, ponieważ tutaj obrazy będą również bardzo mylące, ale tak jak wcześniej wspomniałam, wykład na pewno pani podinspektor pomoże w tym. Będzie również dopasowanie sytuacji do instytucji. Tutaj młodzież, która będzie wiązała swoją przyszłość z pracą za granicą, będzie musiała dostosować na przykład numer telefonu, który może udzielić pomocy w danej sytuacji, czyli na przykład szkoła, ambasada, policja. No i również też następnym etapem będzie plakat dla bezpieczeństwa. Młodzież będzie musiała przygotować na podstawie zdobytych wcześniej informacji plakat. Uważaj, to może być pułapka, także tutaj też, tak jak wcześniej wspomniałam, ten wywiad z panią podinspektor, a także wcześniejsze zadania bardzo szczegółowo pomogą zrobić taki plakat, także z chęcią zapraszamy. Chciałam również zaznaczyć, że w listopadzie otworzyliśmy hufiec pracy w Zbąszynku. Również przed nami jest otwarcie hufca pracy w Żaganiu. Także jeżeli ktoś chciałby uzyskać jakieś szczegółowe informacje, zapraszam do nas, do Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze na ulicy Zamenhofa 1 po jakieś większe informacje. Handel ludźmi nie dotyczy tylko naszego regionu Zielonej Góry. Dotyczy to regionu całej Polski, ale my tutaj skupiliśmy się na naszym województwie, na naszym mieście Zielona Góra. Szczególnie w okresie ferii, w okresie wakacyjnym, gdy uczniowie już właśnie na wakacje kończą szkołę, pojawia się wtedy największe ryzyko, ponieważ pojawia się wtedy bardzo dużo ofert pracy. Osoby młode, które są często bez doświadczenia zawodowego, są bardziej podatne na manipulacje i na fałszywe obietnice, są poddane temu ryzyku. Dlatego tu zapraszam szkoły do podjęcia współpracy z nami w celu zdobycia wiedzy przez uczniów właśnie przez takie warsztaty, uświadomienia ich, jakie grozi im niebezpieczeństwo. Najbardziej chciałam zaznaczyć, że są zagrożone osoby, które podejmują pierwszy raz pracę,

0: otrzymują propozycje pracy bez doświadczenia, z wysokimi zarobkami, ale wiadomo, że często to nie jest wiarygodne, dlatego tak jak wcześniej wspomniałam, nasze oferty w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, które asystenci EURES i doradcy EURES będą przedstawiać, są na pewno legalne i tutaj nie ma się czego bać.
1: SK 106,6. Żary News.
2: Czekał na to 2 dekady i w końcu się udało. Mateusz Baranowski awansował do snookerowej elity, a więcej już teraz w materiale Krystiana Machalicy.
3: Mateusz Baranowski, zielonogórski snookerzysta, już w pełni zawodowy, bo można to powiedzieć oficjalnie od kilku tygodni. Jak się czujesz w tej, nie wiem, czy dla ciebie nowej roli?
4: No na pewno trochę w nowej. Z jednej strony grałem w turniejach zawodowych. W 2016 roku był cykl takich otwartych turniejów, który nawet był w Gdyni i się nazywało PTC, także często gdzieś tam w tych zawodowych turniejach grałem, nawet jako amator. Później Mistrzostwa Świata, jednak było parę dobrych lat przerwy. No i teraz wracam już w pełni jako zawodowiec na 2 sezony na pewno. Także czuję się bardzo dobrze, ale na pewno jednak adaptacja do tych turniejów, do warunków, ona jeszcze trochę przede mną.
3: To porozmawiajmy chronologicznie. Zacznijmy od turnieju w Leicester, Q School zdaje się, to właśnie tam w Anglii awansowałeś. To był taki turniej, który miał łatwe mecze i bardzo trudne, bo zaczęło się od dosyć, nie wiem czy mogę powiedzieć, łatwego pojedynku, ale tak to wyglądało trochę.
4: Dobra. Tak, szczerze mówiąc to ja pracowałem na ten sukces cały rok i dzięki temu, że grałem bardzo równy sezon, gdzie były już dobre wyniki, gdzie były turnieje na przykład w Maroko, w USF Mistrzostwa Świata byłem trzeci, więc 2 mecze mi zabrakły do awansu do main touru, później Mistrzostwa Europy też bardzo dobre, odpadłem w ćwierćfinale, jednak ja czułem, że cały czas jestem jednym z najlepszych zawodowców i może ta moja gra wystarczy na awans już w tym roku. Także pierwszy raz, szczerze mówiąc, przystępowałem do turnieju Q School z faktycznie bardzo dużą wiarą, że on może mi zagwarantować miejsce w gronie zawodowców. No początek faktycznie z jednej strony był łatwiejszy, ale jeżeli chodzi o przeciwników, w pierwszej rundzie faktycznie miałem takiego zawodnika z Anglii, który czasami jest groźny, ale raczej nie powinien być za mnie problemem.
3: Zawodowcami nawet wygrywał, dodam.
4: Tak, ale później grałem z zawodnikiem z Korei i to był teoretycznie najłatwiejszy mecz, ponieważ skończył się wynikiem 4-0, ale to był bardzo mocny zawodnik i tak naprawdę jeden z lepszych, który później w drugim turnieju Q-School zagrał ładnie. Następnie miałem parę meczów ciasnych, 4-3, 4-2 wyniki, ale faktycznie gdzieś tam miałem tych i byłych profesjonalistów i mocnych zawodników, także moja gra była bardzo dobra, nie najlepsza, ale bardzo dobra, skuteczna, co było najważniejsze i kluczowe, żeby awansować.
3: 4. runda była najtrudniejsza? Tam zdaje się byłeś bliski porażki nawet.
4: Tak, było bardzo blisko. Grałem z zawodnikiem, który trochę odnosiłem wrażenie, że nie powiem, że znalazł się przez przypadek w tej rundzie. Jednak tam był walkover, Dylan Emery dostał kartę do main touru, a był w tej właśnie drabince w 4. rundzie, także trochę się poukładało, ponieważ Emery to zawodnik, który już w gronie profesjonalistów grał i robił bardzo dobre wyniki. I on wypadł z tej drabinki i awansował inny zawodnik z Anglii i wydawało się, że to będzie teoretycznie stosunkowo prosty mecz, no ale tak to właśnie jest na tych turniejach Q-School, że ci Brytyjczycy, ci Anglicy grają na wysokim poziomie i to był mój najcięższy mecz.
3: Popraw mnie, jeśli się mylę. Q-School to jest taki turniej, w którym ci, którzy wypadli z main touru, mogą do niego powrócić, a ci, którzy aspirują, tak jak ty, mogą o niego powalczyć i dodatkowo jest wpisowe, to oznacza, że każdy może zagrać?
4: Tak, jest to turniej otwarty. Wpisowe na ten turniej to jest 800 funtów, około 4000 zł i jest to bardzo trudny turniej właśnie z tego powodu, że grają wszyscy najlepsi amatorzy, którzy jeszcze nie awansowali oraz jest to po sezonie zawodowym, czyli wszyscy zawodowcy, którzy wypadli z main touru, jest ich około 20-30, mają prawo zagrać, no i w 99% zawsze w tym turnieju grają i próbują się z powrotem dostać do grona zawodowców.
3: A z tego powodu to jest bardzo taki

0: stresujący turniej, o wiele bardziej niż inne, no bo w zasadzie każdy o coś gra.
1: Tak, no jeżeli pojedziemy na Mistrzostwa Europy czy na Mistrzostwa Świata, no to czasami brązowy medal jest fajnym sukcesem, srebrny, złoty. Tak tutaj cel jest jeden, albo awansujesz, albo wygrywasz turniej, albo przegrywasz turniej i zostajesz tak naprawdę bez niczego. Także jest to na pewno najtrudniejszy turniej amatorski. Co prawda jest tych miejsc 8, ponieważ po 4 zawodników z jednego turnieju awansuje, czyli jakby półfinaliści. Mimo to w tych zawodach startuje co roku między od 200 do 300 zawodników, także no, trzeba sporo tych meczów wygrać, żeby finalnie awansować.
0: No i ty finał też już miałeś. Opowiedz trochę o, może niekoniecznie nawet samym pojedynku, ale o emocjach. Ten ostatni rok był dla ciebie świetny, więc co czułeś, gdy już ten mecz się kończył, gdy już zakończyłeś to spotkanie i w zasadzie chyba od razu wiedziałeś, tak, że jest awans?
1: No tak, przede wszystkim ja tutaj jestem trochę starszy od naszych dwóch aktualnych zawodowców, Antka Kowalskiego, Michała Szubarczyka i niestety pamiętam te czasy, kiedy snooker w Polsce był na dosyć niskim poziomie. Mówimy tutaj o latach 2005, kiedy my przede wszystkim walczyliśmy o wyjście z grupy na Mistrzostwach Europy czy Świata. To się bardzo różni teraz, ponieważ aktualnie czy polscy juniorzy, czy polska kadra mężczyzn to jest albo najlepsza, albo topowa kadra na wszystkich turniejach zagranicznych. Ale ja pamiętam, jak jeszcze to ta kadra była słabsza i wtedy wszyscy mówili, że raczej nie mamy szans, żeby był Polak zawodowcem, a jeżeli awansuje do main turu, ciężko się utrzymać. To się trochę zmieniło, jednak to trochę zostaje w głowie, że to jest bardzo trudne, bardzo wymagające awansować. Też rozmawiałem o tym z Adamem Stefanowem i on też podzielił się tym, że faktycznie tak trochę ci starsi mają. Ci, którzy aktualnie grają, widzą topowych Polaków i widzą, że wejście do main turu to jest przystanek w ich drodze dalszej. Dla mnie to było zawsze coś wyjątkowego i myślę, że przezwyciężyłem to, iż podchodząc do meczu starałem się nie budować zbędnej presji, podejść jak do każdego normalnego innego meczu z mniejszą wagą. Oczywiście awans do main turu tak naprawdę zmienia całe moje życie, ponieważ tak jak pracowałem, uczyłem innych, tak teraz w 100% będę się skupiał na mojej grze. Zmiana priorytetów i tak naprawdę sposobu życia, także było to wymagające mentalnie, ale szczerze mówiąc nie stresowałem się tak, jak myślałem, że to będzie zawsze tak naprawdę od początku mojej gry. Mecz był ciężki, były wymagające frame'y, 2 pierwsze frame'y na czarne, jednego wygrałem, jednego przegrałem, później miałem lepszy moment od 1-1 do 3-1, naprawdę bardzo dosyć łatwo i bardzo skutecznie wygrałem dwie kolejne partie. No i zaczęły się małe problemy. Często my to o tym mówimy, że to jest strach przed zwycięstwem, no bo faktycznie jak już jesteśmy blisko tego finalnego triumfu, no to pojawiają się myśli, no jest blisko, zaraz się to może skończyć, jak skończy się, co dalej. Nie mówię, że takie myśli się pojawiły, ale ewidentnie mecz się troszkę skomplikował. Mój przeciwnik zrobił w okolicy 70 breaka, zrobiło się 3-2 i był bardzo ciasny frame na 3-3, na decidera. Jednak udało się gdzieś tam tą mądrą grą fajnie wykończyć mecz wynikiem 4-2. No i nie ukrywam, że pojawiły się łzy szczęścia, bo to było jedno z moich marzeń, jeden z moich celów. Także byłem bardzo zadowolony. Ale jeżeli mam być szczery, 2 tygodnie później kolejne turnieje, już nowy sezon, całkowita zmiana planów i kalendarza moich rozgrywek, także no trzeba było szybko się wziąć w garść i przygotować do następnych turniejów.
0: A miałeś już zaplanowane turnieje amatorskie i z tego powodu, że awansowałeś do main turu, to pozmieniałeś wszystko, tak?
1: Tak, oczywiście ja brałem pod uwagę to, no nie jechałbym na ten turniej jakby z myślą, że nie mam szans, czy jadę tam po prostu, nie wiem, zebrać doświadczenie, czy powalczyć o 3., 4. rundę. Ja jechałem tym razem, jechałem w 100% tak z myślą, że ja tam jadę wywalczyć sobie przepustkę do gry zawodowej, więc gdzieś tam z tyłu głowy było to, ale szczerze mówiąc nie miałem pojęcia, kiedy są turnieje zawodowe najbliższe, kiedy zaczyna się sezon, nie miałem zielonego pojęcia, raczej ustaliliśmy tam z moimi uczniami i innymi zawodnikami, z którymi jeżdżę na turnieje amatorskie. Planowaliśmy z Tomkiem Skalskim jechać na Mistrzostwa Świata amatorów drużynowe. jako drużyna, także, także raczej były te plany amatorskie. No bo wolałem się miło zaskoczyć niż myśleć o tych zawodowych meczach, o tych zawodowych turniejach i gdzieś tam no, nie, smutnie jakby nie wykonać tego celu, tego założenia o awansie.
0: My jesteśmy chyba w podobnym wieku, ja mam 28 lat, rocznik 97.
1: Ja bardzo podobnie, nawet 19 lipca niedawno skończyłem.
0: Tak, to wszystkiego najlepszego, ja też z lipca, więc no to dobra, jesteśmy w podobnym wieku. Ty gdzieś tam wspomniałeś, że 20 lat czekałeś na to, żeby awansować do tego main touru. No to dlaczego przez te 20 lat się nie udawało, dlaczego teraz, w tym roku akurat? No tak, w ten sposób.
1: Myślę, że każdy ma cel grać zawodowo, rozpoczynając, i ja zacząłem 20 lat temu grać w snookera. Jeżeli chodzi o samą walkę o awans do main touru, no to faktycznie ona się zaczęła tak z 10 lat temu, można powiedzieć. Pamiętam, w 2014 roku miałem brązowy medal na Mistrzostwach Świata Juniorów i tam już byłem 2 mecze od main touru. Jednak uważam, że to było... Ja nie byłem absolutnie gotowy, byłem za młody, niedoświadczony. Teraz mam wrażenie, że po całym roku bardzo dobrej gry na turniejach amatorskich pierwszy raz byłem przygotowany, żeby wejść do tego main touru. Oczywiście wejście to jedno, bo to daje mi możliwość, żeby grać w największych turniejach na świecie, ale trzeba to teraz wykorzystać, także to jest jedno. Awans to jedno, wyniki na to jeszcze będę musiał ciężko pracować. Jednak myślę, że zawsze brakowało trochę tej odporności psychicznej. Myślę, że wiary przede wszystkim, że ja nie byłem przygotowany, może trenowałem dużo, może grałem bardzo dobrze na treningach, jednak przychodziły turnieje i zawsze czegoś brakowało. Przegrywałem dużo meczów 4-3, bardzo istotnych właśnie na turniejach Q-School. I chyba musiało się złożyć na to parę elementów. Musiałem poznać ludzi, którzy uwierzą we mnie, będą mnie wspierać. I tak się właśnie wydarzyło na początku tamtego poprzedniego roku, co sprawiło, że mogłem cały rok sumiennie trenować i przygotowywać się do tych turniejów, trochę zmienić obowiązki. Oczywiście dalej uczyłem moich uczniów, dalej ich wspierałem i pracowałem jako trener, ale faktycznie te proporcje treningu mojego a trenowaniu innych się zmieniły i tutaj zaprocentowało. Oczywiście praca nad techniką, rozpoczęta współpraca z psychologiem, tak naprawdę wszystko się musiało złożyć i dojrzałem do tego, żeby podjąć decyzję i pracowanie nad sobą, co tutaj fajnie, myślę, że dzięki temu udało się właśnie awansować.
0: Czyli początek zeszłego roku to jest jakby początek tej twojej takiej ścieżki, która ostatecznie cię doprowadziła do tego main touru.
1: Tak, tam...
0: To był ten początek cyklu szeregu zmian.
1: Dokładnie, myślę, że początek tamtego roku, ja jechałem na Q-School w kwietniu poprzedniego roku i pamiętam, że do tego turnieju pierwszy raz zacząłem się tak solidnie przygotowywać od dłuższego czasu, pozyskałem sponsora, poznałem dziewczynę, która pilnowała mnie, żebym jednak, jak mam iść na trening na 10, to idę na 10, a nie na 11. I faktycznie no, złożyło się tak, że poznałem właściwe osoby, które mi w tym pomagały, które sprawiały, że byłem bardziej sumienny, że bardziej zmotywowany. No i cały rok bardzo sumiennych treningów, jeżdżenie na turnieje. To też jest bardzo istotne, ponieważ wcześniej jeździłem mniej na te turnieje zagraniczne, a teraz każdy turniej dawał mi pewność siebie. Ja widziałem tą ewidentną zwyżkę pewności siebie na turniejach zagranicznych, kiedy na początku zagrałem dobry turniej, ale grałem słabo. Bardziej to było taką... mecze były wygrywane po prostu moim i doświadczeniem, i takim jednak wyrachowaniem snookerowym. Ja raczej cechuję się dosyć mądrym snookerem, może mało atakuję szalonych bil, ale wiem, kiedy powiedzieć stop, kiedy zagrać odstawną, utrudnić przeciwnikowi.
0: Czyli taki defensywny styl trochę.
1: Tak, tak. No ja raczej słynę z tego, że tutaj potrafię bardzo defensywnie. Oczywiście starałem się tą moją grę dobrze zbalansować, żeby była i ofensywna, i defensywna, w zależności od tego, jaką aktualnie potrzebuję. Jednak widziałem właśnie tą zwyżkę i z turnieju na turniej było coraz lepiej. Czasami wyniki były gorsze, czasami lepsze, ale widziałem, że się czuję pewniej, że jeżeli zaczynam grać dobre turnieje, to faktycznie ta moja gra jest na najwyższym poziomie, coś, czego nie pokazywałem wcześniej.
0: Wspomniałeś też w jednej rozmowie, że przez ten ostatni rok, jak przegrywałeś nawet, to ciebie nie bolało, tak, czy nawet się śmiałeś. Co jest zmianą w porównaniu do tego, co było wcześniej? Bo miałeś taki zastój. Byłeś świetnie też zapowiadającym się snukerzystą. Medale Mistrzostw Europy, świata młodzieżowe, do świata chyba nawet do 21. W każdym razie później był ten taki przestój. Z czego to wynika?
1: Tak, myślę, że ja byłem, myślę, że topowym juniorem na świecie, jak miałem 16-17 lat i faktycznie raczej dużo osób nie zadawało sobie pytania, czy wejdę do mainturu, tylko kiedy. Później gdzieś tam ta moja gra faktycznie się nie tyle pogorszyła, co stanęła w miejscu. Wszyscy inni oczywiście robili progres, ja wyjechałem do Warszawy, tam trenowałem, ale ewidentnie moja głowa przestała pracować tak jak za tej juniorskiej kariery, co jest dosyć normalne, no i zostałem trochę sam z tym trudnym sportem tak naprawdę. Później zaczęło się dorosłe życie, trzeba było zarabiać pieniądze, no musiałem niestety odpuścić takie pełnoetatowe granie w snookera. No i to wszystko było właśnie konsekwencją tej mojej gorszej gry, a przynajmniej nie progresowania, nie pójścia za ciosem i polepszenia swoich umiejętności. Tak, no i to były takie rzeczy, które myślę, że tutaj sprawiły, że gdzieś tam ta moja gra stanęła, ale jest to bardzo cenne doświadczenie, bardzo doceniam to, ile pracy włożyłem i jak było ciężko momentami. Wspomniałeś też o tym, jak podchodziłem po przegranych meczach, jakie było moje podejście i tutaj w 100% się zgodzę, ponieważ no, często było tak, że musiałem pracować, żeby jechać na dany turniej. Dosyć sporo i faktycznie tej pracy było dużo, potrafiłem zarobić pieniądze. Koniec końców nie mogłem w tym czasie się przygotować, ponieważ musiałem pracować. Jechałem na turniej, grałem słabo, przegrywałem.
0: Praca nie związana ze snookerem, ani
1: związana,
0: ze
1: trenowałem. Trenowałem, był też epizod, gdzie pracowałem na barze w klubie bilardowym. Także jakieś tam były jakieś tam te prace, jednak coaching, tak, czyli uczenie innych, to był mój zawód w ostatnich latach. No i tutaj właśnie, jeżeli już jedzie się na turnieje, dobrze jest się przygotować, bez tego po prostu jest ciężko osiągać cele, które ja sobie zakładałem. No i to była taka, powiedzmy, no syzyfowa praca. No, pracowałem, jechałem na turniej nieprzygotowany, tak jakbym chciał, grałem słabo, pieniądze gdzieś tam uciekały i tak było w kółko. No i faktycznie ta presja była dosyć duża. No i każdy turniej był dla mnie jakąś tam taką wewnętrzną, nawet powiem, że tragedią. Bardzo bolało mnie przegrane. Wręcz wracałem z turniejów i często było tak, że mówiłem, że już nie chcę na te turnieje jeździć, chcę może trochę bardziej w Polsce pograć, nabudować się, ale jednak gdzieś tam ta moja sportowa ambicja nie pozwalała mi odpuszczać i tak się poddawać. Przyszedł moment tak naprawdę, w którym sobie tak stwierdziłem, że będzie ciężko, że nie potrafię polepszyć swojej gry, że nie potrafię gdzieś tam przeskoczyć pewnej granicy, pewnych barier pokonać i tak naprawdę chwilę po tym, jak tak się poddałem snookerowo, no zaczął się ten dużo bardziej radosny snooker, więcej mi przyjemności zaczął sprawiać. Każda przegrana była dla mnie lekcją. Nie była porażką, tylko była dla mnie lekcją, z której wyciągałem wnioski i to wszystko świetnie zaczynało procentować i sprawiać, że ja po prostu na nowo polubiłem, pokochałem grać w snookera, jeździć na turnieje i czerpałem z tego olbrzymią przyjemność.
0: I z tym nastawieniem cały czas zostajesz, cały czas trwasz? Czy teraz rozpoczyna się kolejny etap pracy? No bo jesteś w tym main turze, marzenia spełnione. No ale nie wierzę, że powiesz, o ja już zrobiłem wszystko co chciałem i teraz tylko pozostaje zbierać tego owoce.
1: Tak jak mówisz, absolutnie nie jestem spełnionym zawodnikiem. Ja uważam, że ważne są te dni, których jeszcze nie znamy i ja uważam, że wszystkie najlepsze wyniki, moje największe sukcesy jeszcze przede mną. Wiem jak potrafię grać, jeżdżę do Anglii, sparuję z zawodowcami topowymi ze środka rankingu i wiem, że potrafię ich ogrywać, potrafię ogrywać wysoko i grać na tym samym poziomie. Oczywiście jest ta różnica między grą amatorską na amatorskich turniejach, a zawodowych turniejach, do której niestety muszę się przyzwyczaić. Niedługo się otwiera klub, będę miał swój stół, na którym będę...
0: Marcina Niczkę dodajmy, tak?
1: Tak jest, na ulicy Moniuszki będzie nowy klub Hot Shots, także te możliwości będą bardzo duże. Póki co cały czas jest praca, żeby wszystko ustatkować, rozmowy ze sponsorami, gdzieś tam praca nad tym, żebym się mógł oddać w 100% grze i żebym mógł trenować jak najwięcej. Póki co nad tym pracujemy, bo to dalej wiele czasu od awansu do main touru nie minęło. Ale jestem bardzo, bardzo taki nienasycony. Ja widzę siebie jako topowego zawodowca i z takim podejściem będę podchodził do mojej gry w main tourze. Wiem, że mam umiejętności, wiem, że już mam taką grę, która może nie wystarcza, żeby być topowym zawodowcem, ale żeby się utrzymać, a widzę olbrzymi potencjał, gdzie mogę jeszcze się poprawić i polepszyć swoją grę. Także tak, myślę, że dużo jeszcze do zrobienia, dużo do wygrania i absolutnie tutaj nie osiadam na laurach z samego tego awansu.
0: W main tourze będziesz na 2 lata, czy to jest okres, który się nie ma prawa skrócić, czy na przykład słabsze wyniki spowodują, że po prostu wypadniesz sobie, go będziesz musiał wracać?
1: Nie, to jest taki minimalny okres. Kiedyś zawodnicy mogli awansować tylko na rok, tak? Jeżeli się nie utrzymali, to wypadali, teraz fajnie to zrobili. My mamy ranking 2-roczny, także mam pełne 2 lata na to, żeby się utrzymać. Ewentualne słabsze wyniki nic nie zmieniają, a żeby utrzymać się, muszę być w najlepszej 64 w rankingu. Także nie jest to łatwa sprawa, ale też nie jest to nie do zrobienia, także dużo do poprawy przede mną. Ja podchodzę do siebie, do swojej gry dosyć krytycznie. Znam swoje mocne punkty, ale też widzę, ile mam słabych punktów, które są weryfikowane właśnie w tym zawodowym snookerze. Bardzo często grając odstawne, ja gram bardzo dobre odstawne, układałem sobie bardzo łatwą szansę w amatorskim snookerze, a w zawodowym dostanę na przykład bile przez cały stół, czyli dalej wymagające uderzenie i na przykład na tych bilach przez cały stół, myląc się, nic nie uzyskuję z dobrej odstawnej, także jest trochę różnic, ale myślę, że się szybko zaadaptuję. Póki co 3 turnieje i nie jestem zadowolony z tych 3 turniejów, ale też widzę, że momentami moja gra wygląda bardzo dobrze, stąd uważam, że ten potencjał jest wysoki, również oglądając innych zawodników, jak grają w main tourze. Uważam, że to nie jest tak, jak miałem wmawiane od dziecka, że oni się praktycznie w ogóle nie mylą. Mylą się i to naprawdę bardzo często. Także jeżeli tylko będę w stanie wejść na swój treningowy poziom, albo nawet poziom turniejowy, ale gdzie się czuję bardzo komfortowo, to jestem przekonany, że tych zwycięstw będzie bardzo dużo.
0: Te 3 turnieje to, jeśli się nie mylę, Wuhan Open, British Open, kwalifikacje oczywiście, i turniej o nazwie Bet Victor Championship League Snooker, tak? To były te 3 turnieje. Zacząłeś od Wuhan Open, tam przegrałeś z Tomem Fordem w kwalifikacjach.
1: Tak jest.
0: I jak ty ten pierwszy pojedynek oceniasz? Czy, nie wiem, drżały trochę ręce, czy już tak na spokojnie?
1: No tak, no muszę przyznać, że z jednej strony grałem Mistrzostwa Świata 2 miesiące wcześniej i ograłem bardzo dobrego zawodnika z Iranu, i to 10-2, i naprawdę czułem się jak ryba w wodzie. Natomiast przyszedł ten mecz i jednak te ręce drżały, jednak moja gra nie była taka szybka, jak przeważnie jest, trochę wolniejsza, trochę mniej pewna. Miałem dobry moment, kiedy zrobiłem breaka w okolicy 80 paru. Jednak Tom Ford to jest zawodnik, który od parunastu lat jest w main tourze. Wygrywał na przykład, w tamtym roku wygrał turniej Shootout, no i absolutnie jest czołowym zawodnikiem na świecie. No i on, na pewno widząc mnie troszkę zdenerwowanego, dokładnie wiedział, jak ten mecz rozegrać, jak ten mecz wygrać. Bardzo doświadczony zawodnik i faktycznie wykorzystywał każdą moją pojedynczą szansę. W 5 frame'ach zrobił mi 5 breaków notowanych, w tym w ostatnim około 130, także grał naprawdę bardzo dobrze, ale dalej, to będę powtarzał. Ja miałem swoje szanse w tym meczu, mimo iż mój przeciwnik zagrał wyśmienitego snookera, ja swoje szanse miałem i wiem, że normalnie wykorzystałbym je częściej. W tamtym meczu starczyło tylko na 2 frame'y, przegrałem 5-2. Jednak widzę, że to są zawodnicy, nawet tak jak Tom Ford w okolicy 20 miejsca w rankingu, to jest zawodnik, który jest na moim poziomie i spokojnie trochę doświadczenia, trochę ogrania, trochę pewności siebie i na pewno będę z takimi zawodnikami rywalizował na wyrównanym poziomie.
0: A powiedz, jak to jest, gdy awansowałeś już do main touru, to środowisko tych najlepszych snookerzystów na świecie jakoś przyjmuje nowych, ktoś ci tam gratuluje, nie wiem, przy stole, gdzieś w szatniach, gdziekolwiek, czy kolejny kolejny, no nie powiem anonimowy zawodnik, ale kolejny nowy, tych nowych też jest trochę. Jak to wygląda?
1: No tak szczerze mówiąc, miałem wrażenie, że oczywiście znam mnóstwo zawodników, bo to i z turniejów w amatorskich gdzieś tam rywalizowaliśmy i również teraz gdzieś tam w zawodowych. Tak. Jednak mimo wszystko miałem wrażenie, że no, w większości są to zawodnicy z Wielkiej Brytanii, którzy są często, mają takie nonszalanckie zachowanie, troszkę aroganccy są. Duża część również to zawodnicy z Chin, którzy no, po angielsku nie potrafią rozmawiać, więc też ciężko jest się z nimi komunikować. Jednak jestem miło zaskoczony. Bardzo dużo zawodników czy napisało mi wiadomość, czy na turniejach pytało się właśnie, gratulowało awansu, a również pytało się jak tam idzie, jak pierwsze spotkania. Poznałem dużo kolegów. Tak naprawdę i wróciły jakieś tam relacje sprzed lat, na przykład z amatorskiego snookera. Wiadomo, my Europejczycy trzymamy się trochę bliżej, jest Florian Nysle z Austrii, jest ze Szwajcarii Aleksander Usserbacher, Umut Dikme z Niemiec, wiadomo, nasza trójka Polaków, Julian Bojko, który mieszka w Polsce, jest z Ukrainy. Trzymamy się na pewno trochę bliżej, ale faktycznie dużo rozmawiam również z zawodnikami z Wielkiej Brytanii, bardzo dużo z Walijczykami, także jestem zaskoczony, jak miło i fajnie przyjmują nowych zawodników.
0: To teraz wątek pod tytułem polski snooker. Też wspomniałeś, też trudno nie zauważyć, że rozwija się błyskawicznie w ostatnich latach. Z czego to wynika? Czy poprawia się infrastruktura? Tych miejsc jest więcej. Zawodnicy, no w końcu trójkę chyba mamy w main tourze, tak? No to też gdzieś jakoś napędza to wszystko?
1: Myślę, że zdecydowanie. Przede wszystkim trzech zawodowców, to my jeszcze nie mieliśmy nigdy.
0: Także jako jeden z niewielu krajów, dodajmy.
1: Tak jest. Oprócz Wielkiej Brytanii, Tajlandia ma trzech zawodowców i Belgia ma trzech zawodowców. Także można powiedzieć, że Polska tutaj bardzo mocno się odznacza na tej mapie snookerowej. A dodam, że kolejni są. No ja bardzo dużo pracowałem jako trener kadry, tak naprawdę miesiąc temu zakończyłem moją współpracę z Polskim Związkiem Snookera jako trener kadry narodowej juniorów i my tych juniorów mamy po prostu świetnych. Ja dużo też trenowałem indywidualnie, między innymi, ale to zaraz powiem, ale mamy teraz trzech zawodowców, niektórzy mówili, że faktycznie ta trójka, która tutaj była blisko, walczyła, awansowała, co dalej? Dalej mamy kolejnych zawodników, którzy w następnych latach będą nie będą w stanie awansować, tylko nie awansują. Po prostu będziemy mieli następnych zawodowców. Tego jestem przekonany w 100%. Myślę, że jest to związane z tym, że faktycznie jest to dobry czas dla polskiego snookera. Dużo juniorów, starsze kadra również gra na wysokim poziomie. I nagle z naszej ligi topowej, top 16, zrobiły się bardzo mocne rozgrywki. Tak naprawdę nie ma słabych zawodników, a teraz jeszcze nasza trójka wypadła, a liga jest naprawdę i tak bardzo mocna. Chciałbym tutaj wspomnieć o sukcesie Sebastiana Milewskiego, zawodnika, który trenował ze mną, trenuje ze mną pod moim okiem również w klubie Billboard, który właśnie wygrał 4 dni temu Mistrzostwa Świata dla 21. I Sebastian jest olbrzymim kandydatem do tego, żeby być następnym Polakiem w main tourze. Mamy Krzyśka Czapnika, wicemistrza Europy z tego roku juniorów. Także mamy bardzo dobre pokolenie przede wszystkim te juniorskie. Jest dużo zawodników w podobnym wieku, aktualnie 15-16 lat. Mamy troszkę starszych, tak jak Sebastian, 19 lat, mistrz świata dla 21. No i również mamy w kadrze mężczyzn zawodników, którzy dalej mają ambicje sportowe i to właśnie te zawodowe. Także snooker polski ma bardzo dobry czas, coraz więcej klubów jest, coraz więcej trenerów, coraz lepsze możliwości do rozwoju. A wiem, że się otwierają nowe kluby, nie mówię już tylko o klubie w Zielonej Górze Marcina Niczkę, ale również w innych lokalizacjach będą nowe kluby, które będą mocno stawiały na poziom sportowy. No i tak jak kiedyś my musieliśmy jeździć do Anglii, do akademii zawodowych, płacić naprawdę olbrzymie pieniądze, tak teraz będziemy mieli bardzo podobne możliwości u nas w Polsce.
0: Ty już przestałeś trenować młodzież, zajmujesz się w tym momencie tylko sobą na jakiś czas, na stałe, żeby zagościć dobrze w tym main tourze?
1: No tak, chciałbym maksymalnie wykorzystać tą szansę, ponieważ widzę, że tutaj te godziny przy stole to jedno, ale dwa, no ja współpracując z moimi juniorami, no moja głowa bardzo często była poza moją grą, tylko skupiała się na ich oni jeździli na turnieje zagraniczne, no to ciężko było mi trenować, wiedząc, że oni grają i faktycznie angażuję się w 100%, także musiałem tutaj trochę się odłączyć od tego. Oczywiście dalej z nimi jestem, dalej wspieram, dalej wskazówki udzielam, ale wiadomo, tutaj w Zielonej Górze będzie to trochę cięższe niż w Warszawie. Ale nie zamykam się w 100%, skupiam się przede wszystkim na sobie. Chłopakom, tutaj moim juniorom, będę na pewno dalej pomagał. Jak będzie wyglądała moja dostępność, jeżeli chodzi o trenowanie, zobaczymy. Na pewno będę tutaj pomagał na różnych treningach grupowych, czy będę prowadził jakieś zajęcia. Ciężko mi powiedzieć. Mam również propozycje wyjazdów do innych miast, gdzie jest dużo zawodników i nie mają trenerów, także raczej na tym się skupiać nie będę, no ale nie wykluczam, zobaczymy, jak będzie to wszystko wyglądało. Na ten moment skupiam się w 100% na swojej grze.
0: To na koniec garść szybkich pytań. Gdybym, zawsze lubiłem ten format, ale jakoś nigdy tego nie robiłem, no to w sumie dlaczego nie. Mateusz Baranowski, gdyby nie snooker, to?
1: Byłbym piłkarzem.
0: Snooker to w zasadzie całe moje życie i jedyna miłość.
1: Myślę, że tak.
0: Mój największy sukces oprócz awansu do main touru obecnie, do tej pory?
1: Cztery tytuły mistrza Europy.
0: Marzenie, które teraz jest do zrealizowania na pierwszym miejscu albo najwcześniejsze?
1: Na stałe zagościć w top 16 zawodowego snookera.
0: Wolę być zawodnikiem niż trenerem.
1: Bardzo lubię być trenerem, ale kocham grać w snookera.
0: No i na koniec pytanie, czego ci życzyć w takim razie? To może być nawet trochę dłużej, mówiąc wprost, osiągnąłeś to, co chciałeś, spełniłeś marzenie, no to chyba kolejnych marzeń. I jakie to są marzenia?
1: Może trochę szczęścia, one zawsze się przydaje. Myślę, że kolejne marzenia. Przede wszystkim chcę póki co ustabilizować tutaj wszystkie przeprowadzka do Zielonej Góry i tak dalej. To są rzeczy, które jeszcze wymagają trochę pracy, ale kolejnym marzeniem to jest przede wszystkim na stałe zagościć w tym snookerowym środowisku zawodowym. Chciałbym to robić po prostu całe życie, tak? Grać jak najdłużej. Snooker jest takim sportem, gdzie kiedy mamy 40 lat i w większości sportów to już jest koniec kariery. Tak naprawdę 35 lat to już jest koniec kariery. Tak w snookerze 40 lat to jest tak naprawdę u wielu zawodników pik, czyli ta najlepsza możliwa dyspozycja życiowa. No i chciałbym właśnie w takim wieku cały czas rywalizować na tym poziomie zawodowym i jeździć na turnieje, grać jak najwięcej, bo to jest coś, w czym się czuję najlepiej. Po prostu uwielbiam, kocham to robić i chciałbym być zawodowym snookerzystą nie na 2 lata, tylko na dłużej.
0: Tak, sprawdzam, czy Marcina Niczkę nie ma? Chciałbyś mieć kiedyś swój klub?
1: Tak naprawdę już nawet gdzieś tam takie plany były, nawet już były małe realizacje i bardzo się cieszę, że do tego nie doszło, ponieważ no, to oznacza raczej koniec kariery, ciężko jest pogodzić te dwie rzeczy, przynajmniej takiej kariery zawodowej.
0: Ale jak skończysz karierę, to już chyba
1: tak
0: można...
1: Myślę, że no jest to coś, co jest kolejnym krokiem u wielu zawodników. Tak naprawdę większość zawodowców posiada swoje kluby, gdzie mają swój stół, idą trenować. Także bardzo ciężko mi powiedzieć na ten moment, co przyniesie czas. Ale chciałem, miałem takie ambicje i nie wykluczam, że kiedyś tak będzie. Z Marcinem współpracujemy i tutaj na pewno nie będzie miał nic przeciwko, wręcz przeciwnie, na pewno by pomógł.
2: SK 106.6. Nie tylko ludzie potrzebują wsparcia psychicznego, czasem i psy mają swoje stresy i problemy. W Żarach działa oddział psychiatryczny, miejsce, gdzie behawioryści pomagają zwierzętom odzyskać równowagę i zaufanie. A więcej już teraz opowiadają Kornelia Kostecka, Wiktoria Zacharczuk oraz Aleks Klimas.
3: Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że coś takiego tutaj w Żarach działa, powiedzmy, co pod taką nazwą się kryje i czym się zajmujecie?
4: Że wypowiem się bardziej jako pomysłodawca nazwy, bo wszyscy mamy tutaj ADHD, cała nasza trójka. No i kiedyś takim w feworze myśli, po prostu myślę, że z naszymi psami to jest psychiatryk, po prostu psychiatryk, było no 5 psów pod jednym dachem, no to czasami idzie zaświrować i tak się, no kurczę, oddział psychiatryczny, o kurczę, bo gry słowne też uwielbiam. No i tak później padło pytanie, że kurczę, jakąś nazwę by trzeba było wymyślić, bo jak już zaczynamy ruszać, No i się wychyliłem, tak, wiesz co, może ja jakąś mam. No i działamy pod taką nazwą, mamy oddział, właściwie kompletujemy już też, można powiedzieć, innych lekarzy oprócz nas. No i kręci się, bardzo się kręci. Dążymy do przodu i właśnie będziemy w każdy możliwy sektor, jeśli chodzi o psy, uderzać. Wszelkie problemy, treningi, czy zabawy, wyjazdy, to chcemy się tym zajmować. To z psami jest związana cała nasza przyszłość, myślę. I to całej trójki.
3: Czyli to wynika gdzieś też z takiego zamiłowania?
4: Tak, definitywnie z zamiłowania. Myślę, że no, dziewczyny tutaj jako bardziej schroniskowe. Ja jestem raczej hobbystą, który od dziecka gdzieś tam miał kontakt, głównie z psami. No i się ta pasja przerodziła w końcu w coś, co możemy robić zawodowo. Zaczynaliśmy, myślę, raczej hobbystycznie, bo od bardzo niskich stawek, tak na zasadzie, kurczę, jak możemy pomóc, to pomożemy, żeby to było dostępne. A teraz no, poszerzamy, bardzo się poszerzamy. Mamy dużo projektów na głowie, w myślach, w pomysłach. Wszystko jest zapisane i po prostu brakuje nam czasu, żeby to wszystko robić. Tak dużo się tego dzieje.
5: Nasza działalność zaczęła się głównie właśnie od spacerów stylizacyjnych i stylizacji ogólnie psów, nie tylko z innymi zwierzętami, ale także w mieście. Dużo klientów miało właśnie problemy albo z tym, że ich pies rzuca się na inne. Nie, ten spacer tu często był niemożliwy do przeprowadzenia, bo gdzieś tam też nikt nie lubi, kiedy ten pies ciągnie smyczy ciągnie i to jest nieprzyjemne zarówno dla właścicieli, jak i dla samego psa. Ale to jest problem właśnie, kiedy ludzie nie mogli sprzęt do miasta pójść, bo pies tam panikował od razu i nie odnajdywał się totalnie gdzieś tam właśnie w większych zgrupowaniach ludzi. Także na tym też zaczęła się nasza praca. Też tak naprawdę, zanim otworzyliśmy tą szkołę, no to najczęściej ludzie na mieście, też nie dziwię się, ludzie widzą, że idzie w stół grupa ludzi z piątką psów. Często gdzieś tam nawet jedna osoba na jednej smyczy psy, na kilku smyczach te psy prowadziła. Także ludzie byli zainteresowani tym, co się u nas dzieje i czy właśnie jakieś zajęcia prowadzimy. No i też tak właściwie każdy z nas wiedział, że będzie chciał z psami wiązać swoją przyszłość, ale to właśnie ludzie dali nam taki trochę po prostu, że podjęliśmy dzięki nim ten krok, że otwieramy faktycznie tą szkołę teraz.
6: Nawet nie zliczymy, ile było pytań do nas na mieście od obcych przechodniów po prostu. Czy organizujemy może jakieś spacery, jakieś zajęcia, jak można się z nami spotkać i tak właśnie stąd się to wzięło, że w sumie skoro jakąś tam wiedzę mamy, gdzieś tam to jest nasze hobby, na co dzień się tym zajmujemy, czemu by nie spróbować? No i spróbowaliśmy i się udało. Mam nadzieję, że jak najdłużej to będzie szło tak do przodu.
3: Tutaj mówiłyście coś o schronisku, tak? To jakieś doświadczenie ze schroniska?
5: Tak, no, obie z Wiktorią byłyśmy wolontariuszkami w schronisku, także tak naprawdę cała nasza praca z psami zaczęła ci tam kiełkować w tym właśnie schronisku z psami, z zwierzętami bezdomnymi. Także też na tym budowałyśmy gdzieś tam swoje podstawy i największe doświadczenie łapałyśmy. Przez to też, że tam każdy pies, jaki trafia, jest inny. Tam nie ma drugiego takiego samego przypadku, są psy do siebie podobne, ale no, w tych warunkach schroniskowych też często trafiają się naprawdę psy z dużymi problemami, bo tak naprawdę no, nikt nie oddaje psa, który jest ułożony, grzeczny i gdzieś tam nie przeszkadza mu, powiedzmy, w taki sposób w domu. Więc te psy zawsze jak tam po przejściach były. No i myślę, że tutaj urodziło się takie zamiłowanie właśnie tej pracy z psami, już nie tylko samo właśnie przebywanie z nimi, ale także ta praca i tam właśnie próbowanie może w tym kierunku.
3: Mhm. Mówiłaś o spacerach socjalizacyjnych, tutaj też się tym zajmujecie. A czym to się różni od zwykłego spaceru?
6: Na pewno różni się to tym, że mamy grupy dorosłych psów, mamy grupy szczeniaków, nieraz te grupy mieszamy. Powiem, jak wygląda taka zmieszana grupa, bo w sumie to może zaprosić chyba najbardziej ludzi i przekonać i rozjaśnić im, na czym to polega. Duże psy głównie uczą szczeniaki, więc te szczeniaki naprawdę bardzo dużo rzeczy po prostu uczą się od tych starszaków. Jak i starszaki uczą się od tych maluchów, uczą się delikatności, takiego większego opanowania, jeśli chodzi o zabawę w ogóle z psem. Też się przekonują te psy, nawet już nie mówiąc, czy to szczeniaki, czy to duże psy, wszystkie przekonują się do siebie bardziej, jeżeli są bardziej lękliwe, jeżeli są jakieś tam agresywne, też zaraz ten problem wykluczamy. No, na tych spacerach udało nam się połączyć psy, które wiele osób myślało, że to będzie po prostu to niemożliwe do połączenia. Bardzo, że tak powiem, trudne psy, ale jakoś właśnie głównie na tych spacerach udało nam je połączyć. Pomimo ten fakt, że są zajęcia indywidualne, na których przygotowujemy takiego psa, żeby połączyć go w aż tak dużą grupę, ale mimo wszystko i tak radzą sobie po prostu świetnie, finalnie trafiając już w tą dużą grupę.
5: Główna różnica to jest to, że na spacerze takim po prostu, jak chodzimy sobie z psiakiem, to staramy się po prostu zapełnić tam jego potrzeby wszystkie, żeby on właśnie mógł powęszyć, sam przespacerować, trochę pochodzić i załatwić. A na spacerach socjalizacyjnych mimo wszystko jednak opierają się spacery na tym, że uczymy psy komunikacji między sobą. Uczymy psy różnych zachowań i to nawet nie my jako tam opiekunowie tej grupy tak naprawdę, bo tak się czasami po prostu trochę czujemy. My tam tylko trzymamy na tym pieczę i staramy się też właśnie nakierunkować właścicieli, jak ewentualnie mogą z różnymi sporami sobie u tych psów radzić, albo kiedy psa zabrać, kiedy odciągnąć, które psy tam w jakiejś kolejności mniej więcej powinny iść, żeby też do tych sporów nie dochodziło. Ale też psy między sobą bardzo ładnie pokazują różne sygnały i one tak naprawdę same od siebie nawzajem się uczą tej pracy i tych zachowań, które powinny przejawiać.
6: Tak, ja się właśnie śmieję, że to, co my tam nauczymy, to my uczymy tak w głównej mierze ludzi, nie te psy. Te psy uczą się tak naprawdę same od siebie i my naszą wiedzę, którą mamy, przekazujemy ich właścicielom i to ci właściciele tak naprawdę poświęcają im najwięcej pracy, żeby ten pies w ogóle mógł dołączyć do takiej grupy, czy w ogóle, żeby to poszło w ogóle w jakimś dobrym kierunku i żeby otrzymali zamierzony efekt w ogóle ze swoim psem, więc główna zasługa jest tak naprawdę właścicieli, to jest kawał ciężkiej pracy, jaką oni muszą wykonywać, pracować muszą codziennie ze swoim psem. Dostają zadania domowe, które muszą wykonywać, sprawdzamy, więc bardzo mocno muszą się pilnować tych zaleceń, tego wszystkiego, co im po prostu przekazujemy. To też nie jest łatwe, bo dla osoby, która, załóżmy, to jest, dla której to jest po prostu pierwszy pies i jego pierwsze zwierzę, nauczyć się tych wszystkich psich sygnałów, psich potrzeb, spamiętać to wszystko, to jest naprawdę bardzo dużo i zajmuje naprawdę też bardzo długo czasu. Nam to też tak szybko, że tak powiem, nie przyszło. Wszystkiego musieliśmy się doszukiwać, uczyć gdzieś tam, więc jesteśmy jeszcze bardziej w szoku, że po prostu idzie im to tak szybko, mamy naprawdę mądrych ludzi, trafiamy naprawdę na bardzo mądrych ludzi.
3: A jaki jest taki może najczęstszy problem, z którym ludzie i pupile przychodzą do Was?
6: Agresja do innych psów i ciągnięcie na smyczy. W sumie takie trzy możemy podać. Najważniejsze, nie potrafią zachować się w mieście, przy ludziach i tak dalej, czyli w ogóle niesocjalizowany pies. Agresja do innych zwierząt i zazwyczaj to jest na tle lękowym. Nigdy to nie jest tak, że ten pies chce być agresywny i po prostu leci tylko z tą agresją. Zawsze to jest zazwyczaj u nas to jest przyczyna tego, że pies jest lękliwy, boi się gdzieś tam kontaktu z drugim psem, nie został nauczony, a nawet jeżeli jeszcze wystąpiły gdzieś tam w przeszłości pogryzienia, to już w ogóle praca jest utrudniona. Więc przychodzą do nas głównie właśnie z agresywnymi psami do innych psów, ściągnięciem na smyczy i z brakiem socjalizacji, czyli psy nie potrafią się zachowywać w mieście, nie można ich nigdzie zabrać, bo zaraz podchodzą do wszystkich ludzi, więc to są takie główne trzy problemy.
3: Ale to nieraz też jest tak, że no gdzieś tam człowiek chce jak najlepiej dla tego psa, ale popełnia też jakieś takie duże problemy.
6: To, że nasi klienci popełniają błędy, to jest oczywiście naturalna sprawa, no nie wszyscy, po to jesteśmy my, żeby im gdzieś tam naprostować to wszystko, naprowadzić ich na dobrą drogę. My się cieszymy, że ci ludzie chcą lepiej dla swojego psa i rzeczywiście chcą się uczyć, gdzieś tam próbują pozyskiwać tę wiedzę, dopytują, naprawdę doszukują się jak tylko mogą tej wiedzy. To jest po prostu, te pieski z tymi problemami, które do nas przychodzą, to jest po prostu wynik niewiedzy właściciela, ale to absolutnie nie jest złe.
4: To ja dodam tylko w sumie, że takie najczęstsze sytuacje, z jakimi się spotykamy, to w przypadku małych psów się zdarza. Branie psa na ręce na przykład, jak jest jakaś trudna sytuacja, nie uczymy tego psa pokazywać, jak sobie radzić z tą sytuacją, nie pokazujemy mu tego, tylko od razu go z niej zabieramy, co buduje tylko jeszcze bardziej ten lęk, strach, który idzie później w agresję, czy nawet odciąganie psa z jakiejś sytuacji, co wywołuje od razu napięcie, złe skojarzenia u psa. To jest główny zapalnik tego, że u psa zaczynamy jakieś problemy na spacerach. I człowiek chce dobrze, właśnie to jest idealny przykład tego, że my jako opiekunowie chcemy dobrze, bo chcemy zabrać psa z tej sytuacji, chcemy go uratować, chcemy mu pomóc, a to działa tylko na naszą niekorzyść, bo jest niestety sprzeczne z tym, co pies odczuwa, bo u nich te sygnały są zupełnie inaczej odbierane.
3: A jeśli chodzi właśnie o wybór psa ze schroniska na pierwsze zwierzę, jakie mamy, to też chyba nie jest...
6: Absolutnie... Jeżeli to ma być na pierwsze zwierzę, pierwszy pies, nie mówię nie, ale to musi być świadoma osoba.
3: Ja uważam, że jest po przejściu.
6: Tak, ja uważam, że ludzie, którzy decydują się na psa ze schroniska, powinni wiedzieć, że to jest pies po przejściach i on wymaga pracy przede wszystkim. Nieraz ta praca jest łatwiejsza, nieraz jest trudniejsza, zależy oczywiście od psa. Ale to właśnie też głosimy wszędzie, że Niby jest to hasło nie kupuj, adoptuj. Nie do końca się z tym zgadzamy. Adopcje zawsze muszą być świadome. To jest naprawdę bardzo ciężka decyzja tak naprawdę dla człowieka. Bardzo dużo wyrzeczeń i bardzo dużo poświęceń jest na takiego psa. Przede wszystkim jest dużo pracy, nie oszukujmy się, i nieraz te psy mają taki lęk separacyjny, że potrafią rozwalić pół chaty. No są różne po prostu przyczyny, z których przez takie nieświadome adopcje te psy wracają niestety. Po miesiącu, po trzech, sześciu, nawet roku, nawet po trzech latach te psy po prostu wracają, bo ludzie nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, że z takim psem po prostu trzeba pracować, nie mają cierpliwości i zazwyczaj to jest, a bo piesek, super, fajnie. Myślą, że po prostu wezmą tego psa i on będzie od razu ułożony, zadechował się, przecież pies ma być wdzięczny, też słyszymy takie bardzo często takie słowo, że pies ma być wdzięczny, bo przecież ma w domu lepiej niż w schronisku. Pies absolutnie nie zdaje sobie sprawy, dlaczego znalazł się, sprawy z tego, dlaczego się znalazł w tym schronisku. Dlaczego teraz jest w domu, on sam się nie potrafi odnaleźć nawet w takiej sytuacji, dlatego od tego jesteśmy my, żeby mu to pomóc, żeby mu po prostu pomóc oswoić się z tym nowym otoczeniem, ewentualnie naprawić jakieś tam błędy i pomóc rozwiązać problemy, ale to ktoś musi być chętny i naprawdę musi sobie zdawać sprawę z tego, że adopcje nieraz nie są łatwe. Owszem, są przypadki, że weźmie się psa i naprawdę nie ma pracy, ale to jest 1 na 100.
5: Tak naprawdę największym problemem w pracy z psami schroniskowymi lub właśnie w pracy z psem po adopcji jest to, że my nie znamy historii tych psów. Większość trafiają tam psy porzucone, które są albo znalezione, albo właśnie wyrzucone z samochodów. Rzadko kiedy, też oczywiście zdarzają się psy, które ktoś oddaje i opowiada właśnie historię prawdziwą tego psa. Bo też często przy osobach, które oddają psy ze schroniska, gdzieś tam ta historia jest przeważnie w większości zmyślona. I tak samo z psem właśnie schroniskowym nie możemy nigdy liczyć na to, że my przewidzimy zachowania tego psa i jeżeli wrzucimy psa do nowej sytuacji, to będziemy wiedzieć, jak się zachowa. Bo nie wiemy, jaka jest przeszłość tego psa, nie wiemy, jak ktoś wcześniej z nim pracował, dlatego musimy się tego psa od początku nauczyć i wszystkich jego zachowań, które już ma zrobione, jednocześnie po prostu układając tam tego psa pod nasze życie i dostosowując go do tego, jak my żyjemy na co dzień.
3: Ale mówi się też, że są pewne rasy, które mają takie predyspozycje na pierwszego zwierzaka. To jakie to mogą być psy?
6: Ogólnie my jesteśmy zdania, że jeżeli ktoś dobrze poprowadzi i wprowadzi do rodziny tego psa, to każdy pies się nadaje do rodziny. Moim zdaniem nie ma psa, którego się weźmie i on jest od razu ułożony i jest super do rodziny. Nawet te golden retrievery, labradory, a nawet niestety teraz bordery, które rzekomo są psami rodzinnymi, są agresywne, są bardzo agresywne. Po prostu pilnują swoich granic, szanują swoje granice, mają gdzieś tam większe granice, zostały źle wprowadzone. Niestety większość ludzi niestety ma jeszcze takie podejście, że pies nie ma prawa ugryźć. No jak to pies ugryzie moje dziecko i tak dalej. No wszystko zazwyczaj wynika od właścicieli, od wprowadzenia tego psa. Jeszcze o tyle, o ile ten pies jest wzięty od szczeniaka, to może jeszcze jakoś to przechodzi, ale i tak ten pies zazwyczaj, przynajmniej psy, które do nas przychodzą, jakieś tam problemy mają z pilnowaniem swojej przestrzeni. Nie ma rasy, która nadaje się bądź nie nadaje się do rodziny. Wszystko zależy od dobrego wprowadzenia przez właściciela do tej rodziny, głównie do dzieci.
4: Ja bym chciał się o borderach jeszcze wypowiedzieć, bo właśnie dzięki medium tak na dobrą sprawę, które pokazują, jak świetnymi tym psami są bordery, jak super się uczą, czy reklamy Pedigree, jak biegają sobie z dziećmi po polu, jest cudownie, wspaniała zabawa. To powoduje, że właściwie, nie wiem, około 70% borderów wraca do hodowli lub idzie do fundacji przez problemy właśnie z agresją. Bo wszyscy uważają, że przez te cudowne reklamy to jest pies do przytulania, do łóżka, może spędzić z wami cały dzień właściwie na świetnej zabawie i nic więcej nie potrzebuje. A to jest pies, który jest stworzony do 8-godzinnej pracy na polu i ciągłych komend. To jest typowy pies do pracy, nie ma chyba bardziej pracującej, no chyba że owczarki belgijskie, bardziej pracującej rasy, która jest tak niedoceniana, bo to są ładne pieski, to są cholernie ładne psy, tak samo są cholernie mądre, ale biorą je głupi ludzie. W większości biorą je głupi ludzie, którzy nie patrzą na to, że ten pies ma bardzo wygórowane potrzeby. nie tylko fizyczne, ale emocjonalne. To są niesamowicie emocjonalne psy, które bardzo łatwo skrzywdzić, a niestety właśnie ugryzienia. To nie jest tak, że pies jak ma opcję, to wybiera zawsze pogryzienie. Do tego prowadzi cały schemat. Ugryzienie jest ostatecznością. Najpierw są sygnały, pokazywanie zębów, warczenie, gdzie to są takie bardzo, bardzo otwarte sygnały. My, jako my, czy nasi powiedzmy klienci, którzy już gdzieś tam się doedukowali, od nas oczywiście, to wiedzą, że nie wiem, zerknięcie w bok, czy spięcie ciała, to już jest sygnał do tego, że no, może się szykować pod ugryzienie, ale no taki standardowy Kowalski, który weźmie sobie pieska albo ze schroniska, albo rasowego, nie będzie na to zwracał uwagi, bo powiedzmy, pies ma być podległy i taki border no, ma robić sztuczki, on ma robić sztuczki, ma być podległy, dzieci mogą z nim robić co chcą, a border nie będzie się bawił, border nie będzie czekał, on sobie sam podejmie decyzję, jeśli nie zostanie mu po prostu to prawo odebrane, jeśli nie zadecydujemy za niego, no to niestety będzie tragedia i one zawsze pójdą w agresję. To nie jest tak, że bordera da się zastraszyć i on będzie gdzieś stłamszony siedział, smutny w kącie i czekał, aż ktoś go pokocha i da mu miłości. Nie, on sobie wygryzie tam drogę po prostu do szczęścia.
6: Ludzie też zapominają o bardzo ważnej rzeczy, że pies to nie jest zabawka. To jest żywe zwierzę, które wymaga oswojenia i pracy, przede wszystkim pracy z tym psem. Bardzo dużo ludzi do tej pory ignoruje te psie sygnały. My trąbimy naokoło, gdzie możemy, że psie sygnały, przynajmniej te podstawowe, które są dostępne w internecie, każdy właściciel, który bierze sobie takiego psa, powinien przeczytać i doinformować się na temat tych psich sygnałów. Gdyby coś takiego było, myślę, żeby było o połowę mniej problemów.
5: Czyli właśnie wracając do tych ras, tak naprawdę można to porównać do ludzi, że każdy z nas jest inny i mimo tego, że gdzieś tam mamy osoby o podobnych zamiłowaniach czy upodobaniach, to każdy z nas jest inny i każdy jest indywidualny i tak samo jest z psami. Nie ma na przykład typowej rasy i powiedzmy, że tylko ta rasa jest super do dzieci, a inna rasa jest agresywna. Są po prostu rasy, które przejawiają skłonności do danych zachowań przez to, jak są wychowywane przez ludzi, jak ludzie je traktują. Ale naprawdę nawet w jednej rasie możemy mieć właśnie jednego dobermana i zaraz obok drugiego. Jeden może rzucać się na psa, drugi na przykład może być super turbo, po prostu kochanym pieskiem, który leży z dziećmi i nie przejawia żadnej agresji. To już to bardzo jest indywidualna kwestia i nie ma tam właśnie powiedziane, że jakaś rasa jest powiedzmy specyficzna, tylko ewentualnie, jeżeli chodzi o rasy, możemy kierować na przykład pracą z tym, z daną rasą, jak na przykład pracuje z psami pasterskimi, jak pracuje z psami właśnie myśliwskimi, ale nie konkretnie już bazować tu całej wiedzy o psach na bazie innego po prostu przykładu.
6: Wszystko tak naprawdę opiera się na socjalizacji i habituacji psa.
4: Myślę, że możemy fajnie też wskoczyć w temat właśnie odnośnie ras i bagatelizowania ich potrzeb. Najczęściej z czym się spotykamy w swojej pracy, to nie są dobermany, o których wspomniała Kornela. To są kurczę, matańczyki, to są shih tzu, to są przede wszystkim pudle, które są brane jako psy na kanapę, psy wystawowe, psy piękne i cudowne, które mają bardzo wysokie potrzeby, bo są psami myśliwskimi i większość osób, z którymi mamy styczność, nawet nie jest świadoma tego, że to jest pies myśliwski, że potrzebuje spełnić swój łańcuch łowiecki, który ma konkretne punkty, żeby pies był zadowolony i w ogóle, że ten pies ma potrzeby, że to nie jest tak, że on będzie siedział, ładnie wyglądał, pachniał i tylko jadł, że faktycznie trzeba z tym psem pracować, bo inaczej będzie się rzucał na kostki, na dzieci, będzie cały czas szczekał. Większość z naszych klientów, która zgłosiła się z pudlami, nie była w stanie wyjść na spacer z psem, który waży nie więcej niż 4 kg. Albo szarpał, albo gryzł dzieci, albo gryzł właścicieli, albo każdego psa, który przechodził, pies od razu na ręce, no bo co, no nie pozwolisz się rzucić. Czyli problem się pogłębia i wszystko wynikało właściwie z tego, że jego potrzeby były bagatelizowane. Bo jak to? Kurczę, my musimy coś robić. I w większości przypadków, jak tylko właściciel zacznie coś robić ze swoim psem, pomagać mu jakoś i spełniać te jego potrzeby, większość problemów znika. Czyli to niezwracanie uwagi na potrzeby psa, traktowanie jak zabawka, czy troszeczkę osoba, istota pod nami, powoduje, że te psy stają się takie, jakie nie chcemy i robią się agresywne, reaktywne, czy po prostu lękliwe, bo nie spełniamy ich potrzeb, nawet zwykły spacer. Dla nas zwykły spacer, dla psa to jest najważniejszy punkt dnia, bo on wtedy, tak się śmiejemy przed siebie, sprawdza Facebooka. Wchodzi na Facebooka, przegląda posty po prostu, o Mietek tu był, tutaj był Fafik, a tutaj był tamten. Jeśli pies nie będzie wężył, on będzie zafiksowany. To jest jedyna jego największa opcja na poznawanie świata, na eksplorowanie tego świata. Jeśli mu zostanie odebrana, to będzie klapa po prostu. Będzie się rzucać, będzie próbował jakkolwiek inaczej spełnić te swoje potrzeby. A no niestety psy mają głupie pomysły, jak zostają same ze swoimi myślami. Myślę, że z ludźmi jest podobnie.
3: Kwestia pracy na przykład z dzieckiem? Czy to jest też problem, jak właśnie jest dziecko, pojawia się pies?
5: Ja mogę powiedzieć tak, no. Bo mamy też właśnie dużo projektów związanych z dziećmi, tylko że to nie chcemy zdradzić szczegółów na razie, bo jest coś tam wszystko dopiero w fazie realizacji. Prowadząc się w przedszkole, bardzo często zgłaszają do mnie rodziny, całe rodziny. To nie jest tylko tak, że przychodzi właśnie właściciel ze szczeniaczkiem, ale to jest na przykład mama, tata, do tego jest jedno dziecko, drugie, nieraz i trzecie. Po prostu całe rodziny chciałyby z tym szczeniakiem pracować i uważam, że to jest też bardzo dobry przykład tego, że ludzie faktycznie w tych czasach coraz więcej edukują się i dowiadują na temat tych psich zachowań i faktycznie od już szczeniaka próbują z tym psem pracować i właśnie nie tylko sami tam dorosłe osoby, a także biorą dzieci, żeby te dzieciaki też nauczyć nie tylko właśnie jak pracować z tym psem, czy nauczyć go siad, leżeć, tych podstawowych komend, ale też jak dzieciaki mają podchodzić do psów, co im wolno robić, czego nie robić, żeby tych granic sami nie naruszać. Także często właśnie zresztą, że na zajęciach w przedszkola takie całe rodziny do mnie przychodzą i to jest wtedy praca już właśnie nie tylko nad tym, żeby psa nauczyć podstawowych komend, ale także właśnie socjalizacji z miastem, z innymi zwierzętami, żeby nauczyć zarówno dzieci pracy z tym psem, ale też rodziców, jak tłumaczyć na przykład dzieciom, co dzieci powinny robić, czego nie robić i jak nie ruszyć tej strefy komfortu psa, żeby wszystkim po prostu w tym domu żyło się dobrze.
3: To jest kwestia takiego wyszkolenia szczeniaka, a jeśli chodzi o na przykład przyjęcie dorosłego psa do rodziny z dzieckiem?
5: Działa to na bardzo podobnych zasadach, bo tutaj u szczeniaków mamy głównie tą właśnie pracę na takiej socjalizacji i tej nauce komend, ale jeżeli bierzemy dorosłego psa, to są bardzo podobne zasady, szczególnie, że często przychodzą już do nas rodziny z dziećmi, które jeżeli mają już psiaka od kilku lat i na przykład przychodzą z problemem takim, że ich pies gryzi dzieci. Jeżeli nasz wywiad, czy właśnie dlaczego to jest spowodowane, próbujemy znaleźć tą przyczynę. Przeważnie jest to właśnie naruszenie tego komfortu psa. Pies nie ma czasu na odpoczynek, pies nie ma miejsca, gdzie może być sam ze sobą i uciec po prostu do takiego spokojnego miejsca, kiedy nie będzie nikt nic od niego chciał. Tylko przeważnie właśnie jak właściciel los się poprosi dorosły, żeby teraz, nie wiem, przyszedł, poćwiczył z nim chwilę, zrobił komend, albo że idą na spacer, to zaraz biegają dzieciaki. Dzieciaki podchodzą do psa, nie szanują już od tego, że pies w tym momencie śpi, tylko i tak podchodzą, chcą się z nim bawić, bo one w tym momencie mają to ochotę. Jeżeli rodzic nie wytłumaczy dobrze dziecku potrzeb tego psa i tego, w jaki sposób powinien się z tym psem obchodzić, to dzieciaki też nie będą tego nauczone. Dzieciaki musimy wytłumaczyć, jak działają psy i na jakiej zasadzie powinniśmy żyć z nimi w zgodzie, żeby to faktycznie miało sens i żeby to nie kolidowało ze sobą.
6: Czyli po prostu dzieci potrzebują wzorca ze strony swoich rodziców do naśladowania, dobrego wzorca, więc tak naprawdę dzieci są lustrem rodziców w większości przypadków. Jeżeli rodzic nie zakaże, nie wytłumaczy granic między dzieckiem a psem, to dziecko nie będzie widziało tych granic, bo dla dziecka nie jest to złe, kiedy ono idzie przytulić tego pieska, kiedy wejdzie mu do legowiska, kiedy zabiera mu zabawki, zabiera jedzenie. Dziecko tego nie rozumie, więc to jest wszystko tak naprawdę w rękach rodziców.
3: Wiem, że ciężko pewnie określić, jak długo trwa taki proces terapii, bo to jest gdzieś kwestia indywidualna, ale takie najczęstsze problemy, z którymi ludzie przychodzą, w jakim czasie to da się opanować?
6: Jeżeli rzeczywiście ktoś pracuje codziennie, to bardzo często nam się zdarza, że już w 2 tygodnie widzimy naprawdę duży progres.
5: To też nie jest tak, że w 2 tygodnie zrobimy z psem wszystko, tylko mówimy o tych największych progresach u tego psa, że właśnie jakieś zmiany w tym zachowaniu zachodzą.
6: Zazwyczaj to nie jest tak, że my nie ma określonego czasu, kiedy my rozwiążemy problem. My możemy gdzieś tam ruszyć ku temu, żeby tego problemu po prostu nie było, bo rozwiązuje to tak naprawdę właściciel, pracując dalej regularnie, to trzeba wzmacniać, to nawet czasem może trwać rok. Zależy jak szybko pies uwarunkuje się na to, czego go uczymy, w ogóle tego jak pies szybko się warunkuje. Wiadomo, każdy pies jest inny i to też nie jest zależne. Jeżeli pies jest starszy, to wcale nie jest tak, że on uczy się jakoś wolniej. Wręcz czasem nawet nas zaskakują i uczą się nawet szybciej od szczeniaków, więc to jest naprawdę kwestia indywidualna.
5: My tak naprawdę bardziej odnajdujemy ten problem, który gdzieś tam leży, z czym on jest spowodowany i szukamy rozwiązania tego problemu, ale cała praca leży w rękach właścicieli, bo to, że my spotykamy się teraz w tygodniu na zajęciach, oznacza, że pozostałe tak naprawdę 6 dni plus ten, w którym się spotykamy, to jest praca tylko i wyłącznie właściciela, bo też nie jest możliwe, żebyśmy widywali się codziennie, uważam, że to jest bez sensu, bo jeżeli tylko i wyłącznie byśmy pracowali z tym psem, to ten pies nauczy się pracy, ale z nami, a nie z właścicielem, a to jego relacja z właścicielem ma się zbudować i to ich życie ma się polepszyć. Także uważam to, że główną rolę w życiu właśnie w takiej terapii i ludzie tych psiaków pełnią właściciele i to oni odpowiadają za pracę z tym psem.
4: Czyli tak właściwie można powiedzieć, że praca trwa cały czas, ale efekty takie pierwsze widać właśnie już w pierwszych tygodniach i tu Wiktorię bardzo bym chciał pochwalić, bo najczęściej co słyszę z ust klientów, to że jest po prostu magiczna. To co ona robi z psami, psami, które były, tak możemy napomknąć, niektóre były już skreślone całkowicie. Padały słowa, że nic tylko do uśpienia i tutaj pod ręką dosłownie tylko Wiktorii, bo ja tam chodzę i psioczę gdzieś tam pod nosem, to pod jej ręką po miesiącu ten pies był w stanie już dość, że się odnaleźć w każdej grupie, to teraz jeszcze uczestniczy w każdym naszym spacerze socjalizacyjnym i naprawdę jest świetnie, nie reaguje na żadnego psa, a zgłosili się do nas z problemem, że nie mogą chodzić na smyczy i rzuca się na wszystko. Niko, to już powiem po imieniu, bo też zahacza o temat, rzucał się w każdej możliwej sytuacji, bo został straumatyzowany po prostu. Miał nie z winy właścicieli, przez inne psy, przez podbiegacze, przez nieprzyjemne sytuacje w terenie. Zamknął się na tyle, że zaczął reagować agresją i dzięki temu miesiąc przychodzenia na spacery raz, dwa razy w tygodniu sprawił, że Niko jest teraz całkowicie innym psem i po prostu niesamowicie się na to patrzy.
6: Jest teraz psem bezsmyczowym, co też możemy się pochwalić, odwołuje się naprawdę

0: kawałków.
1: Uśmiechamy się zawsze, kiedy słyszymy to przedstawienie Rap 20, ale to faktycznie jest Rap 20. Odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów, a dziś tych numerów będzie 21, bo pojawi się tutaj też kawałek od mojego gościa. Przedstawię go już za sekundkę, ale słuchajcie, pamiętajcie o tym, że to wy układacie nam playlistę sk.pl. Tam możecie klikać plusy i minusy, tam wybieracie swoje ulubione numery. A teraz powiem to, co najważniejsze. W naszym studiu dzisiaj człowiek chyba z najkrótszą ksywą w Polsce, czyli AG. Siemano.
2: Cześć, cześć, cześć wszystkim.
1: Ale lista twoich dokonań w porównaniu do ksywki wcale taka krótka nie jest i cały czas rośnie. To jest tak, że masz chyba głód cały czas działania, co?
2: No głód to jest chyba najlepsze słowo, ale też myślę, że ciężka praca po prostu. Mhm. A jesteś... Nie poddaję się.
1: Okej, okay. Jesteś gotowy na to, żeby poopowiadać trochę o tym, co działo się od twojej ostatniej wizyty nieco ponad rok temu?
2: No oczywiście.
1: Bo to dużo tego było.
2: No trochę się wydarzyło, trochę się wydarzyło.
1: Energia jest, patrząc na to, że mamy minutę po 23?
2: No... Ja w takich godzinach funkcjonuję najlepiej.
1: Okej, okay, no to perfekcyjnie. To lecimy. Jeżeli macie pytania do AG, to możecie je wysyłać już teraz na eskowym Messengerze. Można też pisać na Instagramie do Radia SK. A ja, właściwie ja będę zadawał te pytania. Mam nadzieję, że AG się nie obrazi i że nie będą straszne. Lecimy, zaczynamy od miejsca 20, ale dzisiaj kawałek od AG też się tutaj pojawi.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: Sopot to Żabson Helvilti Sentino w Radiu SK. I miejsce 18, rap 20, SK.pl, tam głosujecie, a w studiu jest cały czas, bo to dopiero początek tak naprawdę.
1: Tak jest.
0: AG, teraz już oficjalnie siemanko.
1: Cześć, cześć.
0: Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem, wtedy promowaliście wspólny projekt.
1: Wielkie pozdrowienia dla niego od razu,
0: wielkie,
1: bo wiem, że słucha.
0: Słucha? No to pozdrawiamy, oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale jest. Minęła chwilka, minął troszkę ponad rok, jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
1: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Ja lubię. Ja jestem ogólnie, myślę, leniwy.
0: Człowiek prokrastynacji.
1: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem.
0: Okay.
1: Że ja chciałbym.
0: Ale to jest presja jakaś.
1: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Mm-hmm. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
0: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
1: Nie. To
0: nie ma czegoś tego?
1: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby, dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia. Muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu.
0: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
1: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady.
0: Wszyscy
1: moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
0: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
1: Bardzo, ale tak? Jakby to był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
0: No to o tym zaraz będziemy rozmawiali i o tym, co chcesz robić, ale też o tym, co zrobiłeś do tej pory. AG w studiu. Jeżeli macie pytania, to wysyłajcie je na Instagramie Radia SK.
2: Rap. 20. Głosuj na sk.pl.

0: końcu. Trzęśni bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu, a się zgubi. Zdarł głos, nic nie mówi, tylko Jezu Chryste kubi.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl
2: 16.

0: Oki i Sobel w razie W to tym razem miejsce 16 rap 20, 20 minut po 23, a my gadamy o rapie i ze mną jest cały czas AG. No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą.
1: O nie.
0: No nie wiem, na przykład, nie bój się. Na przykład nic nie zostawię za sterem, albo tercet wcześniej i tak dalej. Były takie projekty, albo takie rzeczy. To jak ty na to patrzysz dzisiaj? Bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
1: To na pewno, bo to jest droga. I ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
0: Wow, rzadkie to jest.
1: Ale też. Nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było... Żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi. Bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie. I dlatego też tak się wszystko to różniło. To był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance. No a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
0: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem? Jak tak się cofniesz może w czasie, masz jakiekolwiek? Że pamiętasz siebie
1: jestem
0: młodego?
1: Jestem z tego samego roku, co ten numer wyszedł, więc no ja właśnie. Nie mam żadnych. Ale słyszałem go wielokrotnie, jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
0: Tak.
1: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
0: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny,
1: tak,
0: i wszystko się... Jak
1: musiał.
0: Do tego doszło? Powiedz mi, AG, jak to zrobiłeś?
1: Manifestacja.
0: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
1: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy.
0: Okay.
1: Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił
0: tak
1: ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja. W ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
0: To prawda.
1: A teraz
0: to prawda.
1: Docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
0: No dokładnie tak, więc może co ty powiesz na to, żeby sprawdzić faktycznie, czy ta magia pojawia się też w twoim nowym utworze Smak Słów.
1: O, ja bardzo chętnie.
0: Zagrajmy w takim razie, a więcej o tym kawałku pogadamy już za chwilę. AG i Goja i Smak Słów.

0: Społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ularem muszę w końcu podbić świat.
1: To Mata i 5 Malin w Radiu SK. 27 minut zostało do północy, to jest poniedziałek jeszcze 14 września. W studiu cały czas jest ze mną AG. Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
2: Skupienie.
1: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
2: Był stres przed, okay. Ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem... Poza ciałem gdzieś mentalnie, i byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście, coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
1: Tak.
2: No to jest absurd.
1: No i byłeś tam no i byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment... I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
2: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Mhm. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Mhm. Ale tak, no a propos tego koncertu, ostatnio... chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. I jest jeden film, który przedstawia cały set, i mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
1: To musisz tam go zgłaszać ostro. I teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą, może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
2: całość
1: będzie.
2: Całość jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako one shot wyszło, więc nic straconego.
1: Nic straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie u AG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, you did it, ale też you robisz to, mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat, nieco inny niż ten poprzedni.
2: Myślę, że w taką po prostu, bo no jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
1: Dobrze, to zaraz jeszcze gdzieś tam o tym procesie pogadamy. AG w studiu Radia SK. Mam sporo pytań od słuchaczy, zaraz je będziemy zadawali. Miejsce 13 to Louis Villani, Cartier Love.
3: Rap 20 w Radiu SK. 13. Z ręki do

wynik albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

0: przerwy do flos.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20.
3: Rap 20.
2: Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: 15 minut do północy, za nami miejsce od 20 do 11, przed nami 10 najlepszych rapowych numerów. Mati Fuczyło to ja, a w studiu jest mój gość, czyli AG. I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie taki masterplan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że no masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz, co, jakie powinno być i tak dalej?
5: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód. I będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo u mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
4: No okej, okay, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
5: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
4: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
5: Na zamknięciu prawie. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
4: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku W smaku słów nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
5: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol, oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo on wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
4: Okay,
5: Imperator.
4: No. Imperator. Karol Imperator. Pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet mnie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, której inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może? Masz coś takiego? Ale strzeliła.
5: Kurde.
4: A właściwie Martyna strzeliła.
5: Znaczy ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy. Żeby treści, które gdzieś tam dostarczam, były na jak najwyższym poziomie. A najczęściej jak słyszę pochwały jakieś, to za melodyczność moją, gdzie no wiadomo, że uważam, że ten głos mam plastyczny i głowę do melodii też przede wszystkim, od tego się to wszystko zaczęło, ale naprawdę skrupulatnie pracuję nad tymi tekstami i po prostu chciałbym, żeby były jak najlepsze, więc jakbym miał wskazać taką jedną rzecz, którą rzadko widzę, to właśnie propsy o ty tekst.
4: Okej.
5: Ale walczę o to, może kiedyś.
4: Tekściarz AG w studiu Rap 20, gramy miejsce 10, to Gipsy, Kukon i ty masz, wracamy zaraz.

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo za

0: Minuta do północy to Vivi Simon White 2115 i Hustler. Ci panowie i Palar byli ostatnio w studiu Rap 20. Możecie odpalić sobie w apce Radia SK, ale też we wszystkich streamingach moją rozmowę z nimi, ale teraz nie skupiamy się na Łajciorze, nie skupiamy się na Simonie i nie skupiamy się na Palarze, skupiamy się na AG, który w studiu jest. I tak a propos tej ksywy AG, to przygotowując się dziś do naszej rozmowy, natknąłem się na taki tytuł na YouTubie. Esti Prezydent Kalam Halelaul. Czy ty wiesz, o czym ja mówię?
1: Nie mam pojęcia.
0: To teraz ci powiem, bo widzę twoje oczy przerażone. Znalazłem gościa, który ma dokładnie taką samą ksywę jak ty.
1: Okej.
0: I jest gościem z Estonii. Jakimś takim rapero... rapero, takim muzykiem i zastanawiałem się po prostu, czy może kojarzysz tę postać.
1: A czy on ma zielone profilowe?
0: Zielone profilowe
1: to,
0: ma.
1: To

0: zrobił sobie karierę, no to teraz ty możesz zrobić w Estonii, czemu nie? Natomiast powiedz mi proszę, bo to, że robisz ty rzeczy, to już ustaliliśmy i to są fajne rzeczy, ale rzeczy robi też o co chodzi. Poza anteną troszkę sobie o tym pogadaliśmy, ale chciałbym, żebyś na antenie też powiedział, no bo ja uważam, że poprzednia płyta o co chodzi była płytą roku. I teraz to, co mnie zastanawia, to to, jak ty się czujesz z tym, że jak się okazuje, będziesz gościem na nowej płycie. O co chodzi?
1: Przed GTA 6.
0: Przed GTA 6 jeszcze dodatkowo.
1: Nie, no dla mnie to jest zaszczyt jakby naprawdę, bo też tyle lat, ile ja już słucham muzyki o co i też to, jak bardzo do mnie trafiła poprzednia płyta i teraz możliwość znaleźć się na tej następnej. No to jest dla mnie naprawdę zaszczyt i też jakby słyszałem ten projekt i tak jak mówiłem tobie, to tak też powiem dla mnie jak na razie projekt roku, bezapelacyjnie. Za pomysł, za umiejętności, za tekst, za delivery, naprawdę, po prostu wszystko tam gra. Jest super, naprawdę.
0: Panie, o co chodzi? Czekamy w takim razie dzielnie i nie możemy się doczekać tego, żeby to się wydarzyło. I oczywiście tak szeptem powiem, Lolek może słucha, to po prostu przyjdźcie tutaj. O co, to będzie miło, pogadamy sobie. Ale tak serio, to powiedz mi jeszcze proszę, co ty dorzucałeś na tym projekcie? To znaczy, co chciałeś dać od siebie? Co to za rzecz? O ile możesz mi coś powiedzieć? Jaki AG będzie na tej płycie, albo co to jest?
1: Taki rolloutowy.
0: Rolloutowy AG.
1: Rolloutowy AG.
0: Dobrze, no
1: albo
0: dobrze.
1: Już po przemianie, to zależy jak ktoś chce to nazwać.
0: Okay.
1: Bo to różne rzeczy słyszałem.
0: Różne
1: ale
0: rzeczy.
1: Na pewno bliskie temu, co będzie dopiero.
0: No dobrze, no to w takim razie jestem bardzo zaciekawiony. Myślę, że słuchacze też będziemy na to czekali. Gramy miejsce siódme, zaraz jeszcze wracamy z ostatnim wejściem z AG, więc jeżeli macie do niego pytanie, to jest ten moment. Miejsce siódme to tym razem Kubi, producent Hubert Fukaj, Jan Rapowanie, Guziori. Wszystko na pod-

0: Wszystkie marzenia to łatwo ganki i Majko. I 7 minut po północy, już wtorek, w studiu cały czas ze mną AG, zaraz cię stąd wypuszczam. Już 2 dni jesteśmy tutaj razem. No ale słuchaj, wypuszczę cię już za chwilę, więc ten drugi dzień już zaraz będziesz miał beze mnie. Natomiast tak, jeżeli cofnę się czasem do tej naszej ostatniej rozmowy, to ty już wtedy powiedziałeś mi o czymś takim, że masz dzisiaj już dużą świadomość tego, kim jesteś jako artysta i co chcesz robić i tak dalej, i tak dalej. To mnie bardzo zaskakuje, też poza anteną sobie gadaliśmy o twoim wieku. Jesteś młodym gościem bardzo, ale świadomość masz potężną. Z czego to się bierze? Jakby, z czego się wzięło to, że AG wie, czego chce, wie, co robi, wie, jaki ma plan, ma master plan, wie, jaka będzie płyta i tak dalej?
1: Znaczy, ja myślę, że tak przede wszystkim tu rozchodzi się o gust muzyczny, jakby rzeczy, które faktycznie lubię, a nie. A jednak w tej muzyce mam staż. Nawet stricte, jeżeli chodzi o słuchanie, no to ja pamiętam, jak miałem, nie wiem dokładnie ile lat, ale myślę, że maksymalnie 6 i siedziałem na laptopie mojej mamy jeszcze w takich turkusowych słuchawkach, bardzo małych, najtańsze najprawdopodobniej jakie były, i oglądałem sobie Bionicle z podkładem Linkin Park podłożony nad montażem jakichś filmów. I ja wtedy się czułem najbardziej cool na świecie.
0: No, proste.
1: Potem minęło parę lat, Justin Bieber w Łodzi grał, byłem na koncercie, zobaczyłem, mówię, nie, co to jest? I też już pamiętam. Więc to są takie rzeczy, które ja już od bardzo młodego wieku zwracałem na to uwagę i po prostu z czasem ja nadal wspominam to, nadal wracam do tych różnych rzeczy i gdzieś ta wypadkowa po prostu sprawiła, że rozumiem, co lubię, a co nie. I faktycznie to Let's Dance było pierwsze takie, że miałem zamysł, wiedziałem, co chcę zrobić, zrobiłem to najlepiej, jak byłem w stanie na tamten moment i teraz po prostu kolejny projekt, jeszcze bardziej pewny siebie już przez odbiór ludzi, przez większy support, przez doświadczenie, przejście przez te wszystkie procesy. Muzycznie myślę, że ta świadomość jest na jak najwyższym poziomie, ale wiele za tym idzie poza muzyką też. I to też ma odzwierciedlenie. Ale tak, no...
0: Podoba mi się to.
1: Myślę, że mogę stwierdzić, że jestem świadomy tego, co robię i co chcę robić.
0: Świadomy gość, to mi się podoba. I zanim cię wypuszczę, to muszę cię jeszcze zapytać o to, że no okej, no już podoba mi się bardzo ten kawałek tutaj z zespołem Goja. Bardzo jest to fajna rzecz, ale zastanawia mnie to, ile trzeba czekać na te rzeczy od AG jeszcze. Kolejne, jakiekolwiek. Czy jesteś w stanie mi coś powiedzieć? Mi słuchaczom.
1: Myślę, że na przełomie tego i następnego miesiąca się znowu słyszę.
0: Okej, no dobrze, podoba mi się ten uśmiech zadziorny, nie mogę się doczekać w takim razie i odliczam dni w takim razie, bo ten przełom, no to 2 tygodnie w takim razie.
1: No już
0: to...
1: domykamy ostatnie sprawy, ale za niedługo z grubej rury.
0: Z grubej rury, no dobra, no to ładuj w takim razie do tej grubej rury. AG, dzięki bardzo, że wpadłeś, no i wszystkiego dobrego.
1: Ja
0: mam
1: również
0: nadzieję,
1: dziękuję.
0: Że się słyszymy.
1: Dla ciebie również wszystkiego dobrego i skończę tak jak ostatnio. Oho. Szerokiej drogi wszystkim.
0: Szerokiej drogi wszystkim. Gramy miejsce 5, taki Nizimier, ta sama.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5

przełapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie.

0: Jedna na milion. To White 2115 i Mata, bo to jego akurat kawałek, 1 na milion, 21 minut po północy. A my gramy miejsce pierwsze, AG już uciekł do Łodzi. Pozdrawiamy oczywiście, pozdrawiamy zresztą całą ekipę związaną z wszystkimi jego projektami. Mamy zagrajmy miejsce pierwsze, tym razem tutaj brak zaskoczeń, bo to w końcu brak zmian. Tydzień temu to też było miejsce pierwsze. Zanim wypowiem tę ksywę, zanim wypowiem ten tytuł, to powiem jeszcze, że ja to Mati Fuczyło, słyszymy się za tydzień. A jeżeli dziś spóźnili się na rozmowę z AG, to już niedługo ona pojawi się w aplikacji Radia SK jako podcast. MJ Deli, Deli Supreme, to jedynka.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl.
0: Siemanko, do usłyszenia.
1: Numer

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: SK 106,6.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.